Twoje radio. Radio Kujawy. Jesteśmy blisko ciebie. Na Kujawach tylko Radio Kujawy. Come back.

0: Przebojowe lato. Tylko na 99,4 FM.
1: Vamos! Todos a cantar!

0: Jesteś na dobrej fali.
1: 99,4 FM.
0: Radio Kujawy.
1: Najbardziej przebojowe radio w okolicy.
2: She's crazy like the fool.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było

0: Także jubileusz odbywa się bez imprez sportowych. Również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergomet wioślarski plus będzie rower do tego.
1: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Wrocławka podkreślają, że 140-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę wrocławskiego wioślarstwa. Wrocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Wrocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Wrocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Wrocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa i dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Wrocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Wrocławski Oczami Młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, w Wrocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maciej.

0: Jacku, Tomku i Rafale. Bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie

0: podają uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańca. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia 2-letniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, A tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego właśnie

0: niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem, urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
4: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma, został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o

0: tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj posłowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
5: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem,

0: jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji. Wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
1: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
0: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
2: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
3: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
2: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osiemcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowują

0: Zwali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w amfiteatrze, od 17.00 na skwerku miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani Redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się

0: Inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok, aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu, kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas.
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
0: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać, to nie jest żadna forma pożyczki, nie trzeba mieć wkładu własnego.
1: Dokładnie tak, nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski i co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni, dzisiaj jest taki plan, natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy

0: tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni. Jeden grant do 200 tysięcy euro. Beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie nieomalże każdy. Także zachęcam do aplikowania. 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliła.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem.

0: Jako województwo to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę i uważam, że jest to potrzebne i jest to
1: I
0: dobre.
1: to jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Held, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze
1: już lecę.
0: Borsuk, jeszcze
1: Borsuk.
0: Borsuk, jeszcze Borsuk, tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały dwa kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel-Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół
1: tak.
0: dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły. Natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka. Wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody. tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z

0: końcem wakacji.
1: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
0: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergomet wioślarski.

0: i plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych po prostu sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
3: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. i przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też w bardziej...

0: daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
2: To nie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
3: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwaną młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no, niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no, wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no, osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
2: Proszę, pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wioślarski?
3: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
2: Dziękuję.
1: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie

Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach, właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na dzieci, młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem.

0: i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
2: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
3: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa i dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski Oczami Młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiadał mu i wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.

0: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię wrocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Wrocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Wrocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Wrocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
1: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
2: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
1: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
0: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
3: Już po raz drugi spotykamy się w Kłupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety, ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć.

0: Z tych siedmiu powstańców, trzech się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast czterech, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej, bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od dwóch lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński, nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To był

0: jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
1: Nie, dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no, na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
0: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
1: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
2: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
3: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
0: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
3: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu 1000 kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
2: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
3: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tam tego krzyża już nie ma, został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
2: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
4: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje,

0: pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
1: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trzecikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trzecikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trzecikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
2: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
3: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
2: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
4: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji. Wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
5: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
4: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami

0: trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Wrocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
2: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Mątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osiemcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Wrocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23 brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada.

0: O 19:00 teatr Sza. To już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w amfiteatrze, od 17:00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy Zaporze Pielichowickiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca niepokojącej sytuacji na Jeziorze Modrym i rzece Bóbr. Służby oraz samorządowcy podsumowali działania podjęte po spuszczeniu wody z zapory, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb i silnego zanieczyszczenia wody płynącej rzeką.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnej odprawie z panią starostą, ze wszystkimi służbami. Jako od razu dostaliśmy informację, wszystkie służby zostały uruchomione. Przede wszystkim naszym priorytetem jest minimalizowanie skutków dla środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców. Sytuacja ze ściętymi rybami, która nastąpiła po tych wysokich temperaturach, dzisiaj te warunki są już w normie, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
0: Firma odpowiedzialna za modernizację zapory zapewnia o zaangażowaniu ekspertów, a samorządowcy o pełnej mobilizacji służb.
2: Jak Państwo wiecie, od kilku dni prowadziliśmy działania związane ze ścięciem ryb. Wybraliśmy wczoraj wieczorem już praktycznie wszystko, co dało się wybrać z rzeki. Ryby zostały utylizowane przez profesjonalną firmę. Są też zakontraktowani przyrodnicy. Wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi, aby zabezpieczyć jak najbardziej rzekę. Stawiamy specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Zamierzamy je skończyć w ciągu 3 dni.
0: Urzędowa deklaracja to jedno, ale rzeczywistość mieszkańców wygląda inaczej. Lokalna społeczność punktuje zaniedbania i przypomina, że problem zalegających osadów był dobrze znany od dekad.
3: Z mojej perspektywy jako lokalsa i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku można było to przewidzieć. Na pewno większość tych czynników, które wystąpiły, można było przewidzieć, ponieważ to jest normalne, że możemy się spodziewać wysokich temperatur pod koniec czerwca. No, wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań.

0: spuszczeniem wody.
1: Ja byłem jednym z tych, którzy faktycznie pobierali te muły. Te muły były pobierane w latach 80., 90. Natomiast o tym, że są te muły, co się w nich znajduje, można było dokładnie wiedzieć. Osoby, które projektowały tą wielką inwestycję, nie przeprowadziły według mnie dokładnych badań, nie przeprowadziły wywiadu. Bo trudno dzisiaj zgodzić się z faktem, myśmy nie przewidzieli. No myśmy nie przewidzieli, to znaczy, że coś albo ktoś zawiódł.
2: Sytuację nie tylko można było przewidzieć, ale ta sytuacja była oczywista. My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Doprowadziło w skutkach do tego, że dzisiaj spotykamy się z tym, że mamy katastrofę ekologiczną, a my mieszkańcy związani z tym regionem turystycznie stoimy po raz kolejny w sytuacji bez wyjścia. Bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje. My do tej pory nie wiemy, jakie jest stężenie tych wszystkich substancji w rzece. To wszystko się odbywa na jakichś wariackich papierach. W ogromnej panice i chaosie. My nie jesteśmy informowani tak do końca, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego w tej chwili. Przecież ogromna ilość tych ryb, tych zwierząt zalega jeszcze w samym korycie, pod wodą. My tego nie widzimy, więc my, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
3: Widok mętnej, zanieczyszczonej wody wywołał natychmiastowe obawy o stan ujęcia wody pitnej dla regionu.
4: Większość gospodarstw jest zaopatrywana przez sieć wodociągową z Wlenia. Jest to ujęcie wody głębinowe, więc w żaden sposób nie zagraża jej rzeka w jakiś sposób zanieczyszczeniu. Natomiast pobraliśmy również wodę z rzeki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kąpie się w tej wodzie, to kąpie się na swoją własną odpowiedzialność. Wyniki mikrobiologiczne będą wieczorem. O tym poinformujemy.
3: Służby środowiskowe zapowiadają dalszy, stały monitoring wody i sprzątanie koryta. Jednak skutki wyrzutu osadów, dolny odcinek Bobru będzie odczuwał jeszcze przez długi czas.
5: Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży. To tylko niektóre działania, które realizować mają polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią.
6: Sezon turystyczny wraz z początkiem wakacji rozpoczął się na dobre. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o to, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wczoraj polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słajszewa oraz Biebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
7: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą tą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
8: Zaoferowaliśmy turystom odwiedzającym gminę Choczewo takie warunki, aby ruch, który związany jest z tą największą naszą inwestycją w naszym kraju, nie powodował utrudnień albo zminimalizowaliśmy utrudnienia, które są związane z realizacją tej inwestycji i tak ułożyliśmy szlaki turystyczne wespół z naszymi partnerami, aby nie krzyżowały one się z ruchem pojazdów ciężarowych, które kursują przy okazji budowy czy drogi krajowej, która doprowadzi ruch od trasy kaszubskiej do gminy Choczewo, czy linii kolejowej, która połączy Łebę docelowo z Wejherowem przez właśnie gminę Choczewo.
6: I tak chociażby dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
9: Staramy się pokazać jeszcze to, co zostało, to co jest najpiękniejsze, jest tego naprawdę jeszcze bardzo dużo. No jedną z nich właśnie z tych rzeczy jest ta trasa, którą teraz przejechaliśmy. Tą trasą też można się poruszać rowerami, jadąc w kierunku wschód-zachód, to mijając teren budowy, więc jest to też jakiś taki plus jeszcze dla rowerzystów, nie tylko dla Meleksów, ale też dla innych turystów, którzy korzystają z tego terenu.
8: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę Stilo, przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca i ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, takich, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
6: Przejazdy Meleksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słajszewie.
8: Będziemy jeszcze pracowali nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi projektami. Część z nich zamierzamy jeszcze zrealizować w tym sezonie. Natomiast duża część to jest cały bagaż doświadczeń, który chcemy wykorzystać, przepracować.

0: pod kątem kolejnego sezonu, po to, żeby turyści mogli cały czas czuć piękno natury gminy Choczewo.
1: Ta gmina była turystyczna i będzie turystyczna, mimo tego, że odbywa się tutaj najważniejsza inwestycja strategiczna w Polsce. Tak jak zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy, którzy żyją z turystyki, nie ucierpieli na tym, to

0: osoby myślą, że tak jak pokazywało się w mediach społecznościowych, że plaża w gminie Choczewo i turystyka upada, jest to nieprawda. Plaże są otwarte, jest możliwość dojazdu do nich i to dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
1: W ramach współpracy gminy i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powstał także film, który zaprasza do korzystania z uroków gminy Choczewo.

0: trzymam kciuki za szybką realizację inwestycji.
1: S10 z Wałcza do Szczecina. Będzie ona gotowa za 2 lata. Dziś wojewoda przekazał ostatnie, czyli 7 pozwolenie na budowę ekspresówki w województwie zachodniopomorskim.
2: Ten konkretny ZRID podpisany przez wojewodę Adama Rudawskiego na odcinek z Łowicza Wałeckiego do Piecnika to 15 km ekspresówki północnej obwodnicy Mirosławca. Obwodnicy, która rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
1: To otwiera drogę do wypłacania odszkodowań za utratę ziemi pod budowę Eski. Prace ruszą tu za chwilę i będą kontynuowane na całym odcinku.
3: W chwili obecnej realizujemy 240 km dróg ekspresowych za 16 miliardów złotych. Dlatego też Zachodnie Pomorze jest wielkim placem budowy. Za chwilę powinny pojawić się również na tym fragmencie ostatnim maszyny i będzie to najdłuższy plac budowy w Polsce.
1: Z dużą liczbą przejść dla zwierząt, bo okolice Mirosławca to przede wszystkim wolno żyjące stada żubrów.
4: Dla nas to jak powietrze, ten kontakt z drogą ekspresową to szansa rozwoju dla gminy, także bardzo się cieszymy, że również ten fragment znalazł się już w realizacji.
1: Ale czy ze Szczecina uda się dojechać do Warszawy za 4 lata, to już nie jest takie pewne.
5: Trochę się martwię tą częścią pilską, bo tam są jakieś zaburzenia, ale wierzę, że dogadają się i realizacja tego odcinka pilskiego będzie też sprawna.
1: Nadal nie ma pozwolenia na budowę odcinka Witankowo-Piła. W tym przypadku tak zwany ZRID powinna wydać wojewoda wielkopolska. Jeszcze gorzej jest z odcinkiem Piła-Wyrzysk. Tu dokumentacja utknęła u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Każde opóźnienie w budowie dróg ekspresowych może mieć nieodwracalne skutki.
6: To zwiększa problem migracji, wyprowadzania się młodych osób z naszego terenu, które pójdą za lepszą pracą do większych ośrodków i prawdopodobnie już tu nigdy nie wrócą. To jest utracona szansa rozwojowa regionu.
1: Wiele wskazuje na to, że północna Wielkopolska jeszcze długo pozostanie białą plamą na drogowych mapach.
7: Na zlecenie PKP PLK między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim powstanie 4. tor o długości około 9 km. Przebudowane zostaną także perony na przystankach Skowarcz, Różyny i Cieplewo. Nowy tor zostanie dostosowany do prędkości pociągów do 200 km na godzinę. Zadanie za 482 miliony złotych brutto w formule zaprojektuj i wybuduj wykona Zakład Robót Komunikacyjnych Dom z Poznania oraz spółka Tor Kolstych. Najpierw powstanie projekt, a następnie prace budowlane będą realizowane w latach 2028-30.
8: Celem jest właśnie zwiększenie przepustowości, mówiąc kolokwialnie, czyli umożliwienie poruszania się terenami większej liczby pociągów. Sam projekt dedykowany jest przede wszystkim portowi Gdańsk, który mocno się rozwija. My chcemy zapewnić sprawny, bezpieczny przewóz ładunków, który ciągle rośnie, ale też skorzystają z tego podróżni. Po dobudowie 4. toru na tory będzie mogło jechać więcej pociągów. Odseparujemy ruch ten aglomeracyjny, ruch pociągów regionalnych od ruchu pociągów dalekobieżnych i towarowych. Mówimy o dobudowie zaledwie 9 km toru, mimo że to tylko 9 km, ma to ogromne znaczenie, ponieważ na odcinek Trzech Gdańsk dzięki temu będzie mogło wyjechać nawet kilkadziesiąt pociągów dziennie więcej.
7: Obecnie trasa z Gdańska do Tczewa stanowi wąskie gardło. Zdarza się, że na przykład pociągi regionalne zatrzymują się po to, by przepuścić pociągi dalekobieżne, a wynika to właśnie z braku wystarczającej liczby torów. Za kilka lat to się zmieni.
8: Dobudowa 4. toru na tym odcinku umożliwi takie trasowanie pociągu, które pozwoli na to, żeby te pociągi wyjeżdżało więcej na ten odcinek z Tczewa do

0: Gdańska. Jest to też sygnał dla przewodników, którzy będą mogli składać wnioski do rozkładu jazdy, uwzględniające większą liczbę połączeń. Jest to istotne dla podróżnych, którzy będą mogli częściej podróżować między Trzebem a Gdańskiem, korzystać z większych możliwości podróży. Plus projekt ma też znaczenie, oczywiście, jak wspomniałem, dla portu Gdańsk, który mocno się rozwija i dlatego też chcemy, aby tych pociągów towarowych dojeżdżało do portu więcej, ale też chcemy odseparować ten ruch pociągów towarowych od ruchu pociągów osobowych. Wykonawca prac w pierwszej kolejności przygotuje projekt tej inwestycji. Według harmonogramu projekt ma być gotowy do końca 2028 roku i wówczas rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2030 roku. Wartość projektu wynosi netto 392 miliony złotych. One pochodzą ze środków budżetu państwa.
1: Prócz budowy nowego toru między Pruszczem a Pszczółkami, PKP PLK planuje jeszcze jedną inwestycję zwiększającą przepustowość.
0: Dobudowa czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim to tylko jeden z elementów projektu związanego z poprawą przepustowości na trasie Tczew-Gdynia. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie prac dokumentacyjnych dla kolejnego odcinka od Pruszcza do Gdańska-Wrzeszcza, uwzględniającego także odcinek linii 229 Pruszcz Gdański Straszyn. Przygotowanie tej dokumentacji odpowiada na pytanie, jakie prace należy wykonać, aby tę przepustowość jeszcze bardziej poprawić. I te prace oczywiście będą możliwe do realizacji po zapewnieniu środków finansowych i po powstaniu dokumentacji projektowej.
2: Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
3: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
2: Samorząd województwa

0: województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
1: Tak wygląda charakterystyczny autobus turystycznej ósemki.
2: Autobus wyjedzie w trasę z Hajnówki, później do rezerwatu białowieskiego, do Białowieży, z powrotem do Hajnówki, do Trześcianki, do miejscowości Puchły, do Bielska Podlaskiego i z powrotem do Hajnówki. Bilety będą kosztowały tylko 20 zł, z miejscem dla rowerów to 25 zł.
1: Linia działa w formule hop-on, hop-off. Wsiadasz i wysiadasz ile chcesz, gdzie chcesz, na podstawie jednego biletu dobowego. Turystyczna ósemka to wspólny projekt samorządu województwa podlaskiego, PKS Nowa i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, realizowany przy współpracy z podlaskimi instytucjami kultury i parkami narodowymi.
3: Na mapie turystycznej ósemki znalazła się Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy przygotował specjalną ofertę. Oferujemy zniżki, oferujemy atrakcyjniejsze zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów.
4: W tym roku turystyczna ósemka obejmuje również Hajnówkę. Będzie służyła właśnie tutaj turystom przyjeżdżającym do Hajnówki na dworzec PKP. Stąd będą wyruszali poznawać właśnie nasze Podlasie. Ale myślę również, że turystyczna ósemka będzie służyła również i naszym mieszkańcom, ponieważ te przejazdy będą się odbywały od czwartku do niedzieli. 3 przejazdy dziennie.
1: Autobus rusza z dworca w Hajnówce o godzinie 8.30, 12.30 i 16.00. W Bielsku Podlaskim z dworca odjeżdżać będzie o 10.50, 14.50 i 18.20. Szczegółowe informacje dotyczące tras, rozkładów jazdy i atrakcji dostępnych w ramach turystycznej ósemki można znaleźć na stronie projektu. Linia będzie funkcjonowała do końca wakacji.
5: Tradycyjnie już na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, tuż przed pierwszym dzwonkiem obwieszczającym koniec roku szkolnego, służby mundurowe zainaugurowały akcję Bezpieczne Wakacje, w tym roku w poszerzonym składzie.
6: Rozpoczęliśmy akcję Bezpieczne Wakacje, jest to kolejna edycja jak co roku w lipcu, a później na zakończenie wakacji w sierpniu. Przy dużej współpracy wszystkich służb mundurowych po raz pierwszy jest z nami Policja Miejska z Trutnowa. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę.
7: Teraz na wiosnę rozpoczęła się taka współpraca, pierwsze kontakty pomiędzy Strażą Miejską tutaj w Jeleniej Górze i Miejską Policją w Trutnowie, to jest miasto przy granicach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i nadal.
5: Współpraca to podstawa, ale najważniejsza jest wiedza. Od górskich szlaków przez lasy aż po kąpieliska każda ze służb przypominała o zasadach zachowania bezpieczeństwa.
8: Zawsze może coś się wydarzyć, musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim planujmy i sprawdzajmy pogodę. Zapowiadane są bardzo wysokie temperatury, więc pilnujmy tego, żeby się nie odwodnić. Aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie, jeśli będziemy w terenie, którego do końca nie znamy, żebyśmy mogli w prosty sposób określić swoją lokalizację i przekazać ją do służb.
9: To jest trochę tak jak z tym dowcipem o grzybach, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzieci do 10 roku życia nie powinny grzybów leśnych w ogóle jeść. Staram się jak najbardziej przybliżać kwestie związane z kleszczami. Na KZM możemy się zaszczepić, na boleriozę nie, dlatego tu profilaktyka jest tak ważna. Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka mamy bardzo dużą ilość żmizyk zakowatych. Ona daje znak głównie, daj mi spokój, jestem dla ciebie niebezpieczny.
10: Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli już musimy skorzystać z obiektu zbiornika wodnego, który nie jest przez nas znany, nie jest strzeżony, nie ma tam ratownika, no to żeby nie korzystać z takich miejsc, tonięcia się zdarzają i będą się zdarzać. Do tego doprowadza rutyna, alkohol, no i brak wyobraźni.
11: Złe samopoczucie, w słońcu mało picia, brak objawów pocenia się, to już jest bardzo wysoki stan zagrożenia życia, tak? Tu już mówimy o udarze cieplnym. No na pewno trzeba go jak najszybciej ściągnąć z tego słońca gdzieś w cień i dzwonić od razu na 999, wzywać pogotowie. Dlaczego dziewiątki, nie na 112? Bo dziewiątki szybciej zadziałają, szybciej się dodzwonimy.
12: Dzieci są bardzo zainteresowane tematyką segregacji odpadów i można zauważyć, że naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat.
13: Żółty to metal i tworzywa sztuczne. Zielone to szkło, brązowe bio.
14: Na naszym stoisku najmłodsi mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, ale także dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz oraz policyjne motocykle. Rozmawialiśmy również z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa

0: podczas wakacji, co zrobić, aby te wakacje były bezpieczne i spokojne.
1: Prelekcje, pokazy sprzętu i konkursy z nagrodami. Taka forma przekazu najlepiej trafia do najmłodszych, co potwierdzają sami uczestnicy.
2: No na przykład jakie odpady się wsadza do elektroodpadów i do bio i zmieszanych. To żmiję troszkę, słyszałam.
3: Żeby no nie rozpalać też ogniska w jakimś niewyznaczonym miejscu. I wiele innych takich rzeczy.
4: Zdobyłem dużo informacji na temat różnych tutaj zwierząt. Pan mnie bardzo dobrze wypytał. Było dużo nauki z obrazkami, co mi się bardzo podobało.
5: Na pewno jest to możliwość poznania zasad, jak zachowywać się w trakcie wakacji, bo wiemy, że jest to czas wolny, a przy czasie wolnym też na dzieci czyha trochę niebezpieczeństw.
6: Najbardziej zainteresowane dzieci były oczywiście udziałem w konkursach i możliwością wygrania nagród.
1: Teoria opanowana, czas na praktykę w terenie. Oficjalne słowo na wakacyjną drogę przekazał włodarz miasta.
7: Kochani, życzę Wam, żeby te wakacje były dla Was bezpieczne. Żeby od malucha do takiego młodego człowieka kończącego szkołę średnią, czy też studenta, żebyśmy się spotkali po wakacjach, żebyście wszyscy wrócili zdrowi i bezpieczni do szkoły.
1: Pozostaje nam przyłączyć się do tych życzeń. Pamiętajmy, bezpieczne wakacje zaczynają się od zdrowego rozsądku.
8: Fundacja Rozkwit po raz trzeci zaprosiła młodzież z terenu Bartoszyc do wzięcia udziału w stypendialnym konkursie Zdolni, na pierwszym miejscu stawiając ich pasję, nie ocenę ze świadectwa czy tytuły laureatów. To przedsięwzięcie, którego celem jest motywacja, ale też zwrócenie uwagi, że każda pasja jest ważna i ma wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.
9: Fundacja Rozkwit pojawiła się w lokalnej przestrzeni, łącząc siły dwóch pozytywnie zapatrzonych na rozwój młodzieży stowarzyszeń: Nasze Miasto Bartoszyce oraz My Młodzi.
10: Fundacja Rozkwit, ja mówię, że to jest instytucja taka parasolowa, która sprzyja i wspiera młodych ludzi z terenu naszego miasta, ale generalnie też z terenu powiatu bartoszyckiego, a ma na celu w głównej mierze wspieranie młodych ludzi, którzy rozwijają się, mają pasję, mają marzenia. My chcemy, że tak powiem, dodać im skrzydeł w ich działalności.
11: My stawiamy na rozwój i nie patrzymy nigdy na średnią ocen, zachowanie lub czyjeś opinie. Nas interesuje wyłącznie to, czy młoda osoba ma fajny pomysł na siebie.
9: Co więcej, potrafi nim się dzielić, nie tylko realizując się, ale odważnie go bronić i promować, choćby poprzez udział w organizowanym przez Fundację konkursie stypendialnym Zdolni, który w danym roku kalendarzowym ma dwie edycje. Jesienią na terenie Górowa i Ławeckiego, latem aktywnie włącza młodzież z Bartoszyc.
10: Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane tylko i wyłącznie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Bartoszyc. I to są ludzie, którzy są bardzo widoczni na tym terenie. Niektórzy są bardzo skromni, ale w momencie, kiedy się spotykamy, potem się okazuje, że to są takie bomby. Bardzo aktywni młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności.
11: I w tym roku właśnie mamy bardzo wiele bardzo interesujących hobby. Mamy osobę, która współpracuje w Sejmie i Senacie jako organ doradczy młodzieżowy, w którym opiniuje finanse i ustawy. Mamy osobę, która, w której powierzyłbym całą moją instalację elektryczną, bo aktualnie szkoli się jako elektryk i szuka każdych możliwych nowości i chcemy go wesprzeć w tym rozwoju. Mamy fotografów, sportowców, muzyków. Co roku tak naprawdę ktoś nas zaskakuje ze swoim hobby, swoim podejściem i w tym, w jaki sposób próbuje przełamać swoje problemy. W tym roku mamy też Franciszka, który upolewa ze względu na wykluczenie komunikacyjne i przez to zakupił sobie motorower, który sam, jak mówi, częściej z nim chodzi obok niż na nim jeździ ze względu na to, jak często się psuje, jednak zawsze jak wraca do domu, samodzielnie go naprawia, kupuje sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie ta pasja w młodych osobach jest czymś, na co najmocniej patrzymy.
9: To oczywiście jeden z etapów konkursu – ocena. Ale najważniejszym jest wyjście młodych poza strefę komfortu, opowiedzenie o tym, co jest dla nich ważne. Taka pierwsza autoprezentacja, co wbrew pozorom nie jest łatwe z racji bardzo często towarzyszącej im skromności. Co z kolei dodaje skrzydeł fundacji, że realizuje swój cel wsparcia młodzieży w ten sposób, otwierając im drogę do rozwoju. Pozwala im wierzyć i spełniać marzenia, w których znaczną część zajmuje.

0: promuje rozwój pasji. Tegoroczna edycja miała dwóch finalistów i czterech laureatów, na ręce których trafiły nagrody pod postacią voucherów. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali po 1000 zł.
1: Białogóra tłumnie przywitała wakacje. W sobotę tradycyjnie już odbyło się tam otwarcie sezonu letniego.
2: Prawdziwe tłumy wzięły udział w sobotnim rozpoczęciu sezonu letniego w Białogórze. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od parady od Domu Ludowego w kierunku plaży na czele z orkiestrą dętą OSP Wierzchucino. Udział w niej wzięli nie tylko turyści, ale także m.in. szczudlarze czy sam Neptun z małżonką, który dokonał symbolicznego otwarcia morza.
3: Jak co roku dochowujemy tej tradycji i razem z moją żoną Proserwiną otwieramy morze przy współudziale władz gminy. No i można powiedzieć, że świętujemy do godzin porannych. Takie stowarzyszenie zorganizowało nam tutaj rozpoczęcie sezonu naszego.
4: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że ilość przybytych gości jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, ale też wyrazem jak gdyby szacunku do naszej pracy, którą tutaj wykonujemy.
2: A ta praca to chociażby przygotowanie tego wydarzenia, w którym nie zabrakło wspólnej zabawy, koncertu czy pokazu fire show. Wszystko to w ten upalny dzień ściągnęło nad morze wielu chętnych do tego typu atrakcji.
5: Tu nad morze można odetchnąć, jest czym oddychać. 25 stopni, 26, ale jest bardzo przyjemnie i dlatego taka frekwencja. Ja cieszę się przede wszystkim, że w Białej Górze są nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze, które przyjechały z całego powiatu puckiego, ale także i z część drużyn z powiatu wejherowskiego i dalej. Z roku na rok coraz więcej młodych strażaków, w tym roku już 250. Oni szli przebrani w różne stroje, z transparentami. W tym roku bardzo ekologicznie, w ekologicznych stroniach zrobionych z odpadków, które potem zostaną zutylizowane.
2: Wszystko to sprawiło, że było jeszcze bardziej kolorowo, a plaża w Białogórze przeżywała prawdziwe oblężenie.
3: Ludzi jest rekordowo dużo, frekwencja dopisała. Mamy świetną pogodę przede wszystkim. Ale też myślę, że ludzie coraz chętniej co roku przyjeżdżają do Białogóry, bo to taka oaza spokoju, gdzie każdy może tak naprawdę odpocząć.
5: Lubią tu przyjeżdżać, tu można rodzinnie spędzić w czasy. Tu jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin, troszkę inny charakter niż inne miejscowości nadmorskie.
2: I oby całe lato było tak przyjemne jak jego rozpoczęcie i obfitowało w wielu turystów spędzających czas nad polskim morzem.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka, jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać.

0: oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160.

0: 60. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
1: Już po raz drugi spotykamy się w Kłutuku, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
0: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
1: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia 2-letniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza.

0: wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: czy rzeczywiście doszło do represji.

0: akcji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
1: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
2: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
1: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
2: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
3: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
4: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj posłowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
2: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach.

0: Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
1: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego jak dotychczas okresu być przygotowanym.
0: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
2: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji. Wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
3: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
2: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
0: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpoczcie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
4: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja

0: roda, a to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak, zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na Stadionie Sportowym w Mątkowie wystartuje Festyn Strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel.

personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 o

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
0: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki. Nie trzeba mieć wkładu własnego.
1: Dokładnie tak. Nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski. I co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni. Dzisiaj jest taki plan. Natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść

0: i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest, na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie niemalże każdy. Także zachęcam do aplikowania. 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej.

0: zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy. Planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie z portem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku w marcu my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Held, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały 2 kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel-Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły, natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka, wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania.

0: To bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać. Tak jak teraz z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji.
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza

0: otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut włocławskiego wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych po prostu sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku, Planecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, i mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką

0: okazję do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję, panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
2: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
3: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
4: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci. I taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwaną młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no, niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no, wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no, osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim

0: przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wierzchowarstwo?
0: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140

0: stulecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
1: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Wrocławka podkreślają, że 140-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę wrocławskiego wioślarstwa. Wrocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Wrocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Wrocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Wrocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, Wiem, że jest ich niemal.

0: Mało. Odpowiadał mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicy

0: okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańca. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali, 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu

0: styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński, nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
4: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tam tego krzyża już nie ma, został zniszczony.

0: zniszczone po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem do 2000, ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie. I choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
5: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa.

która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu

0: i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Wrocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
2: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osiemcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w Parku na Słodowie we Wrocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18:00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19:00 Teatr Sza, to już będzie bardzo

0: Bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w Amfiteatrze, od 17:00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy Zaporze Pielichowickiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca niepokojącej sytuacji na Jeziorze Modrym i rzece Bóbr. Służby oraz samorządowcy podsumowali działania podjęte po spuszczeniu wody z zapory, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb i silnego zanieczyszczenia wody płynącej rzeką.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnej odprawie z panią starostą, ze wszystkimi służbami. Jako od razu dostaliśmy informację, wszystkie służby zostały uruchomione. Przede wszystkim naszym priorytetem jest minimalizowanie skutków dla środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców. Sytuacja ze ściętymi rybami, która nastąpiła po tych wysokich temperaturach, dzisiaj te warunki są już w normie, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
0: Firma odpowiedzialna za modernizację zapory zapewnia o zaangażowaniu ekspertów, a samorządowcy o pełnej mobilizacji służb.
2: Jak Państwo wiecie, od kilku dni prowadziliśmy działania związane ze ścięciem ryb. Wybraliśmy wczoraj wieczorem już praktycznie wszystko, co dało się wybrać z rzeki. Ryby zostały utylizowane przez profesjonalną firmę. Są też zakontraktowani przyrodnicy. Wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi, aby zabezpieczyć jak najbardziej rzekę. Stawiamy specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Zamierzamy je skończyć w ciągu 3 dni.
0: Urzędowa deklaracja to jedno, ale rzeczywistość mieszkańców wygląda inaczej. Lokalna społeczność punktuje zaniedbania i przypomina, że problem zalegających osadów był dobrze znany od dekad.
3: Z mojej perspektywy jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Na pewno większość tych czynników, które wystąpiły, można było przewidzieć, ponieważ to jest normalne, że możemy się spodziewać wysokich temperatur pod koniec czerwca. No wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody.
4: Ja byłem jednym z tych, którzy

0: faktycznie pobierali te muły. Te muły były pobierane w latach 80., 90. Natomiast o tym, że są te muły, co się w nich znajduje, można było dokładnie wiedzieć. Osoby, które projektowały tą wielką inwestycję, nie przeprowadziły według mnie dokładnych badań, nie przeprowadziły wywiadu. Bo trudno dzisiaj zgodzić się z faktem, myśmy nie przewidzieli. No myśmy nie przewidzieli, to znaczy, że coś albo ktoś zawiódł.
1: Sytuację nie tylko można było przewidzieć, ale ta sytuacja była oczywista. My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Doprowadziło w skutkach do tego, że dzisiaj spotykamy się z tym, że mamy katastrofę ekologiczną, a my mieszkańcy związani z tym regionem turystycznie stoimy po raz kolejny w sytuacji bez wyjścia. Bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje. My do tej pory nie wiemy, jakie jest stężenie tych wszystkich substancji w rzece. To wszystko się odbywa na jakichś wariackich papierach. W ogromnej panice i chaosie. My nie jesteśmy informowani tak do końca, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego w tej chwili. Przecież ogromna ilość tych ryb, tych zwierząt zalega jeszcze w samym korycie, pod wodą. My tego nie widzimy, więc my, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
2: Widok mętnej, zanieczyszczonej wody wywołał natychmiastowe obawy o stan ujęcia wody pitnej dla regionu.
3: Większość gospodarstw jest zaopatrywana przez sieć wodociągową z Wlenia. Jest to ujęcie wody głębinowe, więc w żaden sposób nie zagraża jej rzeka w jakiś sposób zanieczyszczeniu. Natomiast pobraliśmy również wodę z rzeki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kąpie się w tej wodzie, to kąpie się na swoją własną odpowiedzialność. Wyniki mikrobiologiczne będą wieczorem. O tym poinformujemy.
2: Służby środowiskowe zapowiadają dalszy, stały monitoring wody i sprzątanie koryta. Jednak skutki wyrzutu osadów, dolny odcinek Bobru będzie odczuwał jeszcze przez długi czas.
4: Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży. To tylko niektóre działania, które realizować mają polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią.
5: Sezon turystyczny wraz z początkiem wakacji rozpoczął się na dobre. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o to, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wczoraj polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słajszewa oraz Biebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
6: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą tą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
7: Zaoferowaliśmy turystom odwiedzającym gminę Choczewo takie warunki, aby ruch, który związany jest z tą największą naszą inwestycją w naszym kraju, nie powodował utrudnień albo zminimalizowaliśmy utrudnienia, które są związane z realizacją tej inwestycji i tak ułożyliśmy szlaki turystyczne wespół z naszymi partnerami, aby nie krzyżowały one się z ruchem pojazdów ciężarowych, które kursują przy okazji budowy czy drogi krajowej, która doprowadzi ruch od trasy kaszubskiej do gminy Choczewo, czy linii kolejowej, która połączy Łebę docelowo z Wejherowem przez właśnie gminę Choczewo.
5: I tak chociażby dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
8: Staramy się pokazać jeszcze to, co zostało, to co jest najpiękniejsze, a jest tego naprawdę jeszcze bardzo dużo. No jedną z nich właśnie z tych rzeczy jest ta trasa, którą teraz przejechaliśmy. Tą trasą też można się poruszać rowerami, jadąc w kierunku wschód-zachód, omijając teren budowy, więc jest to też jakiś taki plus jeszcze dla rowerzystów, nie tylko dla Meleksów, ale też dla innych turystów, którzy korzystają z tego terenu.
7: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę Stilo, przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca i ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, taki, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
5: Przejazdy mleksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słajszewie.
7: Będziemy jeszcze pracowali nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi projektami. Część z nich zamierzamy jeszcze zrealizować w tym sezonie. Natomiast duża część to jest cały bagaż doświadczeń, który chcemy wykorzystać, przepracować pod kątem kolejnego sezonu.

0: po to, żeby turyści mogli cały czas czuć piękno natury gminy Choczewo.
1: Ta gmina była turystyczna i będzie turystyczna, mimo tego, że odbywa się tutaj najważniejsza inwestycja strategiczna w Polsce. Tak jak zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy, którzy żyją z turystyki, nie ucierpieli na tym, to udało się panu wójtowi wraz z partnerami wypracować i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I zapraszamy wszystkich turystów, którzy myślą, że tak jak pokazywało się w mediach społecznościowych, że plaża w gminie Choczewo i turystyka upada, jest to nieprawda. Plaże są otwarte, jest możliwość dojazdu do nich i to dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
2: W ramach współpracy gminy i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powstał także film, który zaprasza do korzystania z uroków gminy Choczewo.

0: trzymam kciuki za szybką realizację inwestycji.
1: S10 z Wałcza do Szczecina. Będzie ona gotowa za 2 lata. Dziś wojewoda przekazał ostatnie, czyli 7 pozwolenie na budowę ekspresówki w województwie zachodniopomorskim.
2: Ten konkretny ZRID podpisany przez wojewodę Adama Rudawskiego na odcinek z Łowicza Wałeckiego do Piecnika to 15 km ekspresówki północnej obwodnicy Mirosławca. Obwodnicy, która rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
1: To otwiera drogę do wypłacania odszkodowań za utratę ziemi pod budowę Eski. Prace ruszą tu za chwilę i będą kontynuowane na całym odcinku.
3: W chwili obecnej realizujemy 240 km dróg ekspresowych za 16 miliardów złotych. Dlatego też Zachodnie Pomorze jest wielkim placem budowy. Za chwilę powinny pojawić się również na tym fragmencie ostatnim maszyny i będzie to najdłuższy plac budowy w Polsce.
1: Z dużą liczbą przejść dla zwierząt, bo okolice Mirosławca to przede wszystkim wolno żyjące stada żubrów.
4: Dla nas to jak powietrze, ten kontakt z drogą ekspresową to szansa rozwoju dla gminy, także bardzo się cieszymy, że również ten fragment znalazł się już w realizacji.
1: Ale czy ze Szczecina uda się dojechać do Warszawy za 4 lata, to już nie jest takie pewne.
5: Trochę się martwię tą częścią pilską, bo tam są jakieś zaburzenia, ale wierzę, że dogadają się i realizacja tego odcinka pilskiego będzie też sprawna.
1: Nadal nie ma pozwolenia na budowę odcinka Witankowo-Piła. W tym przypadku tak zwany ZRID powinna wydać wojewoda wielkopolska. Jeszcze gorzej jest z odcinkiem Piła-Wyrzysk. Tu dokumentacja utknęła u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Każde opóźnienie w budowie dróg ekspresowych może mieć nieodwracalne skutki.
6: To zwiększa problem migracji, wyprowadzania się młodych osób z naszego terenu, które pójdą za lepszą pracą do większych ośrodków i prawdopodobnie już tu nigdy nie wrócą. To jest utracona szansa rozwojowa regionu.
1: Wiele wskazuje na to, że północna Wielkopolska jeszcze długo pozostanie białą plamą na drogowych mapach.
7: Na zlecenie PKP PLK między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim powstanie 4 tor o długości około 9 km. Przebudowane zostaną także perony na przystankach Skowarcz, Różyny i Cieplewo. Nowy tor zostanie dostosowany do prędkości pociągów do 200 km na godzinę. Zadanie za 482 miliony złotych brutto w formule zaprojektuj i wybuduj wykona Zakład Robót Komunikacyjnych Dom z Poznania oraz spółka Tor Kol Stych. Najpierw powstanie projekt, a następnie prace budowlane będą realizowane w latach 2028-30.
8: Celem jest właśnie zwiększenie przepustowości, mówiąc kolokwialnie, czyli umożliwienie poruszania się terenami większej liczby pociągów. Sam projekt dedykowany jest przede wszystkim portowi Gdańsk, który mocno się rozwija. My chcemy zapewnić sprawny, bezpieczny przewóz ładunków, który ciągle rośnie, ale też skorzystają z tego podróżni. Po dobudowie 4. toru na tory będzie mogło jechać więcej pociągów.

0: Kierujemy ruch ten aglomeracyjny, ruch pociągów regionalnych od ruchu pociągów dalekobieżnych i towarowych. Mówimy o dobudowie zaledwie 9 km toru. Mimo że to tylko 9 km, ma to ogromne znaczenie, ponieważ na odcinek Trzech Gdańsk dzięki temu będzie mogło wjechać nawet kilkadziesiąt pociągów dziennie więcej.
1: Obecnie trasa z Gdańska do Tczewa stanowi wąskie gardło. Zdarza się, że na przykład pociągi regionalne zatrzymują się po to, by przepuścić pociągi dalekobieżne, a wynika to właśnie z braku wystarczającej liczby torów. Za kilka lat to się zmieni.
0: Dobudowa czwartego toru na tym odcinku umożliwi takie trasowanie pociągów, które pozwoli na to, żeby tych pociągów wyjeżdżało więcej na ten odcinek z Tczewa do Gdańska. Jest to też sygnał dla przewodników, którzy będą mogli składać wnioski do rozkładu jazdy, uwzględniające większą liczbę połączeń. Jest to istotne dla podróżnych, którzy będą mogli częściej podróżować między Tczewem a Gdańskiem, korzystać z większych możliwości podróży. Plus projekt ma też znaczenie, oczywiście, jak wspomniałem, dla portu Gdańsk, który mocno się rozwija i dlatego też chcemy, aby tych pociągów towarowych dojeżdżało do portu więcej, ale też chcemy odseparować ten ruch pociągów towarowych od ruchu pociągów osobowych. Wykonawca prac w pierwszej kolejności przygotuje projekt tej inwestycji. Według harmonogramu projekt ma być gotowy do końca 2028 roku i wówczas rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2030 roku. Wartość projektu wynosi netto 392 miliony złotych. One pochodzą ze środków budżetu państwa.
1: Prócz budowy nowego toru między Pruszczem a Pszczółkami, PKP PLK planuje jeszcze jedną inwestycję zwiększającą przepustowość.
0: Dobudowa czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim to tylko jeden z elementów projektu związanego z poprawą przepustowości na trasie Tczew-Gdynia. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie prac dokumentacyjnych dla kolejnego odcinka od Pruszcza do Gdańska-Wrzeszcza, uwzględniającego także odcinek linii 229 Pruszcz Gdański Straszyn. Przygotowanie tej dokumentacji odpowiada na pytanie, jakie prace należy wykonać, aby tę przepustowość jeszcze bardziej poprawić. I te prace oczywiście będą możliwe do realizacji po zapewnieniu środków finansowych i po powstaniu dokumentacji projektowej.
2: Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
3: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu.

0: na hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: Tak wygląda charakterystyczny autobus turystycznej ósemki.
3: Autobus wyjedzie w trasę z Hajnówki, później do rezerwatu białowieskiego, do Białowieży, z powrotem do Hajnówki, do Trześcianki, do miejscowości Puchły, do Bielska Podlaskiego i z powrotem do Hajnówki. Bilety będą kosztowały tylko 20 zł, z miejscem dla rowerów to 25 zł.
2: Linia działa w formule hop on, hop off. Wsiadasz i wysiadasz ile chcesz, gdzie chcesz, na podstawie jednego biletu dobowego. Turystyczna ósemka to wspólny projekt Samorządu Województwa Podlaskiego, PKS Nowa i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, realizowany przy współpracy z podlaskimi instytucjami kultury i parkami narodowymi.
4: Na mapie turystycznej ósemki znalazła się Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy przygotował specjalną ofertę. Oferujemy zniżki, oferujemy atrakcyjniejsze zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów.
5: W tym roku turystyczna ósemka obejmuje również Hajnówkę. Będzie służyła właśnie tutaj turystom przyjeżdżającym do Hajnówki na dworzec PKP. Stąd będą wyruszali poznawać właśnie nasze Podlasie, ale myślę również, że turystyczna ósemka będzie służyła również i naszym mieszkańcom, ponieważ te przejazdy będą się odbywały od czwartku do niedzieli, 3 przejazdy dziennie.
2: Autobus rusza z dworca w Hajnówce o godzinie 8.30, 12.30 i 16.00. W Bielsku Podlaskim z dworca odjeżdżać będzie o 10.50, 14.50 i 18.20. Szczegółowe informacje dotyczące tras, rozkładów jazdy i atrakcji dostępnych w ramach turystycznej ósemki można znaleźć na stronie projektu. Linia będzie funkcjonowała do końca wakacji.
6: Tradycyjnie już na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, tuż przed pierwszym dzwonkiem obwieszczającym koniec roku szkolnego, służby mundurowe zainaugurowały akcję Bezpieczne Wakacje, w tym roku w poszerzonym składzie.
7: Rozpoczęliśmy akcję Bezpieczne Wakacje, jest to kolejna edycja jak co roku w lipcu, a później na zakończenie wakacji w sierpniu, przy dużej współpracy wszystkich służb mundurowych, po raz pierwszy jest z nami Policja Miejska z Trutnowa. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę.
8: Teraz na wiosnę rozpoczęła się taka współpraca, pierwsze kontakty pomiędzy Strażą Miejską tutaj w Jeleniej Górze i Miejską Policji w Trutnowie, to jest miasto przy granicach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i nadal.
6: Współpraca to podstawa, ale najważniejsza jest wiedza. Od górskich szlaków przez lasy aż po kąpieliska każda ze służb przypominała o zasadach zachowania bezpieczeństwa.
9: Zawsze może coś się wydarzyć, musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim planujmy i sprawdzajmy pogodę. Zapowiadane są bardzo wysokie temperatury, więc pilnujmy tego, żeby się nie odwodnić. Aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie, jeśli będziemy w terenie, którego do końca nie znamy, żebyśmy mogli w prosty sposób określić swoją lokalizację i przekazać ją do służb.
10: To jest trochę tak jak z tym dowcipem o grzybach, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzieci do 10 roku życia nie powinny grzybów leśnych w ogóle jeść. Staram się jak najbardziej przybliżać kwestie związane z kleszczami. Na KZM możemy się zaszczepić, na boleriozę nie, dlatego tu profilaktyka jest tak ważna. Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka mamy bardzo dużą ilość żmizyk zakowatych. Ona daje znak głównie, daj mi spokój, jestem dla ciebie niebezpieczny.
11: Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli już musimy skorzystać z obiektu zbiornika wodnego, który nie jest przez nas znany, nie jest strzeżony, nie ma tam ratownika, no to żeby nie korzystać z takich miejsc, tonięcia się zdarzają i będą się zdarzać. Do tego doprowadza rutyna, alkohol, no i brak wyobraźni.
12: Złe samopoczucie, w słońcu mało picia, brak objawów pocenia się, to już jest bardzo

0: bardzo wysoki stan zagrożenia życia, tak? Tu już mówimy o udarze cieplnym. No na pewno trzeba go jak najszybciej ściągnąć z tego słońca gdzieś w cień i dzwonić od razu na 999, wzywać pogotowie. Dlaczego dziewiątki, nie na 112? Bo dziewiątki szybciej zadziałają, szybciej się dodzwonimy.
1: Dzieci są bardzo zainteresowane tematyką segregacji odpadów i można zauważyć, że naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat.
2: Żółty to metal i tworzywa sztuczne. Zielone to szkło, brązowe bio.
3: Na naszym stoisku najmłodsi mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, ale także dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz oraz policyjne motocykle. Rozmawialiśmy również z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, co zrobić, aby te wakacje były bezpieczne i spokojne.
4: Prelekcje, pokazy sprzętu i konkursy z nagrodami. Taka forma przekazu najlepiej trafia do najmłodszych, co potwierdzają sami uczestnicy.
5: No na przykład jakie odpady się wsadza do elektroodpadów i do bio i zmieszanych. To żmiję troszkę, słyszałam.
6: Żeby no nie rozpalać też ogniska w jakimś niewyznaczonym miejscu. I wiele innych takich rzeczy.
7: Zdobyłem dużo informacji na temat różnych tutaj zwierząt. Pan mnie bardzo dobrze wypytał. Było dużo nauki z obrazkami, co mi się bardzo podobało.
8: Na pewno jest to możliwość poznania zasad, jak zachowywać się w trakcie wakacji, bo wiemy, że jest to czas wolny, a przy czasie wolnym też na dzieci czyha trochę niebezpieczeństw.
9: Najbardziej zainteresowane dzieci były oczywiście udziałem w konkursach i możliwością wygrania nagród.
4: Teoria opanowana, czas na praktykę w terenie. Oficjalne słowo na wakacyjną drogę przekazał włodarz miasta.
10: Kochani, życzę Wam, żeby te wakacje były dla Was bezpieczne. Żeby od malucha do takiego młodego człowieka kończącego szkołę średnią, czy też studenta, żebyśmy się spotkali po wakacjach, żebyście wszyscy wrócili zdrowi i bezpieczni do szkoły.
4: Pozostaje nam przyłączyć się do tych życzeń. Pamiętajmy, bezpieczne wakacje zaczynają się od zdrowego rozsądku.
11: Fundacja Rozkwit po raz trzeci zaprosiła młodzież z terenu Bartoszyc do wzięcia udziału w stypendialnym konkursie Zdolni, na pierwszym miejscu stawiając ich pasję, nie oceny ze świadectwa czy tytuły laureatów. To przedsięwzięcie, którego celem jest motywacja, ale też zwrócenie uwagi, że każda pasja jest ważna i ma wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.
12: Fundacja Rozkwit pojawiła się w lokalnej przestrzeni, łącząc siły dwóch pozytywnie zapatrzonych na rozwój młodzieży stowarzyszeń: Nasze Miasto Bartoszyce oraz My Młodzi.
13: Fundacja Rozkwit, ja mówię, że to jest instytucja taka parasolowa, która sprzyja i wspiera młodych ludzi z terenu naszego miasta, ale generalnie też z terenu powiatu bartoszyckiego, a ma na celu w głównej mierze wspieranie młodych ludzi, którzy rozwijają się, mają pasję, mają marzenia. My chcemy, że tak powiem, dodać im skrzydeł w ich działalności.
14: My stawiamy na rozwój i nie patrzymy nigdy na średnią ocen, zachowanie lub czyjeś opinie. Nas interesuje wyłącznie to, czy młoda osoba ma fajny pomysł na siebie.
12: Co więcej, potrafi nim się dzielić, nie tylko realizując się, ale odważnie go bronić i promować, choćby poprzez udział w organizowanym przez Fundację konkursie stypendialnym Zdolni, który w danym roku kalendarzowym ma dwie edycje. Jesienią na terenie Górowa i Ławeckiego, latem aktywnie włącza młodzież z Bartoszyc.
13: Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane tylko i wyłącznie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Bartoszyc. I to są ludzie, którzy są bardzo widoczni na tym terenie. Niektórzy są bardzo skromni, ale w momencie, kiedy się spotykamy, potem się okazuje, że to są takie bomby. Bardzo aktywni młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności.
14: I w tym roku właśnie mamy bardzo wiele bardzo interesujących hobby. Mamy osobę, która współpracuje w Sejmie i Senacie jako organ doradczy młodzieżowy, w którym opiniuje finanse i ustawy. Mamy osobę, która, w której powierzyłbym całą moją instalację elektryczną, bo aktualnie szkoli się jako elektryk i szuka każdych możliwych nowości i chcemy go wesprzeć w tym rozwoju. Mamy fotografów, sportowców, muzyków. Co roku tak naprawdę ktoś nas zaskakuje ze swoim hobby, swoim podejściem i w tym, w jaki sposób próbuje przełamać swoje problemy. W tym roku mamy też Franciszka, który ubolewa ze względu na wykluczenie komunikacyjne.

0: tradycyjne i przez to zakupił sobie motorower, który sam, jak mówi, częściej na nim, z nim chodzi obok, niż na nim jeździ ze względu na to, jak często się psuje. Jednak zawsze jak wraca do domu, samodzielnie go naprawia, kupuje sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie ta pasja w młodych osobach jest czymś, na co najmocniej patrzymy.
1: To oczywiście jeden z etapów konkursu – ocena. Ale najważniejszym jest wyjście młodych poza strefę komfortu, opowiedzenie o tym, co jest dla nich ważne. Taka pierwsza autoprezentacja, co wbrew pozorom nie jest łatwe z racji bardzo często towarzyszącej im skromności. Co z kolei dodaje skrzydeł fundacji, że realizuje swój cel wsparcia młodzieży w ten sposób, otwierając im drogę do rozwoju. Pozwala im wierzyć i spełniać marzenia, w których znaczną część zajmuje rozwój pasji. Tegoroczna edycja miała dwóch finalistów i czterech laureatów, na ręce których trafiły nagrody pod postacią voucherów. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali po 1000 zł.
2: Białogóra tłumnie przywitała wakacje. W sobotę tradycyjnie już odbyło się tam otwarcie sezonu letniego.
3: Prawdziwe tłumy wzięły udział w sobotnim rozpoczęciu sezonu letniego w Białogórze. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od parady od Domu Ludowego w kierunku plaży na czele z orkiestrą dętą OSP Wierzchucino. Udział w niej wzięli nie tylko turyści, ale także m.in. szczudlarze czy sam Neptun z małżonką, który dokonał symbolicznego otwarcia morza.
4: Jak co roku dochowujemy tej tradycji i razem z moją żoną Proserwiną otwieramy morze przy współudziale władz gminy. No i można powiedzieć, że świętujemy do godzin porannych. Takie stowarzyszenie zorganizowało nam tutaj rozpoczęcie sezonu naszego.
5: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że ilość przybytych gości jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, ale też wyrazem jak gdyby szacunku do naszej pracy, którą tutaj wykonujemy.
3: A ta praca to chociażby przygotowanie tego wydarzenia, w którym nie zabrakło wspólnej zabawy, koncertu czy pokazu fire show. Wszystko to w ten upalny dzień ściągnęło nad morze wielu chętnych do tego typu atrakcji.
6: Tu nad morze można odetchnąć, jest czym oddychać. 25 stopni, 26, ale jest bardzo przyjemnie i dlatego taka frekwencja. Ja cieszę się przede wszystkim, że w Białej Górze są nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze, które przyjechały z całego powiatu puckiego, ale także i z część drużyn z powiatu wejherowskiego i dalej. Z roku na rok coraz więcej młodych strażaków, w tym roku już 250. Oni szli przebrani w różne stroje, z transparentami. W tym roku bardzo ekologicznie, w ekologicznych stroniach zrobionych z odpadków, które potem zostaną zutylizowane.
3: Wszystko to sprawiło, że było jeszcze bardziej kolorowo, a plaża w Białogórze przeżywała prawdziwe oblężenie.
4: Ludzi jest rekordowo dużo, frekwencja dopisała. Mamy świetną pogodę przede wszystkim. Ale też myślę, że ludzie coraz chętniej co roku przyjeżdżają do Białogóry, bo to taka oaza spokoju, gdzie każdy może tak naprawdę odpocząć.
6: Lubią tu przyjeżdżać, tu można rodzinnie spędzić w czasy. Tu jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin, troszkę inny charakter niż inne miejscowości nadmorskie.
3: I oby całe lato było tak przyjemne jak jego rozpoczęcie i obfitowało w wielu turystów spędzających czas nad polskim morzem.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media.

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
0: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki. Nie trzeba mieć wkładu własnego.
1: Dokładnie tak. Nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować.

0: wnioskować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski. I co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni. Dzisiaj jest taki plan. Natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Kwalifikowalność wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, niemalże każdy. Także zachęcam do aplikowania 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie.

0: mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać, przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których Pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani Marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Held, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały 2 kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel-Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc To połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających

0: w ogóle hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły. Natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka. Wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się po imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
0: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera

0: Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekka atletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję, panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
2: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj, dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
3: To nie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
4: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę.

0: tak zwanych młodzików, też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no, osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat Wierzchowski?
0: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa i dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powiedzieć,

0: Witać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski Oczami Młodych. Zwycięskie prace mogą również Państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie Państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo Wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia Powstania Zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce Powstania Styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kłupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców

0: małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to Powstanie Zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii Tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie Zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania. Ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłupki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych

0: mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii

0: Wschodniej. Raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
0: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszyszach, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tam tego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem do 2000, ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiaj

0: Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
2: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji. Wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
3: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
2: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpoczcie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
4: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że wszyscy, no część osób mówi taka twoja uroda. a to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13:00, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14:00

0: zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak, zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na Stadionie Sportowym w Bątkowie wystartuje Festyn Strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10.00 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14.00 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.

Uwaga, rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście. Nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
0: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać, to nie jest żadna forma pożyczki, nie trzeba mieć wkładu własnego.
1: Dokładnie tak, nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski i co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni, dzisiaj jest taki plan, natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy te osoby,

0: które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia,
1: deszczówki.
0: Tak. Zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Wydatków,
1: tak
0: kwalifikowalność
1: naprawdę,
0: wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycje w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie niemalże każdy. Także zachęcam do aplikowania. 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie

połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców,

0: 55 różnych inwestycji na terenie całego województwa, w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy. Planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie z portem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać, przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska, i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Hel, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały dwa kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel, i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągu w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły, natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka, drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka, wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, którzy

0: z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać tak jak teraz z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie

0: i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych po prostu sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku, po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.

0: w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję, panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
2: Dzień dobry państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale tutaj dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni państwo, jeżeli mają państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
3: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
4: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwaną młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no, niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no, wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no, osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy.

0: że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wierzchowcy?
0: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi

0: spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
1: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Wrocławka podkreślają, że 140-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę wrocławskiego wioślarstwa. Wrocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Wrocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Wrocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Wrocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy.

0: Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że się rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam

0: polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji

0: A tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
4: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszyszach, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma, został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko

0: ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem do 2000, ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
5: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta.

0: Wódz Sławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji. Wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
1: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
0: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
2: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
3: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
2: Również w sobotę.

0: o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10.00 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14.00 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy Zaporze Pielichowickiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca niepokojącej sytuacji na Jeziorze Modrym i rzece Bóbr. Służby oraz samorządowcy podsumowali działania podjęte po spuszczeniu wody z zapory, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb i silnego zanieczyszczenia wody płynącej rzeką.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnej odprawie z panią starostą, ze wszystkimi służbami. Jako od razu dostaliśmy informację, wszystkie służby zostały uruchomione. Przede wszystkim naszym priorytetem jest minimalizowanie skutków dla środowiska i bezpieczeństwa.

0: Bezpieczeństwo mieszkańców. Sytuacja ze świętymi rybami, która nastąpiła po tych wysokich temperaturach, dzisiaj te warunki są już w normie, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
1: Firma odpowiedzialna za modernizację zapory zapewnia o zaangażowaniu ekspertów, a samorządowcy o pełnej mobilizacji służb.
2: Jak Państwo wiecie, od kilku dni prowadziliśmy działania związane ze śnięciem ryb. Wybraliśmy wczoraj wieczorem już praktycznie wszystko, co dało się wybrać z rzeki.

0: Urzędowa deklaracja to jedno, ale rzeczywistość mieszkańców wygląda inaczej. Lokalna społeczność punktuje zaniedbania i przypomina, że problem zalegających osadów był dobrze znany od dekad.
1: Z mojej perspektywy jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Na pewno większość tych czynników, które wystąpiły, można było przewidzieć, ponieważ to jest normalne, że możemy się spodziewać wysokich temperatur pod koniec czerwca. No, wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody.
2: Ja byłem jednym z tych, którzy faktycznie pobierali te muły. Te muły były pobierane w latach 80., 90. Natomiast o tym, że są te muły, co się w nich znajduje, można było dokładnie wiedzieć. Osoby, które projektowały tą wielką inwestycję, nie przeprowadziły według mnie dokładnych badań, nie przeprowadziły wywiadu. Bo trudno dzisiaj zgodzić się z faktem, myśmy nie przewidzieli. No myśmy nie przewidzieli, to znaczy, że coś albo ktoś zawiódł.
3: Sytuację nie tylko można było przewidzieć, ale ta sytuacja była oczywista. My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Doprowadziło w skutkach do tego, że dzisiaj spotykamy się z tym, że mamy katastrofę ekologiczną, a my mieszkańcy związani z tym regionem turystycznie stoimy po raz kolejny w sytuacji bez wyjścia. Bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje. My do tej pory nie wiemy, jakie jest stężenie tych wszystkich substancji w rzece. To wszystko się odbywa na jakichś wariackich papierach. W ogromnej panice i chaosie. My nie jesteśmy informowani tak do końca, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego w tej chwili. Przecież ogromna ilość tych ryb, tych zwierząt zalega jeszcze w samym korycie, pod wodą. My tego nie widzimy, więc my, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
0: Widok mętnej, zanieczyszczonej wody wywołał natychmiastowe obawy o stan ujęć wody pitnej dla regionu.
4: Większość gospodarstw jest zaopatrywana przez sieć wodociągową z Wlenia. Jest to ujęcie wody głębinowe, więc w żaden sposób nie zagraża jej rzeka w jakiś sposób zanieczyszczeniu. Natomiast pobraliśmy również wodę z rzeki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kąpie się w tej wodzie, to kąpie się na swoją własną odpowiedzialność. Wyniki mikrobiologiczne będą wieczorem. O tym poinformujemy.
0: Służby środowiskowe zapowiadają dalszy, stały monitoring wody i sprzątanie koryta. Jednak skutki wyrzutu osadów dolny odcinek Bobru będzie odczuwał jeszcze przez długi czas.
5: Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży. To tylko niektóre działania, które realizować mają polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią.
6: Sezon turystyczny wraz z początkiem wakacji rozpoczął się na dobre. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o to, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wczoraj polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słojszewa oraz Biebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
7: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą tą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
8: Zaoferowaliśmy turystom odwiedzającym gminę Choczewo takie warunki, aby ruch, który związany jest z tą największą naszą inwestycją w naszym kraju, nie powodował utrudnień albo zminimalizowaliśmy utrudnienia, które są związane z realizacją tej inwestycji i tak ułożyliśmy szlaki turystyczne wespół z naszymi partnerami, aby nie krzyżowały one się z ruchem pojazdów ciężarowych, które kursują przy okazji budowy czy drogi krajowej, która doprowadzi ruch od trasy kaszubskiej do gminy Choczewo, czy linii kolejowej, która połączy Łebę docelowo z Wejherowem przez właśnie gminę Choczewo.
6: I tak chociażby dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
9: Staramy się pokazać jeszcze to, co zostało, to co jest najpiękniejsze, jest tego naprawdę jeszcze bardzo dużo. No jedną z nich właśnie z tych rzeczy jest ta trasa, którą teraz przejechaliśmy. Tą trasą też można się poruszać rowerami, jadąc w kierunku wschód-zachód, omijając teren budowy, więc jest to też jakiś taki plus jeszcze dla rowerzystów, nie tylko dla Meleksów, ale też dla innych turystów, którzy korzystają z tego terenu.
8: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę

0: Stilo przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca i ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, takich, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
1: Przejazdy majaksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słojszewie.
0: Będziemy jeszcze pracowali nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi projektami. Część z nich zamierzamy jeszcze zrealizować w tym sezonie. Natomiast duża część to jest cały bagaż doświadczeń, który chcemy wykorzystać, przepracować pod kątem kolejnego sezonu. Po to, żeby turyści mogli cały czas czuć piękno natury gminy Choczewo.
2: Ta gmina była turystyczna i będzie turystyczna, mimo tego, że odbywa się tutaj najważniejsza inwestycja strategiczna w Polsce. Tak jak zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy, którzy żyją z turystyki, nie ucierpieli na tym, to udało się panu wójtowi wraz z partnerami wypracować i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I zapraszamy wszystkich turystów, którzy myślą, że tak jak pokazywało się w mediach społecznościowych, że plaża w gminie Choczewo i turystyka upada, jest to nieprawda. Plaże są otwarte, jest możliwość dojazdu do nich i to dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
1: W ramach współpracy gminy i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powstał także film, który zaprasza do korzystania z uroków gminy Choczewo.

0: trzymam kciuki za szybką realizację inwestycji.
1: S10 z Wałcza do Szczecina. Będzie ona gotowa za 2 lata. Dziś wojewoda przekazał ostatnie, czyli 7 pozwolenie na budowę ekspresówki w województwie zachodniopomorskim.
2: Ten konkretny ZRID podpisany przez wojewodę Adama Rudawskiego na odcinek z Łowicza Wałeckiego do Piecnika to 15 km ekspresówki północnej obwodnicy Mirosławca. Obwodnicy, która rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
1: To otwiera drogę do wypłacania odszkodowań za utratę ziemi pod budowę Eski. Prace ruszą tu za chwilę i będą kontynuowane na całym odcinku.
3: W chwili obecnej realizujemy 240 km dróg ekspresowych za 16 miliardów złotych. Dlatego też Zachodnie Pomorze jest wielkim placem budowy. Za chwilę powinny pojawić się również na tym fragmencie ostatnim maszyny i będzie to najdłuższy plac budowy w Polsce.
1: Z dużą liczbą przejść dla zwierząt, bo okolice Mirosławca to przede wszystkim wolno żyjące stada żubrów.
4: Dla nas to jak powietrze, ten kontakt z drogą ekspresową to szansa rozwoju dla gminy, także bardzo się cieszymy, że również ten fragment znalazł się już w realizacji.
1: Ale czy ze Szczecina uda się dojechać do Warszawy za 4 lata, to już nie jest takie pewne.
5: Trochę się martwię tą częścią pilską, bo tam są jakieś zaburzenia, ale wierzę, że dogadają się i realizacja tego odcinka pilskiego będzie też sprawna.
1: Nadal nie ma pozwolenia na budowę odcinka Witankowo-Piła. W tym przypadku tak zwany ZRID powinna wydać wojewoda wielkopolska. Jeszcze gorzej jest z odcinkiem Piła-Wyrzysk. Tu dokumentacja utknęła u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Każde opóźnienie w budowie dróg ekspresowych może mieć nieodwracalne skutki.
6: To zwiększa problem migracji, wyprowadzania się młodych osób z naszego terenu, które pójdą za lepszą pracą do większych ośrodków i prawdopodobnie już tu nigdy nie wrócą. To jest utracona szansa rozwojowa regionu.
1: Wiele wskazuje na to, że północna Wielkopolska jeszcze długo pozostanie białą plamą na drogowych mapach.
7: Na zlecenie PKP PLK między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim powstanie 4. tor o długości około 9 km. Przebudowane zostaną także perony na przystankach Skowarcz, Różyny i Cieplewo. Nowy tor zostanie dostosowany do prędkości pociągów do 200 km na godzinę. Zadanie za 482 miliony złotych brutto w formule zaprojektuj i wybuduj wykona Zakład Robót Komunikacyjnych Dom z Poznania oraz spółka Torco.

0: Z tych. Najpierw powstanie projekt, a następnie prace budowlane będą realizowane w latach 2028-30.
1: Celem jest właśnie zwiększenie przepustowości, mówiąc kolokwialnie, czyli umożliwienie poruszania się tramami większej liczby pociągów. Sam projekt dedykowany jest przede wszystkim portowi Gdańsk, który mocno się rozwija. My chcemy zapewnić sprawny, bezpieczny przewóz ładunków, który ciągle rośnie, ale też skorzystają z tego podróżni. Po dobudowie czwartego toru na tory będzie mogło jechać więcej pociągów. Odseparujemy ruch ten aglomeracyjny, ruch pociągów regionalnych od ruchu pociągów dalekobieżnych i towarowych. Mówimy o dobudowie zaledwie 9 km toru, mimo że to tylko 9 km, ma to ogromne znaczenie, ponieważ na odcinek 3 Gdańsk dzięki temu będzie mogło wyjechać nawet kilkadziesiąt pociągów dziennie więcej.
0: Obecnie trasa z Gdańska do Tczewa stanowi wąskie gardło. Zdarza się, że na przykład pociągi regionalne zatrzymują się po to, by przepuścić pociągi dalekobieżne, a wynika to właśnie z braku wystarczającej liczby torów. Za kilka lat to się zmieni.
1: Dobudowa czwartego toru na tym odcinku umożliwi takie trasowanie pociągów, które pozwoli na to, żeby tych pociągów wyjeżdżało więcej na ten odcinek z Tczewa do Gdańska. Jest to też sygnał dla przewodników, którzy będą mogli składać wnioski do rozkładu jazdy, uwzględniające większą liczbę połączeń. Jest to istotne dla podróżnych, którzy będą mogli częściej podróżować między Tczewem a Gdańskiem, korzystać z większych możliwości podróży. Plus projekt ma też znaczenie, oczywiście, jak wspomniałem, dla portu Gdańsk, który mocno się rozwija i dlatego też chcemy, aby tych pociągów towarowych dojeżdżało do portu więcej, ale też chcemy odseparować ten ruch pociągów towarowych od ruchu pociągów osobowych. Wykonawca prac w pierwszej kolejności przygotuje projekt tej inwestycji. Według harmonogramu projekt ma być gotowy do końca 2028 roku i wówczas rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2030 roku. Wartość projektu wynosi netto 392 miliony złotych. One pochodzą ze środków budżetu państwa.
0: Prócz budowy nowego toru między Pruszczem a Pszczółkami, PKP PLK planuje jeszcze jedną inwestycję zwiększającą przepustowość.
1: Dobudowa czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim to tylko jeden z elementów projektu związanego z poprawą przepustowości na trasie Tczew-Gdynia. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie prac dokumentacyjnych dla kolejnego odcinka od Pruszcza do Gdańska-Wrzeszcza, uwzględniającego także odcinek linii 229 Pruszcz Gdański Straszyn. Przygotowanie do tej dokumentacji odpowiada na pytanie, jakie prace należy wykonać, aby tę przepustowość jeszcze bardziej poprawić. I te prace oczywiście będą możliwe do realizacji po zapewnieniu środków finansowych i po powstaniu dokumentacji projektowej.
2: Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe

0: Pociągi do nadmorskich kurortów. Władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć m.in. na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
1: Mieszkańców Włocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
0: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: Tak wygląda charakterystyczny autobus turystycznej ósemki.
3: Autobus wyjedzie w trasę z Hajnówki, później do rezerwatu białowieskiego, do Białowieży, z powrotem do Hajnówki, do Trześcianki, do miejscowości Puchły, do Bielska Podlaskiego i z powrotem do Hajnówki. Bilety będą kosztowały tylko 20 zł, z miejscem dla rowerów to 25 zł.
2: Linia działa w formule hop-on, hop-off. Wsiadasz i wysiadasz ile chcesz, gdzie chcesz, na podstawie jednego biletu dobowego. Turystyczna ósemka to wspólny projekt Samorządu Województwa Podlaskiego, PKS Nowa i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, realizowany przy współpracy z podlaskimi instytucjami kultury i parkami narodowymi.
4: Na mapie turystycznej ósemki znalazła się Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy przygotował specjalną ofertę. Oferujemy zniżki, oferujemy atrakcyjniejsze zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów.
5: W tym roku turystyczna ósemka obejmuje również Hajnówkę. Będzie służyła właśnie tutaj turystom przyjeżdżającym do Hajnówki na dworzec PKP. Stąd będą wyruszali poznawać właśnie nasze Podlasie, ale myślę również, że turystyczna ósemka będzie służyła również i naszym mieszkańcom, ponieważ te przejazdy będą się odbywały od czwartku do niedzieli, 3 przejazdy dziennie.
2: Autobus rusza z dworca w Hajnówce o godzinie 8.30, 12.30 i 16.00. W Bielsku Podlaskim z dworca odjeżdżać będzie o 10.50, 14.50 i 18.20. Szczegółowe informacje dotyczące tras, rozkładów jazdy i atrakcji dostępnych w ramach turystycznej ósemki można znaleźć na stronie projektu. Linia będzie funkcjonowała do końca wakacji.
6: Tradycyjnie już na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, tuż przed pierwszym dzwonkiem obwieszczającym koniec roku szkolnego, służby mundurowe zainaugurowały akcję Bezpieczne Wakacje, w tym roku w poszerzonym składzie.
7: Rozpoczęliśmy akcję Bezpieczne Wakacje, jest to kolejna edycja, jak co roku w lipcu, a później na zakończenie wakacji w sierpniu, przy dużej współpracy wszystkich służb mundurowych, po raz pierwszy jest z nami Policja Miejska z Trutnowa. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę.
8: Teraz na wiosnę rozpoczęła się taka współpraca, pierwsze kontakty pomiędzy Strażą Miejską tutaj w Jeleniej Górze i Miejską Policją w Trutnowie, to jest miasto przy granicach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i nadal.
6: Współpraca to podstawa, ale najważniejsza jest wiedza. Od górskich szlaków przez lasy aż po kąpieliska każda ze służb przypominała o zasadach zachowania bezpieczeństwa.
9: Zawsze może coś się wydarzyć, musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim planujmy i sprawdzajmy pogodę. Zapowiadane są bardzo wysokie temperatury, więc pilnujmy tego, żeby się nie odwodnić. Aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie, jeśli będziemy w terenie, którego do końca nie znamy, żebyśmy mogli w prosty sposób określić swoją lokalizację i przekazać ją do służb.
10: To jest trochę tak jak z tym dowcipem o grzybach. że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzieci do 10 roku życia nie powinny grzybów leśnych w ogóle jeść. Staram się jak najbardziej przybliżać kwestie związane z kleszczami. Nakazę

0: Możemy się zaszczepić na boleriozę, nie? Dlatego tu profilaktyka jest tak ważna. Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka mamy bardzo dużą ilość żmizyk zakowatych. Ona daje znak głównie, daj mi spokój, jestem dla ciebie niebezpieczny.
1: Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli już musimy skorzystać z obiektu, zbiornika wodnego, który nie jest przez nas znany, nie jest strzeżony, nie ma tam ratownika, no to żeby nie korzystać z takich miejsc, tonięcia się zdarzają i będą się zdarzać. Do tego doprowadza rutyna, alkohol, no i brak wyobraźni.
2: Złe samopoczucie, w słońcu mało picia, brak objawów pocenia się, to już jest bardzo wysoki stan zagrożenia życia, tak? Tu już mówimy o udarze cieplnym. No na pewno trzeba go jak najszybciej ściągnąć z tego słońca gdzieś w cień i dzwonić od razu na 999, wzywać pogotowie. Dlaczego dziewiątki, nie na 112? Bo dziewiątki szybciej zadziałają, szybciej się dodzwonimy.
3: Dzieci są bardzo zainteresowane tematyką segregacji odpadów i można zauważyć, że naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat.
4: Żółty to metal i tworzywa sztuczne. Zielone to szkło, brązowe bio.
5: Na naszym stoisku najmłodsi mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, ale także dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz oraz policyjne motocykle. Rozmawialiśmy również z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, co zrobić, aby te wakacje były bezpieczne i spokojne.
6: Prelekcje, pokazy sprzętu i konkursy z nagrodami. Taka forma przekazu najlepiej trafia do najmłodszych, co potwierdzają sami uczestnicy.
7: No na przykład jakie odpady się wsadza do elektroodpadów? I do bio i zmieszanych. To żmiję troszkę, słyszałam.
8: Żeby no nie rozpalać też ogniska w jakimś niewyznaczonym miejscu. I wiele innych takich rzeczy.
9: Zdobyłem dużo informacji na temat różnych tutaj zwierząt. Pan mnie bardzo dobrze wypytał. Było dużo nauki z obrazkami, co mi się bardzo podobało.
10: Na pewno jest to możliwość poznania zasad, jak zachowywać się w trakcie wakacji, bo wiemy, że jest to czas wolny, a przy czasie wolnym też na dzieci czyha trochę niebezpieczeństw.
11: Najbardziej zainteresowane dzieci były oczywiście udziałem w konkursach i możliwością wygrania nagród.
6: Teoria opanowana, czas na praktykę w terenie. Oficjalne słowo na wakacyjną drogę przekazał włodarz miasta.
12: Kochani, życzę Wam, żeby te wakacje były dla Was bezpieczne, żeby od malucha do takiego młodego człowieka kończącego szkołę średnią, czy też studenta, żebyśmy się spotkali po wakacjach, żebyście wszyscy wrócili zdrowi i bezpieczni do szkoły.
6: Pozostaje nam przyłączyć się do tych życzeń. Pamiętajmy, bezpieczne wakacje zaczynają się od zdrowego rozsądku.
13: Fundacja Rozkwit po raz trzeci zaprosiła młodzież z terenu Bartoszyc do wzięcia udziału w stypendialnym konkursie Zdolni, na pierwszym miejscu stawiając ich pasję, nie ocenę ze świadectwa czy tytuły laureatów. To przedsięwzięcie, którego celem jest motywacja, ale też zwrócenie uwagi, że każda pasja jest ważna i ma wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.
14: Fundacja Rozkwit pojawiła się w lokalnej przestrzeni, łącząc siły dwóch pozytywnie zapatrzonych na rozwój młodzieży stowarzyszeń: Nasze Miasto Bartoszyce oraz My Młodzi.
15: Fundacja Rozkwit, ja mówię, że to jest instytucja taka parasolowa, która sprzyja i wspiera młodych ludzi z terenu naszego miasta, ale generalnie też z terenu powiatu bartoszyckiego, a ma na celu w głównej mierze wspieranie młodych ludzi, którzy rozwijają się, mają pasję, mają marzenia. My chcemy, że tak powiem, dodać im skrzydeł w ich działalności.
16: My stawiamy na rozwój i nie patrzymy nigdy na średnią ocen, zachowanie lub czyjeś opinie. Nas interesuje wyłącznie to, czy młoda osoba ma fajny pomysł na siebie.
14: Co więcej, potrafi nim się dzielić, nie tylko realizując się, ale odważnie go bronić i promować, choćby poprzez udział w organizowanym przez Fundację konkursie stypendialnym Zdolni, który w danym roku kalendarzowym ma dwie edycje. Jesienią na terenie Górowa i Ławeckiego, latem aktywnie włącza młodzież z Bartoszyc.
15: Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane tylko i wyłącznie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Bartoszyc. I to są ludzie, którzy są bardzo widoczni na tym terenie. Niektórzy są bardzo skromni, ale w momencie, kiedy się spotykamy, potem się okazuje, że to są takie bomby. Bardzo aktywni młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności.
16: I w tym roku właśnie mamy bardzo wiele bardzo interesujących hobby. Mamy osobę, która współpracuje w Sejmie i Senacie jako

0: organ doradczy młodzieżowy, w którym opiniuję finanse i ustawę. Mam osobę, która, w której powierzyłbym całą moją instalację elektryczną, bo aktualnie szkoli się jako elektryk i szuka każdych możliwych nowości i chcemy go wesprzeć w tym rozwoju. Mamy fotografów, sportowców, muzyków. Co roku tak naprawdę ktoś nas zaskakuje ze swoim hobby, swoim podejściem i w tym, w jaki sposób próbuje przełamać swoje problemy. W tym roku mamy też Franciszka, który upolewa ze względu na wykluczenie komunikacyjne i przez to zakupił sobie motorower, który sam, jak mówi, częściej z nim chodzi obok niż na nim jeździ ze względu na to, jak często się psuje, jednak zawsze jak wraca do domu, samodzielnie go naprawia, kupuje sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie ta pasja w młodych osobach jest czymś, na co najmocniej patrzymy.
1: To oczywiście jeden z etapów konkursu – ocena, ale najważniejszym jest wyjście młodych poza strefę komfortu, opowiedzenie o tym, co jest dla nich ważne. Taka pierwsza autoprezentacja, co wbrew pozorom nie jest łatwe z racji bardzo często towarzyszącej im skromności. Co z kolei dodaje skrzydeł fundacji, że realizuje swój cel wsparcia młodzieży w ten sposób, otwierając im drogę do rozwoju. Pozwala im wierzyć i spełniać marzenia, w których znaczną część zajmuje rozwój pasji. Tegoroczna edycja miała dwóch finalistów i czterech laureatów, na ręce których trafiły nagrody pod postacią voucherów. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali po 1000 zł.
2: Białogóra tłumnie przywitała wakacje. W sobotę tradycyjnie już odbyło się tam otwarcie sezonu letniego.
3: Prawdziwe tłumy wzięły udział w sobotnim rozpoczęciu sezonu letniego w Białogórze. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od parady od Domu Ludowego w kierunku plaży na czele z orkiestrą dętą OSP Wierzchucino. Udział w niej wzięli nie tylko turyści, ale także m.in. szczudlarze czy sam Neptun z małżonką, który dokonał symbolicznego otwarcia morza.
4: Jak co roku dochowujemy tej tradycji i razem z moją żoną Proserwiną otwieramy morze przy współudziale władz gminy. No i można powiedzieć, że świętujemy do godzin porannych. Takie stowarzyszenie zorganizowało nam tutaj rozpoczęcie sezonu naszego.
5: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że ilość przybytych gości jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, ale też wyrazem jak gdyby szacunku do naszej pracy, którą tutaj wykonujemy.
3: A ta praca to chociażby przygotowanie tego wydarzenia, w którym nie zabrakło wspólnej zabawy, koncertu czy pokazu fire show. Wszystko to w ten upalny dzień ściągnęło nad morze wielu chętnych do tego typu atrakcji.
6: Tu nad morze można odetchnąć, jest czym oddychać. 25 stopni, 26, ale jest bardzo przyjemnie i dlatego taka frekwencja. Ja cieszę się przede wszystkim, że w Białej Górze są nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze, które przyjechały z całego powiatu puckiego, ale także i z część drużyn z powiatu wejherowskiego i dalej. Z roku na rok coraz więcej młodych strażaków, w tym roku już 250. Oni szli przebrani w różne stroje, z transparentami. W tym roku bardzo ekologicznie, w ekologicznych strojach zrobionych z odpadków, które potem zostaną zutylizowane.
3: Wszystko to sprawiło, że było jeszcze bardziej kolorowo, a plaża w Białogórze przeżywała prawdziwe oblężenie.
4: Ludzi jest rekordowo dużo, frekwencja dopisała. Mamy świetną pogodę przede wszystkim. Ale też myślę, że ludzie coraz chętniej co roku przyjeżdżają do Białogóry, bo to taka oaza spokoju, gdzie każdy może tak naprawdę odpocząć.
6: Lubią tu przyjeżdżać, tu można rodzinnie spędzić w czasy. Tu jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin, troszkę inny charakter niż inne miejscowości nadmorskie.
3: I oby całe lato było tak przyjemne jak jego rozpoczęcie i obfitowało wielu turystów spędzających czas nad polskim morzem.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636.

0: www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły.

0: i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
1: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki, nie trzeba mieć
0: Tak.
1: wkładu własnego.
0: Dokładnie tak, nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski. I co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni. Dzisiaj jest taki plan. Natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia,
1: Deszczuszki.
0: tak, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków.
1: Czyli tak
0: Wydatku,
1: naprawdę.
0: kwalifikowalność wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycje w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest. Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie
1: Nie myślał.
0: myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni. Jeden grant do 200 tysięcy euro. Beneficjentem, tak jak powiedziałam,
1: Może zostać każdy.
0: prawie nieomalże każdy. Także zachęcam do aplikowania. 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do
1: Pani
0: wielu działań.
1: marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas, to są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych
0: Pani
1: dotacji.
0: redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych, tych mniejszych od placy zabaw, tych większych od remontu na przykład

0: czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach. Więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88, i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest. Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku w marcu, my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać, przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których Pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska, i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani Marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Held, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ na jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały 2 kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem.

0: edukacyjnym. No i latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły, natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka, wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani Marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku, po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
0: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie.

0: nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
1: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, i mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
0: Dziękuję, panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
2: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj, dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych

0: zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
1: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda? Ilu tutaj jest zawodników? Jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym.

0: metrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwanych młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wierzchowcy?
0: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie.

0: i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski Oczami Młodych. Zwycięskie prace mogą również Państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie Państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo Wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w

0: różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii Tutejsze, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańca. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłupki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że

0: przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się

0: pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zapajkalskich, wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć. W tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
0: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszyszach, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem do 2000, ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady. Zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie. I choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane. Ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji.

0: Rosji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu wrocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu, być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
2: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
3: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
2: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpoczcie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
4: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że wszyscy, no część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak,

0: zacznijmy od panelu biznesowego. Kreatywnie w życiu i w biznesie pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na Stadionie Sportowym w Mątkowie wystartuje Festyn Strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekają rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła
0: Dokładnie.
1: przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście. Nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać. I temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
0: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki. Nie trzeba mieć
1: Tak,
0: wkładu własnego.
1: dokładnie tak. Nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski. I co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni. Dzisiaj jest taki plan. Natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję,

0: czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia.
1: Deszczówki.
0: Tak. Zaczęli to robić w grudniu 2024. To jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Wydatków,
1: tak
0: kwalifikowalność
1: naprawdę,
0: wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie niemalże każdy. Także zachęcam do aplikowania 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych
0: dotacji.
1: Pani
0: redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie

0: inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy. Planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów. Także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Held, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze już Borsuk. Jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały dwa kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel-Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągu w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie

0: Na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły. Natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka, wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji.
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława

0: Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję, panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim,

0: My jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
1: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale tutaj dokładnie się z Panem zgadzam. I tak jak tutaj Pan Dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
2: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
3: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwaną młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no, niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no, wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no, osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy przede wszystkim ci,

0: którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wierzchowcy?
0: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka.

0: jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
1: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Wrocławka podkreślają, że 140-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę wrocławskiego wioślarstwa. Wrocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Wrocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Wrocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Wrocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Wrocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy

0: wystawie i z zainteresowaniem ją oglądający. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że się rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku

0: wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej, bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę

0: kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego, właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie. To dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
4: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszyszach, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma, został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice

0: upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa, obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
5: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do

0: też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
1: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
0: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
2: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
3: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
2: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Mątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osiemcinach.

0: pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy Zaporze Pielichowickiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca niepokojącej sytuacji na Jeziorze Modrym i rzece Bóbr. Służby oraz samorządowcy podsumowali działania podjęte po spuszczeniu wody z zapory, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb i silnego zanieczyszczenia wody płynącej rzeką.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnej odprawie z panią starostą, ze wszystkimi służbami. Jako od razu dostaliśmy informację, wszystkie służby zostały uruchomione. Przede wszystkim naszym priorytetem jest minimalizowanie skutków dla środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców. Sytuacja ze ściętymi rybami, która nastąpiła po tych wysokich temperaturach, dzisiaj te warunki są już w normie, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
0: Firma odpowiedziała.

0: Odpowiedzialna za modernizację zapory zapewnia o zaangażowaniu ekspertów, a samorządowcy o pełnej mobilizacji służb.
1: Jak Państwo wiecie, od kilku dni prowadziliśmy działania związane ze śnięciem ryb. Wybraliśmy wczoraj wieczorem już praktycznie wszystko, co dało się wybrać z rzeki. Ryby zostały zutylizowane przez profesjonalną firmę. Są też zakontraktowani przyrodnicy. Wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi, aby zabezpieczyć jak najbardziej rzekę. Stawiamy specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Zamierzamy je skończyć w ciągu 3 dni.
0: Urzędowa deklaracja to jedno, ale rzeczywistość mieszkańców wygląda inaczej. Lokalna społeczność punktuje zaniedbania i przypomina, że problem zalegających osadów był dobrze znany od dekad.
2: Z mojej perspektywy jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Na pewno większość tych czynników, które wystąpiły, można było przewidzieć, ponieważ to jest normalne, że możemy się spodziewać wysokich temperatur pod koniec czerwca. No wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody.
3: Ja byłem jednym z tych, którzy faktycznie pobierali te muły. Te muły były pobierane w latach 80., 90., natomiast o tym, że są te muły, co się w nich znajduje, można było dokładnie wiedzieć. Osoby, które projektowały tą wielką inwestycję, nie przeprowadziły według mnie dokładnych badań, nie przeprowadziły wywiadu. Bo trudno dzisiaj zgodzić się z faktem, myśmy nie przewidzieli. No myśmy nie przewidzieli, to znaczy, że coś albo ktoś zawiódł.
4: Sytuację nie tylko można było przewidzieć, ale ta sytuacja była oczywista. My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Doprowadziło w skutkach do tego, że dzisiaj spotykamy się z tym, że mamy katastrofę ekologiczną, a my mieszkańcy związani z tym regionem turystycznie stoimy po raz kolejny w sytuacji bez wyjścia. Bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje. My do tej pory nie wiemy, jakie jest stężenie tych wszystkich substancji w rzece. To wszystko się odbywa na jakichś wariackich papierach. W ogromnej panice i chaosie. My nie jesteśmy informowani tak do końca, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego w tej chwili. Przecież ogromna ilość tych ryb, tych zwierząt zalega jeszcze w samym korycie, pod wodą. My tego nie widzimy, więc my, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
0: Widok mętnej, zanieczyszczonej wody wywołał natychmiastowe obawy o stan ujęcia wody pitnej dla regionu.
5: Większość gospodarstw jest zaopatrywana przez sieć wodociągową z Wlenia. Jest to ujęcie wody głębinowe, więc w żaden sposób nie zagraża jej rzeka w jakiś sposób zanieczyszczeniu. Natomiast pobraliśmy również wodę z rzeki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kąpie się w tej wodzie, to kąpie się na swoją własną odpowiedzialność. Wyniki mikrobiologiczne będą wieczorem. O tym poinformujemy.
0: Służby środowiskowe zapowiadają dalszy, stały monitoring wody i sprzątanie koryta. Jednak skutki wyrzutu osadów, dolny odcinek Bobru będzie odczuwał jeszcze przez długi czas.
6: Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży. To tylko niektóre działania, które realizować mają polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią.
7: Sezon turystyczny wraz z początkiem wakacji rozpoczął się na dobre. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o to, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wczoraj polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słajszewa oraz Biebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
8: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą tą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
9: Zaoferowaliśmy turystom odwiedzającym gminę Choczewo takie warunki, aby ruch, który związany jest z tą największą naszą inwestycją w naszym kraju, nie powodował utrudnień albo zminimalizowaliśmy utrudnienia, które są związane z realizacją tej inwestycji i tak ułożyliśmy szlaki turystyczne wespół z naszymi partnerami, aby nie krzyżowały one się z ruchem pojazdów ciężarowych, które kursują przy okazji budowy czy drogi krajowej, która doprowadzi ruch od trasy kaszubskiej do gminy Choczewo, czy linii kolejowej, która połączy Łebę docelowo z Wejherowem przez właśnie gminę Choczewo.
7: I tak chociażby dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczych.

0: tajemniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
1: Staramy się pokazać jeszcze to, co zostało, to co jest najpiękniejsze, a jest tego naprawdę jeszcze bardzo dużo. No jedną z nich właśnie z tych rzeczy jest ta trasa, którą teraz przejechaliśmy. Tą trasą też można się poruszać rowerami, jadąc w kierunku wschód-zachód, to mijając teren budowy, więc jest to też jakiś taki plus jeszcze dla rowerzystów, nie tylko dla meleksów, ale też dla innych turystów, którzy korzystają z tego terenu.
2: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę Stilo, przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca i ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, taki, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
0: Przejazdy meleksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słajszewie.
2: Będziemy jeszcze pracowali nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi projektami. Część z nich zamierzamy jeszcze zrealizować w tym sezonie. Natomiast duża część to jest cały bagaż doświadczeń, który chcemy wykorzystać, przepracować pod kątem kolejnego sezonu. Po to, żeby turyści mogli cały czas czuć piękno natury gminy Choczewo.
3: Ta gmina była turystyczna i będzie turystyczna, mimo tego, że odbywa się tutaj najważniejsza inwestycja strategiczna w Polsce. Tak jak zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy, którzy żyją z turystyki, nie ucierpieli na tym, to udało się panu wójtowi wraz z partnerami wypracować i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I zapraszamy wszystkich turystów, którzy myślą, że tak jak pokazywało się w mediach społecznościowych, że plaża w gminie Choczewo i turystyka upada, jest to nieprawda. Plaże są otwarte, jest możliwość dojazdu do nich i to dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
0: W ramach współpracy gminy i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powstał także film, który zaprasza do korzystania z uroków gminy Choczewo.

0: trzymam kciuki za szybką realizację inwestycji.
1: S10 z Wałcza do Szczecina. Będzie ona gotowa za 2 lata. Dziś wojewoda przekazał ostatnie, czyli 7 pozwolenie na budowę ekspresówki w województwie zachodniopomorskim.
2: Ten konkretny ZRID podpisany przez wojewodę Adama Rudawskiego na odcinek z Łowicza Wałeckiego do Piecnika to 15 km ekspresówki północnej obwodnicy Mirosławca. Obwodnicy, która rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
1: To otwiera drogę do wypłacania odszkodowań za utratę ziemi pod budowę Eski. Prace ruszą tu za chwilę i będą kontynuowane na całym odcinku.
3: W chwili obecnej realizujemy 240 km dróg ekspresowych za 16 miliardów złotych. Dlatego też Zachodnie Pomorze jest wielkim placem budowy. Za chwilę powinny pojawić się również na tym fragmencie ostatnim maszyny i będzie to najdłuższy plac budowy w Polsce.
1: Z dużą liczbą przejść dla zwierząt, bo okolice Mirosławca to przede wszystkim wolno żyjące stada żubrów.
4: Dla nas to jak powietrze, ten kontakt z drogą ekspresową to szansa rozwoju dla gminy, także bardzo się cieszymy, że również ten fragment znalazł się już w realizacji.
1: Ale czy ze Szczecina uda się dojechać do Warszawy za 4 lata, to już nie jest takie pewne.
5: Trochę się martwię tą częścią pilską, bo tam są jakieś zaburzenia, ale wierzę, że dogadają się i realizacja tego odcinka pilskiego będzie też sprawna.
1: Nadal nie ma pozwolenia na budowę odcinka Witankowo-Piła. W tym przypadku tak zwany ZRID powinna wydać wojewoda wielkopolska. Jeszcze gorzej jest z odcinkiem Piła-Wyrzysk. Tu dokumentacja utknęła u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Każde opóźnienie w budowie dróg ekspresowych może mieć nieodwracalne skutki.
6: To zwiększa problem migracji, wyprowadzania się młodych osób z naszego terenu, które pójdą za lepszą pracą do większych ośrodków i prawdopodobnie już tu nigdy nie wrócą. To jest utracona szansa rozwojowa regionu.
1: Wiele wskazuje na to, że północna Wielkopolska jeszcze długo pozostanie białą plamą na drogowych mapach.

Na zlecenie PKP PLK między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim powstanie czwarty tor o długości około 9 km. Przebudowane zostaną także perony na przystankach Skowarcz, Różyny i Cieplewo. Nowy tor zostanie dostosowany do prędkości

0: wykona Zakład Robót Komunikacyjnych Dom z Poznania oraz spółka Tor Kol z Tych. Najpierw powstanie projekt, a następnie prace budowlane będą realizowane w latach 2028-30.
1: Celem jest właśnie zwiększenie przepustowości, mówiąc kolokwialnie, czyli umożliwienie poruszania się tramami większej liczby pociągów. Sam projekt dedykowany jest przede wszystkim portowi Gdańsk, który mocno się rozwija. My chcemy zapewnić sprawny, bezpieczny przewóz ładunków, który ciągle rośnie, ale też skorzystają z tego podróżni. Po dobudowie czwartego toru na tory będzie mogło jechać więcej pociągów. Odseparujemy ruch ten aglomeracyjny, ruch pociągów regionalnych od ruchu pociągów dalekobieżnych i towarowych. Mówimy o dobudowie zaledwie 9 km toru, mimo że jest to tylko 9 km, ma to ogromne znaczenie, ponieważ na odcinek Trzech Gdańsk dzięki temu będzie mogło wyjechać nawet kilkadziesiąt pociągów dziennie więcej.
0: Obecnie trasa z Gdańska do Tczewa stanowi wąskie gardło. Zdarza się, że na przykład pociągi regionalne zatrzymują się po to, by przepuścić pociągi dalekobieżne, a wynika to właśnie z braku wystarczającej liczby torów. Za kilka lat to się zmieni.
1: Dobudowa czwartego toru na tym odcinku umożliwi takie trasowanie pociągów, które pozwoli na to, żeby tych pociągów wyjeżdżało więcej na ten odcinek z Tczewa do Gdańska. Jest to też sygnał dla przewodników, którzy będą mogli składać wnioski do rozkładu jazdy, uwzględniające większą liczbę połączeń. Jest to istotne dla podróżnych, którzy będą mogli częściej podróżować między Tczewem a Gdańskiem, korzystać z większych możliwości podróży. Plus projekt ma też znaczenie, oczywiście, jak wspomniałem, dla portu Gdańsk, który mocno się rozwija i dlatego też chcemy, aby tych pociągów towarowych dojeżdżało do portu więcej, ale też chcemy odseparować ten ruch pociągów towarowych od ruchu pociągów osobowych. Wykonawca prac w pierwszej kolejności przygotuje projekt tej inwestycji. Według harmonogramu projekt ma być gotowy do końca 2028 roku i wówczas rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2030 roku. Wartość projektu wynosi netto 392 miliony złotych. One pochodzą ze środków budżetu państwa.
0: Prócz budowy nowego toru między Pruszczem a Pszczółkami, PKP PLK planuje jeszcze jedną inwestycję zwiększającą przepustowość.
1: Dobudowa czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim to tylko jeden z elementów projektu związanego z poprawą przepustowości na trasie Tczew-Gdynia. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie prac dokumentacyjnych dla kolejnego odcinka od Pruszcza do Gdańska-Wrzeszcza, uwzględniającego także odcinek linii 229 Pruszcz Gdański Straszyn. Przygotowanie tej dokumentacji odpowiada na pytanie, jakie prace należy wykonać, aby tę przepustowość jeszcze bardziej poprawić. I te prace oczywiście będą możliwe do realizacji po zapewnieniu środków finansowych i po powstaniu dokumentacji projektowej.
2: Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach

0: ubiegłych będą z tego połączenia korzystali.
1: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
0: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuka i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: Tak wygląda charakterystyczny autobus turystycznej ósemki.
3: Autobus wyjedzie w trasę z Hajnówki, później do rezerwatu białowieskiego, do Białowieży, z powrotem do Hajnówki, do Trześcianki, do miejscowości Puchły, do Bielska Podlaskiego i z powrotem do Hajnówki. Bilety będą kosztowały tylko 20 zł, z miejscem dla rowerów to 25 zł.
2: Linia działa w formule hop on, hop off. Wsiadasz i wysiadasz ile chcesz, gdzie chcesz, na podstawie jednego biletu dobowego. Turystyczna ósemka to wspólny projekt Samorządu Województwa Podlaskiego, PKS Nowa i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, realizowany przy współpracy z podlaskimi instytucjami kultury i parkami narodowymi.
4: Na mapie turystycznej ósemki znalazła się Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy przygotował specjalną ofertę. Oferujemy zniżki, oferujemy atrakcyjniejsze zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów.
5: W tym roku turystyczna ósemka obejmuje również Hajnówkę. Będzie służyła właśnie tutaj turystom przyjeżdżającym do Hajnówki na dworzec PKP. Stąd będą wyruszali poznawać właśnie nasze Podlasie, ale myślę również, że turystyczna ósemka będzie służyła również i naszym mieszkańcom, ponieważ te przejazdy będą się odbywały od czwartku do niedzieli, 3 przejazdy dziennie.
2: Autobus rusza z dworca w Hajnówce o godzinie 8:30, 12:30 i 16:00. W Bielsku Podlaskim z dworca odjeżdżać będzie o 10:50, 14:50 i 18:20. Szczegółowe informacje dotyczące tras, rozkładów jazdy i atrakcji dostępnych w ramach turystycznej ósemki można znaleźć na stronie projektu. Linia będzie funkcjonowała do końca wakacji.
6: Tradycyjnie już na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, tuż przed pierwszym dzwonkiem obwieszczającym koniec roku szkolnego, służby mundurowe zainaugurowały akcję Bezpieczne Wakacje, w tym roku w poszerzonym składzie.
7: Rozpoczęliśmy akcję Bezpieczne Wakacje, jest to kolejna edycja, jak co roku w lipcu, a później na zakończenie wakacji w sierpniu, przy dużej współpracy wszystkich służb mundurowych, po raz pierwszy jest z nami Policja Miejska z Trutnowa. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę.
8: Teraz na wiosnę rozpoczęła się taka współpraca, pierwsze kontakty pomiędzy Strażą Miejską tutaj w Jeleniej Górze i Miejską Policji w Trutnowie, to jest miasto przy granicach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i nadal.
6: Współpraca to podstawa, ale najważniejsza jest wiedza. Od górskich szlaków przez lasy aż po kąpieliska każda ze służb przypominała o zasadach zachowania bezpieczeństwa.
9: Zawsze może coś się wydarzyć, musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim planujmy i sprawdzajmy pogodę. Zapowiadane są bardzo wysokie temperatury, więc pilnujmy tego, żeby się nie odwodnić. Aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie, jeśli będziemy w terenie, którego do końca nie znamy, żebyśmy mogli w prosty sposób określić swoją lokalizację i przekazać ją do służb.
10: To jest trochę tak jak z tym dowcipem o grzybach. że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzieci do 10 roku

0: życia nie powinny grzybów leśnych w ogóle jeść. Staram się jak najbardziej przybliżać kwestie związane z kleszczami. Na KZM możemy się zaszczepić, na boleriozę nie, dlatego tu profilaktyka jest tak ważna. Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka mamy bardzo dużą ilość żmij zygzakowatych. Ona daje znak głównie, daj mi spokój, jestem dla ciebie niebezpieczny.
1: Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli już musimy skorzystać z obiektu zbiornika wodnego, który nie jest przez nas znany, nie jest strzeżony, nie ma tam ratownika, no to żeby nie korzystać z takich miejsc, tonięcia się zdarzają i będą się zdarzać. Do tego doprowadza rutyna, alkohol, no i brak wyobraźni.
2: Złe samopoczucie, w słońcu mało picia, brak objawów pocenia się. To już jest bardzo wysoki stan zagrożenia życia, tak? Tu już mówimy o udarze cieplnym. No na pewno trzeba go jak najszybciej ściągnąć z tego słońca gdzieś w cień i dzwonić od razu na 999, wzywać pogotowie. Dlaczego dziewiątki, nie na 112? Bo dziewiątki szybciej zadziałają, szybciej się dodzwonimy.
3: Dzieci są bardzo zainteresowane tematyką segregacji odpadów i można zauważyć, że naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat.
4: Żółty to metal i tworzywa sztuczne. Zielone to szkło, brązowe bio.
5: Na naszym stoisku najmłodsi mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, ale także dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz oraz policyjne motocykle. Rozmawialiśmy również z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Co zrobić, aby te wakacje były bezpieczne i spokojne?
6: Prelekcje, pokazy sprzętu i konkursy z nagrodami. Taka forma przekazu najlepiej trafia do najmłodszych, co potwierdzają sami uczestnicy.
7: No na przykład jakie odpady się wsadza do elektroodpadów? I do bio i zmieszanych. To żmiję troszkę, słyszałam.
8: Żeby no nie rozpalać też ogniska w jakimś niewyznaczonym miejscu. I wiele innych takich rzeczy.
9: Zdobyłem dużo informacji na temat różnych tutaj zwierząt. Pan mnie bardzo dobrze wypytał. Było dużo nauki z obrazkami, co mi się bardzo podobało.
10: Na pewno jest to możliwość poznania zasad, jak zachowywać się w trakcie wakacji, bo wiemy, że jest to czas wolny, a przy czasie wolnym też na dzieci czyha trochę niebezpieczeństw.
11: Najbardziej zainteresowane dzieci były oczywiście udziałem w konkursach i możliwością wygrania nagród.
6: Teoria opanowana, czas na praktykę w terenie. Oficjalne słowo na wakacyjną drogę przekazał włodarz miasta.
12: Kochani, życzę Wam, żeby te wakacje były dla Was bezpieczne. Żeby od malucha do takiego młodego człowieka kończącego szkołę średnią, czy też studenta, żebyśmy się spotkali po wakacjach, żebyście wszyscy wrócili zdrowi i bezpieczni do szkoły.
6: Pozostaje nam przyłączyć się do tych życzeń. Pamiętajmy, bezpieczne wakacje zaczynają się od zdrowego rozsądku.
13: Fundacja Rozkwit po raz trzeci zaprosiła młodzież z terenu Bartoszyc do wzięcia udziału w stypendialnym konkursie Zdolni, na pierwszym miejscu stawiając ich pasję, nie oceny ze świadectwa czy tytuły laureatów. To przedsięwzięcie, którego celem jest motywacja, ale też zwrócenie uwagi, że każda pasja jest ważna i ma wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.
14: Fundacja Rozkwit pojawiła się w lokalnej przestrzeni, łącząc siły dwóch pozytywnie zapatrzonych na rozwój młodzieży stowarzyszeń: Nasze Miasto Bartoszyce oraz My Młodzi.
15: Fundacja Rozkwit, ja mówię, że to jest instytucja taka parasolowa, która sprzyja i wspiera młodych ludzi z terenu naszego miasta, ale generalnie też z terenu powiatu bartoszyckiego, a ma na celu w głównej mierze wspieranie młodych ludzi, którzy rozwijają się, mają pasję, mają marzenia. My chcemy, że tak powiem, dodać im skrzydeł w ich działalności.
16: My stawiamy na rozwój i nie patrzymy nigdy na średnią ocen, zachowanie lub czyjeś opinie. Nas interesuje wyłącznie to, czy młoda osoba ma fajny pomysł na siebie.
14: Co więcej, potrafi nim się dzielić, nie tylko realizując się, ale odważnie go bronić i promować, choćby poprzez udział w organizowanym przez Fundację konkursie stypendialnym Zdolni, który w danym roku kalendarzowym ma dwie edycje. Jesienią na terenie Górowa i Ławeckiego, latem aktywnie włącza młodzież z Bartoszyc.
15: Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane tylko i wyłącznie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Bartoszyc. I to są ludzie, którzy są bardzo widoczni na tym terenie. Niektórzy są bardzo skromni, ale w momencie, kiedy się spotykamy, potem się okazuje, że to są takie bomby. Bardzo aktywni młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności.
16: I w tym roku właśnie mamy

0: Bardzo wiele bardzo interesujących hobby. Mamy osobę, która współpracuje w Sejmie i Senacie jako organ doradczy młodzieżowy, w którym opiniuje finanse i ustawy. Mamy osobę, która, w której powierzyłbym całą moją instalację elektryczną, bo aktualnie szkoli się jako elektryk i szuka każdych możliwych nowości i chcemy go wesprzeć w tym rozwoju. Mamy fotografów, sportowców, muzyków. Co roku tak naprawdę ktoś nas zaskakuje ze swoim hobby, swoim podejściem i w tym, w jaki sposób próbuje przełamać swoje problemy. W tym roku mamy też Franciszka, który upolewa ze względu na wykluczenie komunikacyjne i przez to zakupił sobie motorower, który sam, jak mówi, częściej z nim chodzi obok niż na nim jeździ ze względu na to, jak często się psuje. Jednak zawsze jak wraca do domu, samodzielnie go naprawia, kupuje sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie ta pasja w młodych osobach jest czymś, na co najmocniej patrzymy.
1: To oczywiście jeden z etapów konkursu – ocena. Ale najważniejszym jest wyjście młodych poza strefę komfortu, opowiedzenie o tym, co jest dla nich ważne. Taka pierwsza autoprezentacja, co wbrew pozorom nie jest łatwe z racji bardzo często towarzyszącej im skromności. Co z kolei dodaje skrzydeł fundacji, że realizuje swój cel wsparcia młodzieży w ten sposób, otwierając im drogę do rozwoju. Pozwala im wierzyć i spełniać marzenia, w których znaczną część zajmuje rozwój pasji. Tegoroczna edycja miała dwóch finalistów i czterech laureatów, na ręce których trafiły nagrody pod postacią voucherów. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali po 1000 zł.
2: Białogóra tłumnie przywitała wakacje. W sobotę tradycyjnie już odbyło się tam otwarcie sezonu letniego.
3: Prawdziwe tłumy wzięły udział w sobotnim rozpoczęciu sezonu letniego w Białogórze. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od parady od Domu Ludowego w kierunku plaży na czele z orkiestrą dętą OSP Wierzchucino. Udział w niej wzięli nie tylko turyści, ale także m.in. szczudlarze czy sam Neptun z małżonką, który dokonał symbolicznego otwarcia morza.
4: Jak co roku dochowujemy tej tradycji i razem z moją żoną Proserwiną otwieramy morze przy współudziale władz gminy. No i można powiedzieć, że świętujemy do godzin porannych. Takie stowarzyszenie zorganizowało nam tutaj rozpoczęcie sezonu naszego.
5: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że ilość przybytych gości jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, ale też wyrazem jak gdyby szacunku do naszej pracy, którą tutaj wykonujemy.
3: A ta praca to chociażby przygotowanie tego wydarzenia, w którym nie zabrakło wspólnej zabawy, koncertu czy pokazu fire show. Wszystko to w ten upalny dzień ściągnęło nad morze wielu chętnych do tego typu atrakcji.
6: Tu nad morze można odetchnąć, jest czym oddychać. 25 stopni, 26, ale jest bardzo przyjemnie i dlatego taka frekwencja. Ja cieszę się przede wszystkim, że w Białogórze są nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze, które przyjechały z całego powiatu puckiego, ale także i z część drużyn z powiatu wejherowskiego i dalej. Z roku na rok coraz więcej młodych strażaków, w tym roku już 250. Oni szli przebrani w różne stroje, z transparentami. W tym roku bardzo ekologicznie, w ekologicznych stroniach zrobionych z odpadków, które potem zostaną zutylizowane.
3: Wszystko to sprawiło, że było jeszcze bardziej kolorowo, a plaża w Białogórze przeżywała prawdziwe oblężenie.
4: Ludzi jest rekordowo dużo, frekwencja dopisała. Mamy świetną pogodę przede wszystkim. Ale też myślę, że ludzie coraz chętniej co roku przyjeżdżają do Białogóry, bo to taka oaza spokoju, gdzie każdy może tak naprawdę odpocząć.
6: Lubią tu przyjeżdżać, tu można rodzinnie spędzić w czasy. Tu jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin, troszkę inny charakter niż inne miejscowości nadmorskie.
3: I oby całe lato było tak przyjemne jak jego rozpoczęcie i obfitowało wielu turystów spędzających czas nad polskim morzem.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek.

0: wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście. Nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro.

0: korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
1: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać, to nie jest żadna forma pożyczki, nie trzeba mieć wkładu własnego.
0: Dokładnie tak, nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski. I co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni. Dzisiaj jest taki plan. Natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycje w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, niemalże każdy. Także zachęcam do aplikowania 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych, tych mniejszych.

0: mniejszych od placy zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliła.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku w marcu my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać, przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Hel, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały 2 kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tlen.

0: zieleń cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel, i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły, natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka, wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych po prostu sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich towarzystw.

0: torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekka atletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
3: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży,

0: przez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
1: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda? Ilu tutaj jest zawodników? Jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
2: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwaną młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Proszę, pytanie uzupełniające. W jaki sposób by Pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wioślarstwo?
2: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
0: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium.

0: dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Wacławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
1: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Wacławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
0: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu wacławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Cleo, o 19:30 Selfie, a o 21:00 Krzysztof Kcugowski ze Zespołem Mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Wacławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
2: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
3: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
2: Ja jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie wacławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentu.

produktów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże, no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się,

0: którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie imprezy w tym miejscu, na scenie, którzy wykonali moi pracownicy, pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych, ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi, to też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
1: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
0: Ja myślę, że to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. No, taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie, szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić, także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
2: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
1: Czy biorą Państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest, to tak, tak, tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
1: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
1: Na jaki występ Państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
1: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kultury, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
2: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.
5: Cierpiałem nieraz.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, co to by było?
1: O, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ ja jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą, moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią

0: Właśnie o tym, że już jako dziecię, zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, no, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
1: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
0: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
1: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
0: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno, gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym, wielkim ośrodku. Nie, to się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko, na coś, co sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
1: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
0: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam. No to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, a pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preisnera ze słowami Adama Asnyka, która stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory, ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim no, piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej.

0: Wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które Państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, no, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
1: W tym spotkaniu w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według Pani?
0: Idealne wakacje? No, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory zbyt wielkiej tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie znaczy są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość oczywiście. No i cieszę się, że późno, no, że późno w sensie wieku, no, ale zawsze, ale jednak tak, zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie i jakoś wytrzymamy. Chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie i w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
3: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
2: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. Dwóch

0: kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
1: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
0: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
2: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. Przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis i ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie wrocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
0: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
2: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej wrocławskiej oświaty.
0: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Upalny weekend.

Weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35 finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właściwie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, żeby dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to, mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no, ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam... Może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe, inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej, żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiby do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
0: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali nad Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie

0: Kujawska Noc Świętojańska, echo tradycji w słowie, połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
1: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni, i porzucać sobie woreczkami do zamku, trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
0: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem. Więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
1: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
0: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.
4: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
3: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
4: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
3: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
0: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

네.

Ty, Kasiu, roz przy niedzieli swe czorne nogi umyła. To by ci ludzie też powiedzieli, oj, żeś ty dobrze zrobiła.

0: Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Historia Włocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Włocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
1: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
0: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
1: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
0: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
2: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane

0: środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi. Taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe. Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w teatrze muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno. I po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. I oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii, tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj

0: ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
1: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
0: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja Piknik na Soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
2: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku, mimo ciepła, nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z. Bo to jest Armia Zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc. Jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszając świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
3: Przygotowaliśmy strefę kulinarną, z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce, mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego, mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku.

0: Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy, kurtynę wodną tutaj zamontowali, oczywiście na koniec piana party dla dzieci, może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
1: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
0: Wspieramy Julkę Michalską, dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku, z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem Haftu Kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z Haftem Kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
2: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
3: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
2: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej szkoły, z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
4: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
5: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
4: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. W sobotę we Wrocławku odbędzie się Regionalny Kongres Kobiet. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
6: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja do

0: Fundacja Pokonać endometriozę to jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej
1: W
0: wie.
1: kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
0: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, Kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstory i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo znane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jurywalczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
2: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić, mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
1: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
3: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy na etykiecie, nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno. Ser to jest grana padano, więc Sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego.

produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser. My to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekł.

0: powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no, nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura Borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owocu tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu u nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o octie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się to tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, Także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad.
4: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli

0: Super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
2: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bieladniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki, z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
1: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
3: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
0: A co przygotowałyście w takim razie?
4: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
0: I wszystko widzę, że ubywa, ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
3: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Zakład Aktywności Zawodowej w Owocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
5: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
6: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, tak jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jak była, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Ruścinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, dobra, dobra.
7: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestniczył na przykład tu kolega i kierownik sprawni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
8: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
7: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma dodatkowej rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
9: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u, no było naprawdę super.
8: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
9: No, z wielką nadzieją, na pewno.
10: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z uchodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i

0: Rejhani, też miło. Polecam.
1: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
2: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych zazów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
3: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
2: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
1: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
4: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
6: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. latach poprzednich było

0: o to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
2: Trafi do spółki 5350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
3: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem?
2: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
2: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory. I każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
3: Można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
2: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
4: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego.

0: zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
2: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają. A nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić. Mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
3: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj został już odblokowane te miejsca parkingowe, folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
3: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje trzy z nich zostaną wyremontowane.
4: Przebudowa będzie dotyczyła trzech orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
5: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
4: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże już wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wniosować środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.

0: kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
1: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy zespole szkół nr 11 i budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o zespół szkół elektrycznych do końca września.
0: Środki, bo są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
1: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Anwil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anwil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu Zbiory Społeczne.
3: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
2: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i azotów.
3: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
2: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
3: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
2: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr.

0: Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w Centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
2: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
2: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
2: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
2: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
3: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
3: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
3: A teczka gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
3: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
3: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych.
3: W innych.
6: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
3: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
3: Czy jedzie pani sama, czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
3: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
3: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
3: Okej. Okay. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
3: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
3: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.
3: Też nad morzem.
8: Tak.
3: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
8: Piękna pogoda.
9: W góry.
3: Wyjazd w góry.
9: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
3: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
9: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
10: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
3: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
10: No właśnie ten Wietnam.
0: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim

0: obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
1: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
1: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie włocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
5: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
4: Chętnie by parli.
5: Dziękuję.
4: To jest nasz
5: już mogę dyplom,
4: tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
5: Jeszcze raz gratuluję.
4: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
6: Ja również gratuluję.

0: Zwycięzcą walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
1: Bardzo proszę, mogę stać kilka kati. Questa pediatra.
0: Questo.
1: E fare super para poli.
0: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
1: Dobrze. Subaskar di mi che sa dire be calitari.
0: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
1: Fare super para poli.
0: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku zorganizowano turniej w FIFA.
3: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
4: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
3: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
2: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
5: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
4: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
6: Tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
4: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
5: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać.

0: zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
2: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na Mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i wisienka, kto będzie mistrzem?
0: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. To nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik.
0: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: Jakim klubowi?
2: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteca, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie all time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach. O.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
6: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli

0: ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
1: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Wrocławka podkreślają, że 140-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę wrocławskiego wioślarstwa. Wrocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Wrocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Wrocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Wrocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Wrocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym

0: projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kłupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy

0: zostało skazanych na śmierć. Z tych siedmiu powstańców, trzech się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast czterech, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od dwóch lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Czy właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, dobrowolni migranci wzięli się... No, czy

0: Wiecie, to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarena Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
1: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
0: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. Można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
2: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
3: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
1: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
3: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
2: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
3: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tam tego krzyża już nie ma. Został zniszczony po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
2: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
4: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
5: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panią doktorem Trącikowskim.

0: który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trzcikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trzcikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
2: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
3: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
4: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
3: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że to

0: wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Wrocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
2: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Wrocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00.

0: przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Fina Mor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14 w Amfiteatrze, od 17 na Skwerku Miejskim, Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartek z Krajnowski. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani dyrektor, zacznijmy może od tego, jak wygląda obecnie rynek pracy w naszym regionie?
1: Nasz tutaj region, jeżeli chodzi o problem pozostawania bez pracy, no wygląda troszkę gorzej na tle całego województwa, to jest od lat. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, to dla miasta na koniec kwietnia, bo takie dane mamy ostatnie, to było 9,8, a dla powiatu włocławskiego to jest 14,7%. Razem daje to ponad 8200 osób zarejestrowanych u nas jako osoby bezrobotne. I jak patrzymy sobie na to, jak to bezrobocie wyglądało w tym roku, no to widzimy takie sezonowe spadki, tak? Bo na początku roku tych osób było więcej. Teraz w ostatnich 2 miesiącach sukcesywnie tych osób ubywa. Pojawiają się oferty pracy sezonowej, w ogóle no po prostu też ten rynek zaczyna się odbijać po zimie, kiedy w pewnych branżach jest zastój. Więc z punktu widzenia osób zarejestrowanych ta sytuacja jakby wygląda, jest ustabilizowana, powiedziałabym. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o to zapotrzebowanie na pracowników, to obserwujemy już od dłuższego czasu takie spowolnienie, jeżeli chodzi o procesy rekrutacyjne. To znaczy, jak patrzymy sobie na ilość ofert, która w tym roku do nas płynęła, to jest około 1700 ofert w całym tym roku, a w ubiegłym roku było to ponad 30% więcej, dlatego że to było prawie 2600 ofert. Także widzimy, że te procesy rekrutacyjne trochę przyhamowały.
0: A czym to może być spowodowane?
1: To jest takie zjawisko, które w ekonomii, w HR-ach określa się jako low hire, low fire, czyli takie rzadkie

0: przyjmowanie i rzadkie zwalnianie, i to jest w zasadzie charakterystyczne nie tylko dla naszego regionu, tylko dla Polski. Powiem więcej, to jest charakterystyczne w ogóle dla gospodarki, dlatego że mamy dosyć niestabilny czas, kiedy koszty pracy w wielu miejscach, a w Polsce wyraźnie wzrosły. W ostatnim dziesięcioleciu koszty pracy i wynagrodzenia nasze wzrosły o 120%, w Unii o 40%, czyli nasz tutaj poziom się zwiększył dosyć radykalnie. I tak naprawdę firmy, decydując się na przyjmowanie kogoś, liczą to, kalkulują i bardzo często widzimy, że w momencie, kiedy robi się wakat, firma analizuje, czy czasami tych zadań, które zostały w wyniku tego wakatu, nie rozdzielić na osoby, które już zatrudniam i po prostu nie przyjmować nikogo, czy też zdecydować się na tą rekrutację. Więc z tego punktu widzenia jest duża ostrożność w przyjmowaniu nowych osób, a z drugiej strony, i to jest to może to, że jest firmy są ostrożne, żeby rekrutować. To jest być może dla szukających pracy niepokojące, ale z drugiej strony pozytywnym faktem jest to, że też nie obserwujemy jakichś dramatycznych zwolnień, tak? Że firmy też właśnie słabo zwalniają i to jest akurat pozytywne, dlatego że jeżeli mam pracę, to mogę się spodziewać, że prawdopodobieństwo, że ją stracę, jest raczej mniejsze. My u nas prowadzimy takie autorskie badania pracodawców i co roku pytamy ich o te plany zatrudnieniowe i redukcyjne. Kiedy w ubiegłym roku pod koniec pytaliśmy nasze tu wrocławskie firmy, to dokładnie to zjawisko również nam się tam uplastyczniło, dlatego że niespełna 40%, dokładnie 38% firm planowało jakieś zatrudnienie. W poprzednich latach to było około 45%, czyli widzimy spadek o kilka punktów procentowych. Natomiast bardzo pozytywne było to, że 9 na 10 absolutnie nie planowało zwolnień, prawda? Więc niestabilność dzisiaj i związana z tymi wydarzeniami geopolitycznymi, ale też z wewnątrzkrajowymi, kiedy widzimy, jak rosną ceny surowców, właśnie te koszty prowadzenia działalności, jeszcze kolejnym aspektem jest taka dosyć duża niestabilność prawa. Pracodawca dzisiaj co chwilę jest zaskakiwany czymś. Kolejne regulacje, nie wiem, przed chwilką, nie wiem, dyrektywy unijne związane chociażby, nie wiem, teraz będzie wdrażana z jawnością płac, z wartościowaniem stanowisk. Za chwilkę w lipcu wchodzi przepis, który mówi o przekwalifikowaniu umów zlecenie czy relacji B2B na stosunek pracy, czyli nowe kompetencje inspekcji pracy, gdzie też to są dodatkowe czynności w firmach, które teraz rewidują, analizują te wszystkie kontrakty, które mają, prawda, KSeF chociażby, obszar księgowości. No tego jest mnóstwo i my bardzo często, kiedy rozmawiamy z firmami, słyszymy jedno, jak pytamy, czego oczekują od państwa, to tak naprawdę oczekują takiej stabilności, nie? I takiego trochę zmniejszonego prawodawstwa, które narzuca pewne regulacje, bo to niewątpliwie też się wiąże z kolejnymi kosztami.
1: A jak to wygląda z osobami bezrobotnymi? Bo ja przysłuchiwałam się tej dyskusji na sesji Rady Miasta, która się toczyła. Jedni mówili, że no, tej pracy nie ma, że osoby chcą znaleźć tę pracę, ale nie mogą jej znaleźć. Z drugiej strony słyszałem, że osoby bezrobotne nie chcą pracować. Jak to wygląda?
0: Tak, ta dyskusja, która była na sesji Rady Miasta i byłam pytana w różnych aspektach, rzeczywiście była bardzo ciekawa, a też, tak jak powiedziałam na sesji, ona pokazuje złożoność tego zjawiska. Bo jeżeli zakładamy, że 8 tysięcy, prawie 200 osób mamy zarejestrowanych, a ponad 400 ofert, to teoretycznie w takim idealnym modelu 5% osób mogłoby od razu pójść do pracy. Tak się nie dzieje. Z uwagi na ten aspekt, o którym chociażby pan radny Krzysztof Grządziel mówił głośno na sesji, czyli rzeczywiście jest część osób, które naprawdę nie chcą pracować, nie rejestrują się po to, żeby pracować i my stosujemy też takie nasze własne autorskie narzędzie segmentacja klientów, o czym też mówiłam na sesji, gdzie my badamy tą motywację i kwalifikacje osób i widzimy, że ponad połowa osób naprawdę nie chce pracować, więc to jest prawda, a rejestrują się z uwagi po prostu na system, jaki został skonstruowany w Polsce, który, czy nam się to podoba, czy nie, ale tak działa, że niektórzy po prostu potrzebują ubezpieczenia zdrowotnego, prawda? I ja szczerze panu powiem, że ja rozumiem czasami ludzi, którzy przychodzą i mówią, naprawdę w tym momencie nie mogę pracować, ale muszę mieć gdzieś ubezpieczenie. Nie mogę, bo mam małe dzieci, bo opiekuję się chorym rodzicem, bo sama mam problemy ze zdrowiem, a ZUS mi nie przyznał renty. To są przeróżne historie, takie indywidualne, które powodują, że ludzie przychodzą się zarejestrować. Ale z drugiej strony jest też grupa osób i o niej absolutnie nie możemy zapominać. I to jest w zasadzie taka baza, na której pracujemy.

0: I do tej grupy, no niespełna połowy naszych klientów kierujemy pomoc, która chciałaby pracować, ale tej pracy nie może znaleźć z różnych powodów. Taki podstawowy problem to jest niedopasowanie tej struktury podażowej i popytowej, czyli ja mam nie takie kwalifikacje, jakich oczekuje rynek pracy. Bo jeżeli ja chciałabym dzisiaj podjąć pracę, chociażby gdzieś w biurze, prawda? A tych ofert jest bardzo mało, szukających jest bardzo dużo, to ja mogę tej pracy szukać kilka miesięcy. Jeżeli ja chciałabym podjąć pracę jako fizjoterapeuta, to ja mam od razu pracę, prawda? Jak chciałabym być fryzjerką, mam tą pracę od razu. Więc rynek potrzebuje innych kwalifikacji niż te, które mają osoby bezrobotne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też ograniczenia co do mojej dyspozycyjności. Mamy sporo ofert, które trudno nam obsadzać i prowadzić rekrutacje, które wiążą się z pracą zmianową. Jest część naszych klientów, która albo nie chce, albo nie może sobie pozwolić po prostu na pracę zmianową. I tutaj też już wtedy ten zakres się zawęża. Kolejny aspekt to jest właśnie ten charakter pracy tak naprawdę. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś jest już w jakimś profilu zawodowym, ma doświadczenie, ale z różnych powodów już nie może tak pracować albo nie chce, bo na przykład ma zdrowie, coś się stało ze zdrowiem, albo zdobył wyższe kwalifikacje i chciałby zmienić profil zawodowy i to też nie jest łatwo zrobić tak z dnia na dzień. Bardzo często nasze działania skupiają się na ustaleniu takiej indywidualnej ścieżki. Mamy takie narzędzia jak indywidualny plan działania. Realizujemy razem wspólnie z naszymi klientami, szczególnie tymi, którzy są zainteresowani podjęciem pracy. Próbujemy określić pewne działania krok po kroku, co należy zrobić od takich prostych czasami rzeczy, dla nas oczywistych, a dla klientów nie, bo szukanie pracy jest pracą. Jeżeli ja wyślę 1000 CV-ek czy 100 CV-ek, które będą identyczne, do każdego te same, i ja się potem dziwię, że ja nie otrzymuję informacji zwrotnej, bo nawet nie wiem, czy ktoś się otworzył, to my tak naprawdę też pokazujemy, jak uczymy szukać tej pracy.
1: Czy u Was dostaną taką pomoc, taką wskazówkę, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Mamy i takie 3-tygodniowe warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, gdzie krok po kroku najpierw patrzymy, próbujemy osobom odnaleźć ten własny potencjał, potem pokazujemy, jak szukać pracy, jak na rozmowie się zachować, a potem osoby idą już w teren, czyli idą na te rozmowy, czyli już taka praktyka podczas warsztatów, albo krótsze formy, jednodniowe, trzydniowych warsztatów, to zależy od możliwości i zainteresowania naszych klientów, gdzie tak naprawdę pokazujemy, jak tą pracę zdobyć. Bo dzisiaj, ja bym powiedziała, że kiedy idziemy w sprawie pracy, to nie powinniśmy mówić, że idziemy na rozmowę o pracę, tylko idziemy na rozmowę po pracę, tak? I jakby też pokazujemy klientom, że trzeba też zmienić czasami tą warstwę jakby językową, żeby też jakby zaprogramować się na tą skuteczność, a żeby być tym skutecznym, to trzeba stosować trochę bardziej zindywidualizowane narzędzia dotarcia do firmy, bo szukających pracy często na pewne stanowiska jest bardzo dużo.
1: Jakich pracowników szukają teraz pracodawcy?
0: Jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek pracy, to on jest w pewien sposób ukształtowany na takie branże związane chociażby z przemysłem, które u nas jest bardzo obecne. I ten przemysł tworzy różne miejsca pracy i takie związane z produkcją po prostu. I tutaj właśnie ta praca wielozmianowa jest trudna do obsadzenia przez nas, ale też są inne oferty, niekoniecznie na kilka zmian, gdzie pracodawcy są otwarci na przyuczenie kogoś, ale też już ten średni szczebel, gdzie są potrzebni jacyś automatycy, operatorzy maszyn, gdzie pracodawcy wymagają już pewnych umiejętności. I my oferujemy chociażby szkolenia, tak? Czasami mamy takie doświadczenia współpracy z konkretną firmą, gdzie na zlecenie konkretnej firmy realizujemy szkolenie, nie wiem, choćby operator CNC. Razem z firmą prowadzimy rekrutację na szkolenia. Firma też decyduje, kto osobowościowo pasuje do zespołu i po takim szkoleniu osoba od razu idzie do pracy, prawda? Więc jakby ten obszar przemysłu u nas jest dosyć bardzo rozbudowany. Co czwarta oferta jest z tego zakresu. Na naszym rynku również poszukiwani są pracownicy z sektora budowlanego. Również co czwarta oferta jest z tej branży. I tutaj mówimy o różnych stanowiskach. I pracowników budowlanych, do robót wykończeniowych, i murarze, i spawacze, ślusarze, tak? Czyli tacy konkretni rzemieślnicy, ale ale też kierownicy robót, projektanci, więc też te wyższe kwalifikacje. No i wreszcie najsilniej obecny u nas sektor usług. Tak? Co trzecia oferta jest z usług i tutaj mówimy o usługach różnych, zarówno takich związanych, chociażby psuje mi się samochód, idę do mechanika, mechanicy samochodowi są nieustannie poszukiwani, ale także ta sfera naszego dobrostanu,

0: fizycznego, bo fizjoterapeuci, pielęgniarki, nieustanne zapotrzebowanie na te zawody, ale także usługi takie jak fryzjer, kosmetyczka, prawda? Więc jakby w tych branżach jest ofert pracy najwięcej. Najtrudniej znaleźć u nas pracę w administracji, w prace biurowe. Jeżeli chodzi o prace biurowe, to nie wystarczy znajomość komputera. Trzeba wiedzieć jeszcze coś, czyli chociażby jest deficyt takich samodzielnych księgowych, tak? Jeżeli ktoś widzi się, lubi taką pracę, ma doświadczenie, też bez problemu taką ofertę znajdzie. Specjaliści od kadr, płac, na takich osoby też jest zapotrzebowanie, czy marketingowcy, handlowcy, ale ze znajomością języków, bo tutaj już mówimy o pracy w firmach naszych tu włocławskich. Mamy przecież sporo rozwiniętych firm, które eksportują i mają klientów obcojęzycznych i potrzebują po prostu pracowników do biura, ale ze znajomością języku.
1: To czym w takim razie ta osoba poszukująca pracy musi się wyróżniać, żeby otrzymała tę pracę?
0: Przede wszystkim musi odpowiedzieć na ogłoszenie w bardzo indywidualny sposób. Nie na zasadzie, ja mam jeden schemat, który wysyłam do każdej firmy, tylko jeżeli ja czytam ogłoszenie o pracę i widzę, że jest wymagana jakaś umiejętność, to ja w tych dokumentach aplikacyjnych podkreślam tą umiejętność. Ja ją stawiam na pierwszym miejscu, żeby po prostu, czy to osoba rzeczywista, czy system AI mógł taką ofertę wychwycić. Wie pan, dzisiaj nawet mówimy, bo przecież większe firmy, szczególnie agencje pracy, prowadzą czasami analizę CV poprzez narzędzia AI-owe. I czasami klienci stosują taką technikę, gdzie wszystkie wymagania, jakie są w ofercie, robią gdzieś na dole białą czcionką, zupełnie niewidoczną przy wydruku czy przy otworzeniu dokumentów, a system AI wychwyci, przecież on to przeczyta, prawda? Więc wtedy to jest taki manewr trochę, żeby obejść to bezduszne narzędzie, tak? Ale jeżeli zakładamy, że ja trafiam takiego człowieka, no to wtedy chodzi o to, żeby odpowiedzieć konkretnie na potrzeby tej firmy. Również zachęcamy do tego, żeby nie ograniczać się tylko, jeżeli ja szukam pracy we Wrocławku, mogę przyjść do urzędu pracy, bo na przykład nie wiem, jakie firmy są na naszym terenie, widzę, jakie są oferty, ale warto nas zapytać, jakie firmy jeszcze działają w tej branży? I warto indywidualnie się kontaktować z tymi firmami, zostawiając swoje aplikacje. I bardzo często skraca się przecież proces rekrutacji, że ja, będąc szefem, zanim uruchomię proces rekrutacji, mogę sobie pomyśleć: aha, taka pani Ania czy pan Bartek, to tam zostawił, czy jakiś człowiek był z CV-ką, i moje HR-y tam mają też
1: Czyli
0: takie
1: nawet jak nie ma
0: aplikacje.
1: ogłoszenia o pracę, to warto sobie uderzyć do tej firmy.
0: Oczywiście tak. To jak najbardziej polecamy klientów i przede wszystkim bardzo dużo osób ma takie poczucie, jak szuka pracy, że wstydzi się o tym mówić, że to jest coś, co powoduje, że czują się gorsi. To jest mit, to jest błędne myślenie. Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy nie ma pracy. Po prostu to nie jest nic nadzwyczajnego i warto o tym dookoła mówić, bo sieć znajomych, i to nie chodzi o pracę po znajomości absolutnie. Chodzi o to, że im więcej osób wie, że ja szukam pracy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja się dowiem o czym się nie dowiem z ogłoszeń, z pracuj.pl, z naszej e-pracy, prawda? Ponieważ czasami poszukujemy pracy kanałami takimi nieformalnymi, prawda? I naprawdę nie chodzi o to, że ktoś dostanie pracę po znajomości, tylko wiemy, że też są firmy, które na przykład zachęcają swoich pracowników, że jak zrekrutują kogoś, kto przyjdzie z ich polecenia, to dostaną na przykład 100 zł premii, tak? Więc są takie systemy też zachęt, bo przecież każdemu pracodawcy zależy na tym, że jak przychodzi do niego człowiek, to nawet dobrze, że ja już o nim coś wiem, że ktoś o nim coś wie. Więc też zachęcamy i każdemu mówimy, że powiedz światu o tym, że ty szukasz pracy. Wtedy zwiększasz szansę na rzeczywiście skuteczne jej znalezienie.
1: Rozpoczynają się wakacje, więc jak wygląda ten rynek pracy tej sezonowej, wakacyjnej? Czy już pojawiają się te oferty pracy?
0: Tak, jeżeli chodzi o wakacje, to rzeczywiście nasz teren też jest w pewnych sferach bogaty o tą ofertę, dlatego że no, mamy firmy, szczególnie przetwórstwa spożywczego, które rzeczywiście, jakby ten sezon tak wygląda, że mamy czy truskawkę, czy kukurydzę, czy jakieś inne, wiecie, zbiory, które powodują, że tych pracowników zaczyna być potrzeba więcej. My jako Urząd Pracy typowo pracą sezonową się nie zajmujemy. Zachęcamy osoby młode, które szukają pracy we Włocławku, do kontaktu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, które jest na ulicy Przedmiejskiej, i tam warto podać swoje dane, złożyć formularz rekrutacyjny, ponieważ tam odkierowujemy firmy czy podmioty, które szukają tylko na wakacje pracowników, szczególnie właśnie młodocianych. Ale ciekawym też zjawiskiem a propos pracy dla młodych ludzi jest czasami sceptyczny stosunek niektórych firm, szczególnie do przyjmowania osób niepełnoletnich. I tu chciałabym to

0: podkreślić, dlatego że czym innym jest przyjęcie kogoś dorosłego, kto kończył 18 lat, tutaj ta otwartość się zwiększa, ale jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, tutaj może być trudniej.
1: Bo teraz przepisy się chyba zmieniły,
0: właśnie.
1: Prawda?
0: Właśnie. Ma pan rację, Lex Kamilek, tak to w skrócie mówimy, czyli ta ustawa, która rzeczywiście ma chronić przed patologicznymi zjawiskami w środowiskach pracy, która narzuca, kiedy ja mam kogoś, niekoniecznie pracownika, ja mogę po prostu nawet tak jak do nas chociażby incydentalnie przychodzą chociażby uczniowie szkół i ja musiałam u siebie wprowadzić taki system ochrony małoletnich, tak? Specjalna ścieżka postępowania na wypadków właśnie, nie? Natomiast warto też wskazać, że jak szukam pracy i to też mówimy bardzo często młodym ludziom, żeby uważać na pewne rzeczy, tak? Młodzi ludzie nie mają wiedzy o tym, na jakiej podstawie można świadczyć pracę. Warto sięgnąć po tą wiedzę, co to jest umowa cywilnoprawna, co to jest umowa o pracę, że w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, że szef mi powie, za tydzień dam ci umowę. Po prostu prawo mówi, że przed przystąpieniem do pracy masz podpisać tą umowę. To jest pierwsza podstawowa sprawa, czyli musisz mieć jakąś podstawę prawną. Druga sprawa, nie tylko młodzi, ale młodzi szczególnie są naiwni i wierzą w takie ogłoszenia, możesz zarobić 5 tysięcy w tydzień, prawda? To jest bardzo kuszące, ale radzę, żeby się zapaliła taka lampka i zweryfikować to ogłoszenie, bo bardzo często za takimi ogłoszeniami nie idzie pozyskanie człowieka do pracy, tylko chociażby wyłudzenie pewnych danych albo takie no już bardzo negatywne zjawisko jak handel ludźmi, tak? Które możemy jakby zaklinać rzeczywistość, ale on jest obecny i na to też trzeba uważać. Do tego więc jakby na to warto sprawdzać. Zawsze warto sprawdzać, jeżeli trafiam na ofertę, co to jest za firma. Dzisiaj mamy dostęp do informacji, możemy sprawdzić, czy ta firma faktycznie istnieje. A jeżeli wyjeżdżamy za granicę, tak, młodzi ludzie czasami, nie tylko młodzi, wyjeżdżają na sezon za granicę i robimy to przez agencję pracy chociażby, to warto też sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy taka agencja faktycznie funkcjonuje, czy jest legalna. I pamiętajmy, nieważne, czy w Polsce, czy za granicą, nie wolno płacić za pośrednictwo pracy. Jeżeli ktoś mi mówi, zorganizuję ci pracę, mam pracę w miejscu A, ale najpierw to musisz zapłacić 100 zł, bo koszty eksploatacji, nie wiem, czegoś tam, to jest już naciąganie człowieka, więc tutaj już też powinna się zapalić taka czerwona lampka.
1: A jeżeli jesteśmy już przy młodych osobach, no to teraz młodzi stoją przed tym wyborem, bo są wakacje, czy iść do pracy, czy jaki kierunek studiów wybrać, co pani poleca?
0: Tak, młodzi ludzie są w ogóle fenomenalni, bo myślą trochę inaczej niż moje pokolenie, gdzie trzeba było mieć tą ścieżkę tak twardo poukładaną i mama mi mówiła, że jak skończysz to i to, to będziesz tym i tym.
1: Świat się zmienił.
0: Tak, świat się bardzo zmienił. Dzisiaj absolutnie to, co ja robię dzisiaj i czego się uczę dzisiaj, wcale nie gwarantuje mi tego, że ja będę w tym zawodzie pracować. Dlatego my tak często też próbujemy też trochę do tych rodziców trafiać, żeby takiej dużej presji na tych młodych ludziach nie wywierać, że musi być koniecznie, muszą być te studia, musi być jakiś dyplom, musi być jakiś, czy jakaś szkoła średnia, bo tak naprawdę to, jakie my będziemy wykonywać pracę, to naprawdę trudno sobie wyobrazić dzisiaj. Ja zawsze podaję ten przykład, że w 50-tych latach najbardziej popularnym zawodem był operator windy, tak? Nikt sobie nie wyobrażał, że za 20 czy 30 lat to w ogóle nie będzie takiego zawodu. A dzisiaj operujemy czasami nazwami, których w ogóle jeszcze 5 lat temu nie znaliśmy, prawda? Więc to, jakie będą zawody, to jest trudne do przewidzenia. Ważne jest, żeby pracować nad pewnymi kompetencjami, które są, jak to mówimy, kompetencjami przyszłości. Więc idę na studia i my absolutnie zachęcamy do tego, żeby iść na studia, jeżeli ja mam w sobie takie predyspozycje intelektualne, tak? Bo to jakby dzisiaj dyplom też się zdewaluował, prawda? Więc jakby jeżeli ja czuję, że chcę iść do pracy i widzę się w środowisku pracy i nie chcę iść na studia, to też jest dobra ścieżka i mogę tak naprawdę wyjść czasami lepiej niż jeden absolwent tej uczelni wyższej, prawda? Ale jeżeli chcę iść na studia, to czasami to ja wszystkim kibicuję, dlatego że studia same w sobie są doświadczeniem nieporównywalnym do niczego innego. Chodzi o rozwój siebie jako człowieka, swoich zasobów takich intelektualnych, takich umiejętności kognitywnych, różnych i też kontakt ze środowiskiem akademickim, to też jest bezcenne. Więc studia są wartością niekoniecznie ze uwagi na wiedzę, to też, ale też dodatkowe. Bardzo często dzisiaj widzimy takie jakby równoczesne ścieżki zdobywania, próby zdobywania doświadczenia zawodowego i równoczesnego studiowania. To też nie jest wcale rzadkie i to też różni to dzisiejsze pokolenie od poprzedniego. Więc tak naprawdę tych modeli jest bardzo dużo. Ważne, chyba podstawową sprawą jest takie trochę przyjrzenie się sobie samemu. Jeżeli trudno mi określić, w czym ja mogę być dobry i co ja powinnam robić, czy iść do pracy, czy na studia, jeżeli na studia, to

0: jakie, to warto zapytać najbliższe osoby, jak one mnie widzą, ale też za bardzo się do tego nie przywiązywać, bo rodzice mogą mieć wyobrażenie, że mam być lekarzem, prawnikiem albo pielęgniarką.
1: A nasze zainteresowania mogą być zupełnie inne.
0: Właśnie, a ja uwielbiam majsterkować, prawda? I ja po prostu chcę być tym mechanikiem i super. I bądź tym mechanikiem, bo zrobisz świetny biznes po prostu, prawda? My widzimy świetne biznesy ludzi, którzy, jak przyjmujemy wnioski o dotacje na swoją działalność, bo wspieramy takie firmy co roku, przecież mnóstwo naszych mieszkańców otrzymuje od nas środki na tworzenie swoich biznesów. I nie mamy dużo przykładów, gdzie osoba kończy studia, a potem tak naprawdę idzie w kierunkach, można powiedzieć, że w stylu mechanik, budowlanka, prawda? Bo to lubi też, tak? I widzi, że to jest miejsce właśnie na fajne zarobkowanie, prawda? A do tego też gdzieś to nie jest tak, że się do tego zmuszam, tylko po prostu też mogę to lubić, prawda? Więc tutaj te ścieżki indywidualne są bardzo różne. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Dzisiaj świetne moim zdaniem w młodych ludziach jest to, że to nie jest, że sukcesem będzie to, jak będę miał stanowisko tam dyrektorskie czy kierownicze. Absolutnie nie. Dzisiaj sukces to po prostu mieć satysfakcjonujące życie. Ja mogę być po prostu, nie wiem, asystentką handlowca, tak? Albo po prostu, nie wiem, handlowcem, czy właśnie dziennikarzem. O dziennikarzem to już w ogóle praca super kreatywna. I ja mogę nie chcieć mieć swojej firmy medialnej, prawda? Ja po prostu dobrze się w tym czuję. Ja realizuję siebie, poznaję ludzi, prawda? Czy robię, czy no, mogę być tym księgowym, który też kocha tą swoją pracę. Ja po prostu dobrze się z tym czuję. I jest mi dobrze w moim
1: Czyli to jest
0: życiu.
1: taka kwestia indywidualna już bardzo, żeby się zastanowić nad tym, co chcemy robić.
0: Tak, i to młode pokolenie ma na szczęście taki większy wgląd w to. Nie kariera za wszelką cenę i te stanowiska i awanse. Awanse zupełnie się dzisiaj nie liczą. Po prostu ja chcę mieć fajną pracę, gdzie ja się czuję dobrze i też chcę mieć czas dla siebie. I tutaj to w ogóle to pokolenie Z jest wzorem dla takiego mojego pokolenia X czy Y. Już nie mówię o tym baby boomers, czyli jeszcze moich rodziców, gdzie my pracowaliśmy, żeby nasze życie to praca tylko, prawda, i w
1: To
0: ogóle
1: teraz
0: bez
1: jest
0: pracy.
1: zupełnie
0: Teraz
1: inaczej.
0: jest zupełnie inaczej, tak zdrowiej. Chcemy mieć tę sferę wolnego czasu oddzieloną, czy jakby mieć czas dla siebie, czy to poprzez work-life balance, taki trochę oddzielenie tego czasu zawodowego od wolnego, ale też inne metodologie dzisiaj wchodzą w grę, bo dużo się mówi. Za chwilkę się pojawi nasz ciekawy podcast na temat work-life autonomii, czyli że ja sama decyduję, kiedy ja pracuję. Ja mogę sobie ułożyć czas, że godzinę pracuję, a potem mam czas na swoje pasje, potem wracam do pracy na godzinę, potem idę na rower, potem zajmuję się dzieckiem, potem znowu wracam do pracy, prawda? Albo work life blended, czyli przemieszanie tych sfer, ale dbanie o ten czas wolny tak naprawdę, więc to jest dzisiaj w tym pokoleniu cenne i tego starsi na pewno powinni się uczyć. W ogóle starsi powinni trochę uelastycznić myślenie o młodym pokoleniu, bo czasami mówi się, że pan jest z młodszego pokolenia, jesteście roszczeniowi. Ja bym nie powiedziała, że roszczeniowi, tylko po prostu znacie swoje prawa i po prostu chcecie dbać o siebie. I tak jak moi rodzice, dziadkowie narzekali na nas, to my narzekamy na was, ale to takie po prostu pokoleniowe malkontenctwo.
1: Tak
0: Mamy do
1: jest.
0: tego prawo, nie?
1: To ja chciałbym jeszcze zapytać o dotacje, bo pojawiły się w przestrzeni publicznej takie informacje, że urzędy pracy dostaną mniej pieniędzy. Co to oznacza właśnie do urzędów pracy? Czy nie będzie tych dotacji, czy nie będzie dofinansowań?
0: No tak, tutaj przeszliśmy na temat no, trudniejszy, bo rzeczywiście z przyczyn dla nas trochę niezrozumiałych finansowanie w ogóle urzędów pracy w Polsce zostało zredukowane w skali kraju o 40%, bo na wszelkie programy aktywizacyjne w poprzednim roku było 3,5 miliarda, a w tym roku jest 2,1 miliarda. To jest redukcja o prawie 1,5 miliarda, czyli o 40%. Jak to się przekłada u nas, na nasz urząd? W tamtym roku wydatkowaliśmy prawie 35,5 miliona złotych. W tym roku na wszelkie programy mam trochę ponad 19 milionów. To jest 56% tej kwoty, która była w ubiegłym roku. To wynika z tego, tak nam udziela takich informacji Ministerstwo Pracy, ale też Ministerstwo Finansów, że po prostu w niektórych sferach naszego państwa mamy deficyty budżetowe, ochrona zdrowia, widzimy, co się dzieje. I teraz, żeby ta ogólna reguła wydatkowa, budżetowa, czyli ten deficyt państwa nie był za wysoki, to poszczególne resorty, takie jak Ministerstwo Pracy, dostało polecenie wykazania pewnych rezerw i nie ruszania tych rezerw, żeby zminimalizować ten deficyt. Fundusz Pracy, z którego nasi klienci i pracodawcy, klienci indywidualni korzystają, to jest fundusz, na który składają się pracodawcy. Tam wpływają składki, pana, jak pan pracuje, prawda, moje,

0: każdego. Ten fundusz pracy jest bogaty, dlatego że dzisiaj 17 milionów ludzi pracuje, on cały czas jest zasilany, więc dzisiaj te rezerwy tam są duże. Jednak one są zamrożone z uwagi właśnie na te problemy budżetowe. To prowadzi do sytuacji, kiedy my dzisiaj, my mieliśmy dwa nabory na dotacje, dwa nabory na tworzenie stanowiska pracy, mieliśmy nabory na staże i my na dzisiaj mamy zaangażowane środki w te projekty. Mamy nadzieję i takie mamy sygnały, że ma być uruchomiona jakaś dodatkowa rezerwa, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna, ponieważ nigdy nie było tak, że mamy połowę roku i w zasadzie mamy zaangażowany niemalże cały budżet. Mamy środki na szkolenia, jeszcze na zwroty kosztów dojazdu, na takie mniej kosztowne narzędzia. Natomiast te, które cieszą się olbrzymim popularnością, czyli chociażby dotacje na własną firmę, no to niestety na dzisiaj te środki, to finansowanie się skończyło. Teraz właśnie finalizujemy, podpisujemy kolejne umowy. Więc tutaj z apelem, ja osobiście też rozmawiałam tutaj z wieloma politykami z naszego regionu, ale też z panem wojewodą, marszałkiem na ten temat, w ministerstwie, jako też przewodnicząca konwentu dyrektorów tutaj naszego województwa, wiceprzewodnicząca ogólnopolskiego, stosowałam dużo takich naszych stanowisk, które podejmowaliśmy i mamy nadzieję, że te środki będą uruchomione, bo one mają służyć przecież tutaj naszym lokalnym pracodawcom, przedsiębiorcom, ale też osobom, które szukają pracy i na przykład miały miałyby szansę gdzieś na staż, miałyby szansę, nie wiem, chciałyby swój biznes otworzyć, ale nie mają zasobów, żeby z tym ruszyć. Więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.
1: Ale czy to oznacza, że te bezrobocie może ewentualnie wzrastać, bo nie będzie właśnie tych dotacji?
0: No niestety jest takie ryzyko, dlatego że niewątpliwie każdy, kto chociażby idzie na staż, korzysta z jakichkolwiek programów, on już wtedy jest wyłączany, on się nie liczy jako nasz klient. Więc jeżeli my w tamtym roku skierowaliśmy na staże 600 osób, a w tym roku będzie to około 250, no to, a wiemy, że zapotrzebowanie jest ogromne, bo ja każdego dnia mam telefony, ale i od klientów indywidualnych, ale też od wielu firm, które czasami nie wierzą moim koleżankom, które naprawdę mówią prawdę, że w tym momencie mamy wstrzymany nabór, ale firmy wolą zadzwonić jeszcze do mnie, czy to jest prawda. Klienci jeszcze się przychodzą i pytają, czy to jest prawda, więc widzimy, że rynek potrzebuje tego narzędzia bardzo. Jeżeli go nie będzie, to może się zdarzyć tak, że firma nie zdecyduje się na przyjęcie tego człowieka, bo po prostu nie chce od razu angażować się w koszty związane z zatrudnieniem i umową o pracę.
1: Mhm. Już tak na sam koniec, bardzo króciutko. Jak będzie wyglądał ten rynek pracy we Wrocławku i tutaj w naszym regionie w najbliższych miesiącach?
0: O, dobrze, że pan pyta o najbliższe miesiące. Myślałam, że pan pyta o lata. Jak powiedział Warren Buffett, jeżeli chcesz się skompromitować, to spróbuj przewidzieć przyszłość. Najbliższe miesiące, na szczęście najbliższe miesiące możemy taką predykcję tutaj zastosować. Przewidujemy ustabilizowanie tej ilości osób bezrobotnych. Nie sądzimy, że będą jakieś wzrosty. W tych najbliższych miesiącach, lipiec, sierpień, to są miesiące, kiedy mieliśmy spadki i one w czerwcu już są obserwowane. Więcej osób się wyrejestrowuje niż zarejestrowuje. Natomiast jesień, zima pewnie jakieś wzrosty przynoszą, ale na szczęście, mimo że mamy spowolnienie, jeżeli chodzi o rekrutację, to nie ma zwolnień. Dokładnie dzisiaj dostałam jedyną informację o zwolnieniu grupowym w tym roku, ale to jest Velobank, to jest zwolnienie grupowe ogólnopolskie. Ten bank ma u nas oddział, więc to może dotyczyć jednej, dwóch osób z naszego terenu. Więc, a tak to nie mamy sygnałów o żadnych zwolnieniach grupowych i to daje nadzieję, że ta sytuacja będzie stabilna.
1: To ja w takim razie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita.

0: czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samiec. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie biało-czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 24 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kulińska 12. Płeć samica. Rok urodzenia maj 2026. Umaszczenie bury pręgowany. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 25 czerwca 2026. Miejsce znalezienia ulica Dziewińska 17. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwiec 2026, miejsce znalezienia baruchowo, płeć samica, rok urodzenia około 2018, umaszczenie czarna, wielkość średniej, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 26 czerwca 2026, miejsce znalezienia gmina Wocławek, plaża Jezioro Wikaryjskie, płeć samica, rok urodzenia maj 2026, umaszczenie beżowa z białym, wielkość szczeniak, cechy szczególne, białe skarpetki.
1: Dzień dobry Państwu, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o młodych ssakach, mianowicie wystosowaliśmy prośbę, żeby nie porywać leśnych dzieci. Dzisiaj poniekąd kontynuujemy ten temat, natomiast postanowiliśmy skupić się na ptakach, czyli pisklakach oraz podlotach. Może odpowiemy najpierw na pytanie, czym się różni pisklak od podlota, ponieważ pewnie część osób się zastanawia. Otóż pisklęta to są te nowo wyklute młode ptaszki. Jeśli chodzi o ptaki śpiewające, gniazdowniki, tak, czyli te, które wykluwają się w gniazdach, potrzebują opieki rodziców, codziennego, nieustannego karmienia. To są właśnie te ptaki, które są młode, niedługo po wykluciu, jeszcze nie są opierzone, wymagają nieustannego właśnie karmienia, opieki. Póki znajdują się w gnieździe, jeszcze ich pióra się nie wykształciły, są nazywane pisklętami. Natomiast podloty to już tacy ptasi nastolatkowie. To są ptaki, które już wystarczająco urosły, są za duże, żeby pomieścić się w gnieździe, ale nie są jeszcze całkowicie dorosłe. Nadal w jakimś stopniu są jeszcze zależne od opieki rodziców, natomiast wyfruwają z gniazda, rozbiegają się po okolicy, a rodzice przez jakiś jeszcze czas po prostu pełnią nad nimi opiekę, uczą ich po prostu życia. Bardzo często dostajemy informacje właśnie w tym okresie roku o znajdowanych ptakach, które

nie do rozróżnienia od osobników dorosłych, będą już potrafiły zająć się sobą. Apelujemy, żeby nie zabierać oczywiście ani piskląt, ani podlotów, jeżeli nie ma ku temu odpowiednich przesłanek. Jakie to są przesłanki? No takie, że na przykład maluchy są ranne, coś im się stało, tudzież rodzice nie żyją, widzimy ich martwych niedaleko gniazda. W innych przypadkach no, nie jest wskazane zabieranie takich ptaszków. Natomiast tutaj troszeczkę jest łatwiejsza sprawa niż ze ssakami, ponieważ no, ptaki nie rozróżniają tak dobrze zapachów, więc to, że weźmiemy pisklaka, podniesiemy go z ziemi, sprawdzimy, no nie pobijał się, nie krwawi, nic mu się nie stało, włożymy go z powrotem do gniazda, to będzie dla niego najlepsza opcja, ponieważ rodzice dalej będą się nim opiekować, dopóki nie będzie gotowy do opuszczenia tego swojego tymczasowego domu. Natomiast ptaki, po tym jak człowiek odłoży pisklę do gniazda, pamiętajmy, nie odrzucą go, będą po prostu się nim dalej opiekować. Jeśli chodzi o podloty, no dostajemy zgłoszenia właśnie o ptakach, które nie są zdolne do lotu. One raczej podskakują, machają skrzydełkami, mogą podlatywać po parę metrów, natomiast najczęściej po prostu drepczą sobie w trawie czy pomiędzy krzewami. Podlatują oczywiście, potrafią wspiąć się na drzewo, potrafią wspiąć się na wyższe krzewy, tak żeby uniknąć drapieżników. No i cały czas polegają jeszcze, tak jak wspomniałam, na opiece rodziców, natomiast jest to opieka, no, już nie tak silna, nazwijmy to. Po prostu rodzice od czasu do czasu dokarmiają takie ptaki, natomiast zachęcają ich do prób poszukiwania pokarmu na własną rękę, pokazują jak to zrobić. No i jeśli zauważą niebezpieczeństwo, no to starają się bronić takiego malucha właśnie przed tym niebezpieczeństwem. I tutaj może takie ostrzeżenie, bardzo troskliwymi i no dosyć niebezpiecznymi dla nas ludzi osobami są ptaki krukowate, które no mają silne dzioby, mają silne szpony. Próbują, jeżeli oczywiście nie jest to duża grupa ludzi, jeżeli podejdzie do pisklaka jeden człowiek, przepraszam, do podlota jeden człowiek, to takie dorosłe ptaki no po prostu będą starały się młodego bronić. Może się zdarzyć, że będą na nas krzyczeć, może się zdarzyć, że będą nas próbowały nawet zaatakować. I to bez różnicy, czy będzie to kawka, czy będzie to duża wrona, czy powiedzmy sójka, tak? Są to ptaki, które bardzo silnie starają się bronić swojego potomstwa. No, a że są dosyć sporych rozmiarów, no to no, mogą zrobić krzywdę. Takie dosyć niebezpieczne ptaki to też dorosłe mewy, które po prostu informują okoliczne no, sąsiadki, nazwijmy to, i potrafią nawet w kilka, kilkanaście ptaków rzucić się na człowieka, który no, myśli, że takiemu maluchowi pomaga. Jeżeli chodzi o podloty, najlepiej je zostawić w spokoju. Wiemy, że dużo osób martwi się, co może stać się z tymi maluchami, szczególnie w okolicy, gdzie jest dużo psów, gdzie jest dużo kotów. Natomiast pamiętajmy, że zabranie takiego pisklaka z miejsca jego bytowania, no to nie jest dla niego nic dobrego. Najlepiej mu to wyjdzie na dobre, jeżeli po prostu zostanie w miejscu, gdzie się wykluł, gdzie dorastał, no i gdzie są rodzice, którzy nauczą go, jak funkcjonuje świat.
wspominałam, że podloty występują u gniazdowników, czyli tych ptaków, które budują gniazda. Natomiast są dwa gatunki, u których ta faza podlota nie występuje. I to są jeżyki, czyli te czarne, szybujące, gwizdzące ptaszki pomiędzy blokami, które jeszcze na

0: nadal potrafią się kręcić. U nich maluch po osiągnięciu odpowiedniego wieku, odpowiedniej siły w skrzydłach tak naprawdę, po prostu wylatują z gniazda, zaczynają szybować i od tego czasu już do przyszłego roku przynajmniej nie osiądą na ziemi, czy po prostu nie wylądują. A drugim takim ptakiem, u którego ta faza podlota nie występuje, to są jaskółki. I to chodzi o w zasadzie wszystkie gatunki jaskółek. Natomiast jeżeli chodzi o zagniazdowniki, czyli obecne u nas w mieście bażanty na przykład, ale no, jeżeli ktoś hoduje swoje kurki, czy przepiórki, czy inne tego rodzaju ptaki, to wszystko są zagniazdowniki, które od wyklucia biegają za matką. Oczywiście ona ich broni, natomiast tutaj no, tak jakby nie ma tej fazy właśnie podlota, po prostu matka opiekuje się maluchami, a potem te role przejmuje. Jeżeli są to oczywiście ptaki hodowane człowiek, natomiast te na wolności po podrośnięciu, no po prostu już zaczynają żyć samodzielnie. Także bardzo prosimy, jeżeli zauważą Państwo młodego ptaka, wszystko jedno, czy to będzie mała sikorka, czy to będzie młody gołąb, czy to będzie młoda sroka. Jeżeli te piórka są jeszcze nie do końca odpowiednio długie, jeżeli widzimy, że tutaj przy dziobie jeszcze ptaszek ma żółte znamiona, ten dziób dosyć mocno się odznacza, jest to podlot, należy zostawić go w spokoju. Jeśli nic mu nie jest, to po prostu dajmy mu dorosnąć tam, gdzie powinien, dajmy mu nauczyć się życia tak jak powinien. Jeżeli widzimy pisklaka, najlepszą opcją jest odłożenie go oczywiście do gniazda, tak żeby rodzice mogli się nim zająć. Także pamiętajmy, że ta przyroda jest obok nas. Wiemy, że dużo osób chce pomagać, ale właśnie najlepszą formą pomocy w tych przypadkach akurat jest zostawienie tych ptaków tam, gdzie żyją, tak żeby mogły dożyć do dorosłości, przynajmniej mieć szansę oczywiście na to pod opieką dorosłych. I pamiętajmy, że nie musimy pomagać każdemu po prostu stworzeniu, które widzimy, bo no, bardzo często tej pomocy nie potrzebują, a zabierając tego ptaka możemy mu zwyczajnie jeszcze bardziej zaszkodzić.
1: Do adopcji polecają się Majka. Majka to mała, czarna, podpalana, dość charakterna suczka. Majcia jest nieco lękliwa, szczególnie w obecności osób, których nie zna. Boi się szybkich gestów i głośnych dźwięków. Na szczęście łatwo zaskarbić sobie jej sympatię poprzez spokojne zachowanie, ściszenie głosu i oczywiście smaczki. Kiedy już zaufa, pokazuje jaka jest. A jest uroczą, aktywną wiercipiętką, która kocha spacery i towarzystwo. Potrafi sama wpakować się na kolana i rozdawać tony całusków. W stosunku do innych psów wydaje się być łagodna. Jednak, jeżeli ktoś ma psa, to jak zawsze zapraszamy do zabrania go na spacer zapoznawczy z Majeczką. Majka czeka na odpowiednich ludzi, którzy pokochają ją i zabiorą ze schroniska, żeby dać dom już na zawsze. Kto chciałby poznać naszą małą załuzę? Majka zarejestrowana jest pod numerem 13 349/71/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 600 16. Walia. Biało-szara walia to młoda koteczka o drobnej budowie. Nasi lekarze ocenili, że walijka ma nieco ponad rok. Nic więc dziwnego, że kocha zabawę i jedzonko. To delikatna kicia, która potrzebuje trochę czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków i ludzi, i kotów. Ale kiedy pierwszy stresik minie, zmienia się w uroczą, nakolankową miziulkę i ciekawską eksploratorkę. W naszej kociarni fajnie dogadała się z kolegą Heliosem, z którym ucina sobie wspólne drzemki. Walia do pełni szczęścia potrzebuje teraz ludzi, którzy dadzą jej miejsce obok, poświęcą jej swój czas, otoczą opieką i ogromem miłości. Walia zarejestrowana jest pod numerem 48/19/35/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dzień dobry, panie
1: prezydencie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezydencie, spotykamy się tuż po dwóch bardzo ważnych dla pana wydarzeniach. Pierwsze to sesja i absolutorium, a drugie dni Włocławka. I zacznijmy od sesji, absolutorium. Było burzliwie, długo trwała. No nie wiem, czy to dyskusja, ale może ocena pana pracy ze strony zarówno radnych opozycji, jak i koalicji. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej pana zabolało z tych głosów, które usłyszał pan na sesji?
1: Chyba taka nie do końca konstruktywna krytyka, tylko na zasadzie takiej, że no, głupio nam jest zagłosować za, to coś wymyślimy. Bo jeżeli słyszę zarzut, że oszczędzamy w przetargach i to jest źle, no to no ciężko to przyjąć jako konstruktywną krytykę. No ale no powiedzmy, że staram się to zrozumieć. Wiadomo, że na tej prawej stronie sceny politycznej trwa walka o duszę i niestety ona się sprowadza bardziej do tego, kto jest bardziej

0: populistyczny niż kto jest bardziej merytoryczny, i to chyba był tego obraz. I nie ukrywam, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że mogę oczekiwać czegoś więcej po prostu.
1: Prawem opozycji jest krytyka, ta
0: A,
1: krytyka.
0: bez dwóch zdań, absolutnie. Ja nikomu nie odbieram tej krytyki, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli zarzutem jest, że nie wiem, że sadzimy w mieście drzewa, to jest zarzut, albo że za mało, no tak jak powiedziałem, że za mocno oszczędzamy i to źle, że przy postępowaniach przetargowych mamy oszczędności, bo lepiej by było, jakbyśmy wydawali więcej pieniędzy. Albo słyszę, że niczego nie robimy dla młodych w momencie, kiedy właśnie ogłoszony jest przetarg na rozbudowę skateparku, na budowę skill parku na Zawiślu, czyli takiego toru do jazdy na rowerach górskich. W momencie, kiedy rozbudowujemy tak naprawdę, czy budujemy infrastrukturę sportową przy zespole szkół numer 8 na Zawiślu, w momencie, kiedy kupiliśmy bursę i kupiliśmy hostel, ale tworzymy tam bursę i budujemy szkołę mistrzostwa sportowego, no to no ciężko powiedzieć, że to jest krytyka, to jest raczej szukanie po prostu za wszelką cenę dziury w całym, tak, żeby wyjść na mównicę i powiedzieć, że no, usprawiedliwić się, bo ja jestem o tym przekonany, bo już na chłodno, a w samorządzie pracuję naprawdę od wielu, wielu lat. To wskaźniki te budżetowe, chociażby wskaźnik zadłużenia, który został obniżony w stosunku do zeszłego roku, czyli dobrze. Ten wartość inwestycji, która jest albo rekordowa, albo bliska rekordu. Gdyby tak merytorycznie podejść do tego sprawozdania z wykonania budżetu, to ciężko zagłosować przeciwko, jakkolwiek inaczej. Natomiast no tutaj krytyka krytyką, ale no trzeba było zagłosować dla zasady i to głosowanie dla zasady trzeba było jakoś usprawiedliwić. Usprawiedliwić się jest dobre słowo.
1: Rozumiem, że oczekiwał pan bardziej merytorycznej krytyki, wskazówek, żeby się pochylić nad tym, zastanowić, może coś zmienić, a nie po prostu krytyki dla krytyki.
0: No, dokładnie.
1: To najbardziej bolało i to było najbardziej zaskakujące.
0: Ponad 44 miliony złotych pozyskanych środków na transport zbiorowy. Największa w historii 75 lat istnienia MPK dostawa autobusów do floty transportu zbiorowego i szef klubu opozycyjnego wychodzi na mównicę i mówi, że nie realizujemy inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. No słabe, po prostu słabe.
1: No to przejdźmy do milszych rzeczy, a tym milszymi rzeczami są na pewno wspólne spotkania z mieszkańcami. Taka okazja była w miniony weekend Dni Włocławka, które już trwają od ponad tygodnia. Tym razem nie deszcz, ale upały trochę przeszkodziły w tej dobrej zabawie, jednak w ciągu dnia nie było takiego ruchu jak zwykle, ale proszę o podsumowania, panie prezydencie.
0: To prawda, pogoda, no, ciężko powiedzieć, że sprzyjała, czy nie sprzyjała. No, było bardzo gorąco, tak mówię, że gdyby było 10 stopni mniej, to byśmy mówili, że jest upał. Natomiast i służby miejskie w postaci różnego rodzaju zraszaczy i wodociągi nasze, które dostarczały kranówkę i podczas koncertu też rozdawaliśmy wodę w butelkach dla osób, które były pod sceną. No tutaj naprawdę staraliśmy się o to, żeby ta uciążliwość tych no niebywale wysokich temperatur była jak najniższa, ale mimo tak wysokich temperatur no, mieszkańcy dopisali po raz kolejny i uczestniczyli tak naprawdę od tych pierwszych koncertów, zresztą świetnych, Paktofonika z orkiestrą, która wystąpiła, no, przyciągnęła oczywiście bardzo dużą rzeszę ludzi, nawet spoza Włocławka. Ja sam zaprosiłem za scenę chłopca, który znał mimo tak na oko 12-13 lat, to był 12-13-latkiem, już mówiąc tak po polsku. to znał chyba

0: wszystkie słowa piosenek. Ja go obserwowałem, będąc, że tak powiem, po tej stronie z ludźmi, patrząc na to, co się na scenie dzieje. I obserwowałem tego młodego człowieka. Zaprosiłem go później za scenę, po to, żeby mógł sobie zrobić zdjęcie. I okazało się, że z tatą przyjechał z Bydgoszczy, więc też pytaliśmy ludzie ze Szczecina, z Wrocławia, więc fajnie, bardzo się cieszę, że ten zestaw gwiazd, które proponujemy, a przypomnę, oprócz Paktofoniki był też Fukaj, byli też bracia Kacperczyk, którzy też świetny koncert dali i przyciągnęli bardzo dużo
1: Nie tylko młodych
0: nie
1: ludzi.
0: tylko młodych ludzi, dokładnie, ale w dużej części. Następnego dnia Paul de Wire, który jest, myślę, że wschodzącą gwiazdą polskiej sceny muzyki rockowej, bo to połączenie szant na rockowo. Ale później oczywiście Mysłowicz, który zagrał świetny koncert, no i T-Love z Muńkiem, który no też zagrzał publiczność i chyba 16 czy 17 utworów zagrał. No to wszystko spowodowało, że ludzie naprawdę świetnie się bawili i wiele takich pozytywnych słów też, będąc z mieszkańcami na publiczności, usłyszałem i bardzo mnie to cieszy. Bo tak naprawdę no, o to w tym wszystkim chodzi, o to, żebyśmy poczuli tą naszą wspólnotę, poczuli się, że jesteśmy razem w naszym wspólnym domu. I ten dom to Włocławek i dobrze nam w nim po prostu jest.
1: Co panu największą frajdę sprawia właśnie przy okazji takiego wydarzenia w mieście jak Święto Miasta? To spotkanie na backstage'u, czy to właśnie bycie z mieszkańcami w tłumie i czucie tego miasta?
0: Ja zawsze jestem z mieszkańcami w tłumie i to mi sprawia największą satysfakcję. Też rozmowa z mieszkańcami, to, że widzę, że podoba się to, co robimy, ale też chętnie słucham podpowiedzi, również dotyczących tych, kto ma wystąpić na kolejnych tego typu imprezach, a tych imprez w naszym mieście jest coraz więcej i no, to dobrze, bo widzę też, że coraz chętniej mieszkańcy biorą w nich udział. Za chwilę mamy Festiwal Wisły, później finał letnich brzmień, po drodze jeszcze Freshland, a we wrześniu United Session, czyli w nowej odsłonie fantastyczna impreza taneczna, która od 5 lat świetnie funkcjonuje w naszym mieście. Zresztą dyrektorem artystycznym jest Michał Kaczorowski Kaczoreks, więc no, wiemy, co ten chłopak potrafi. No i Festiwal Fajansu, który mam nadzieję, że w tym roku, znaczy wszystko na to wskazuje, że w tym roku wejdzie na jeszcze wyższy poziom organizacyjny, a to oznacza, że prawdopodobnie wyjdziemy już z muru w Centrum Kultury Browar B, przeniesiemy się w plener i przez ten fakt będzie też sporo nowych, ciekawych atrakcji. Po drodze jeszcze fiesta balonowa w lipcu, więc no, cały czas coś ciekawego dla mieszkańców Włocławka będzie.
1: Dużo takich pozytywnej energii odbierał pan w czasie tych spotkań z mieszkańcami, a czy pojawiały się też trudne pytania?
0: Nie,
1: To nie
0: absolutnie
1: była dobra
0: tutaj.
1: okazja.
0: Nie, może, no, bo
1: Atmosfera nie sprzyja.
0: atmosfera nie sprzyjała, no też zdecydowanie łatwiej jest gdzieś, że tak powiem, z
1: Anonimowo.
0: klawiatury anonimowo się uzewnętrzniać niż face to face. Aczkolwiek no, bywają też takie sytuacje, jak chociażby ostatnio podczas sesji Rady Miasta, kiedy mieszkaniec zabrał głos zupełnie nie w temacie, tak jakbyśmy rozmawiali o strategii rozwoju miasta, którą radni uchwalili w 2022 roku, czyli no, 6, przepraszam, 4 lata temu. Ale to już inna historia. Do czego zmierzam? Do tego, że no, wręcz oburzającym była sytuacja, kiedy to właśnie ten młody człowiek wyzywał na pojedynek na pięści radnego, który który śmiał

0: wypowiedzieć swoje zdanie czy na temat tego, co prezentował ten młody człowiek. No, już pomijam fakt, że Krzysztof Grządziel jest no, w wieku takim no, już senioralnym, no, trzeba to jasno powiedzieć. I zachowanie takie gimnazjalne, że jak ci się nie podoba, to chodź, wyjdziemy i zobaczymy, kto jest silniejszy, no to jest raczej
1: Na
0: żenujące.
1: całe szczęście to są pojedyncze przypadki, które
0: Tak
1: się
0: jest.
1: zdarzają. Panie prezydencie, na koniec nie mogę nie zapytać, bo mija ten dzień, kiedy zielone tereny Śródmieścia po raz kolejny powinny być. Przesunął się termin zakończenia inwestycji 30 czerwca. No nic na to nie wskazuje.
0: Ale wykonawca zgłosił gotowość do rozpoczęcia prac odbiorowych, więc powołamy komisję i w taki sposób bardzo skrupulatny będziemy oceniać, czy to, co zamówiliśmy, faktycznie jest zrealizowane. Widać, bo to no, ciężko to ukryć, że prace cały czas trwają. Mamy kilka dni na to, żeby przystąpić do tych odbiorów, no więc no, tak to w tym momencie wygląda. Tak jak powiedziałem, wykonawca wysłał do nas zgłoszenie do gotowości,
1: Odważnie.
0: odważnie, no więc będziemy to oceniać.
1: Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w szczególnym czasie i w wyjątkowym miejscu. Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym dla Anwilu. To 60 lat naszej historii, naszej pracy, naszej działalności, która wpisuje się szczególnie w region całego naszego miasta i całego naszego województwa. Spotykamy się też w nieprzypadkowym miejscu. Jesteśmy wśród fotografii, które pokazują wyjątkowe kadry. Jest to pewnego rodzaju podróż. Podróż przez naszą historię. Przez pierwsze lata naszej działalności, po czasy współczesne, po naszą nowoczesność. To również

0: opowieść o ludziach, którzy tworzyli naszą historię i tworzą ją nadal. Tak jak powiedziałam, Anvil jest częścią miasta, więc dla nas szczególnie ważne jest to, żeby ten wyjątkowy jubileusz naszego 60-lecia móc celebrować wspólnie z mieszkańcami. Dlatego wspólnie z Fundacją Anvil przygotowaliśmy wyjątkową inicjatywę, do której chcemy zaprosić naszą społeczność lokalną, mieszkańców Włocławka, którzy będą mogli z nami tworzyć tę wyjątkową opowieść. A o szczegółach opowie prezeska Fundacji Anvil, pani Bożena Cichocka. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam Państwu podziękować, że tak licznie przybyliście na dzisiejszy briefing. Jest to dla mnie szczególnie ważne i dla nas też, dlatego że bez Waszego wsparcia ten nasz projekt, o którym za chwilę opowiem, jest po prostu skazany na niepowodzenie, więc liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek. Skąd ten pomysł? To już pani dyrektor Studzińska wcześniej powiedziała, że jest to nawiązanie do 60-lecia działalności firmy Anvil S.A. W tym roku właśnie obchodzimy to 60-lecie. Mówię obchodzimy, ponieważ jestem częścią Anwilu, pracuję też w Anwilu, a w fundacji to jest moja funkcja społeczna. Bardzo zaszczytna zresztą, więc jakby w oczywisty sposób chcielibyśmy ocalić od zapomnienia, jak tu powiedziała jedna z pań redaktorek, te sześć dekad działalności, nie tylko działalności przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim ludzi, którzy są z nim związani. Więc archiwum społeczne to jest taka idea, która jest ideą oddolną i jak sama nazwa wskazuje, wymaga zaangażowania społeczności lokalnej. Więc my jako organizator, czyli Fundacja Anvil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić. Polega to na tym, że od naszych mieszkańców pozyskamy fotografie, często będą to oryginały, ale spokojnie, nie będziemy ich zabierać nikomu, tylko je zdigitalizujemy i później po opracowaniu, bo wymaga to takiego bardzo szczegółowego opracowania, też opisu i tak dalej, umieścimy na portalu archiwa społeczne, czy zbiory społeczne.pl. Jest to taki portal internetowy, który służy właśnie gromadzeniu archiwów społecznych, czyli te, które tworzone są przez społeczeństwa, grupy lokalne, ale też osoby fizyczne, czy też biblioteki. Jest to portal, który prowadzony jest przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Jest to jednostka kultury powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tak, jeśli

Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tak więc, jak widzicie Państwo, jest to inicjatywa całkowicie społeczna, otwarta dla wszystkich. Zachęcam do przekazywania tych fotografii. Pojawią się na mieście, na tak zwanym mieście, zarówno ulotki, jak i plakaty informujące o miejscach zbiórki tych materiałów, bo chcielibyśmy, wiadomo, że trudno dotrzeć do każdego, który ma potencjalnego dawcy naszych materiałów do archiwum. W związku z czym też za Państwa pośrednictwem w informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie z naszego biura prasowego, będą terminy tych zbiórek i miejsca zbiórek. Znaczy, miejsce jest jedno, bo zbieramy w Browarze B, foyer, ale jest 6 terminów, także w różnych godzinach, więc jest to takie dostosowane do możliwości też potencjalnych osób przekazujących te materiały. I tak jak mówiłam, później je digitalizujemy i zwracamy właścicielom. Taka jest nasza główna idea, a cel? Cel fundacyjny, jaki w ten sposób chcemy spełnić, to oczywiście ochrona dziedzictwa historycznego naszego miasta i lokalnej społeczności.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest radna Wanda Muszalik, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Pani radna, i od kultury i sportu zacznijmy. Podsumowując, tak jakby te 2 lata, które minęły w tej kadencji, pani jest radną od wielu lat. Ja nie chcę tutaj nawet konkretnie podawać, żeby się nie popełnić popa. Ma bardzo dobry pogląd na to, jak to się zmieniało we Włocławku, jeśli chodzi o rozrywkę, właśnie kulturę i rozwój sportu w naszym mieście. Ostatnie 2 lata, czy przyniosły duże zmiany?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą kulturę, no nasze ośrodki kultury, mówię o browarze, mówię o teatrze, mówię o naszej hali, która jest, jak to mówią, z Anwilem związana i nie tylko, i sport się rozwija bardzo fajnie. No przede wszystkim coraz więcej chętnych przyjeżdża do Włocławka. Myślę o wydawaniu imprez, o wysokim poziomie. Nie mówię o Palmie, który organizuje koncerty i coraz bardziej rozsławiają nasz Włocławek. Mówię o poezji śpiewanej, bo przecież też niedawno była. Dni Włocławka zostały wydłużone. Nie mamy tylko jednego weekendu, są 2 weekendy od 2 lat. Także myślę, że mieszkańcy coraz bardziej są zadowoleni. Troszkę uciążliwości, jeżeli chodzi o remonty, bo zawsze było na Starym Rynku, w tej chwili Słodowo, które po remoncie jest piękne i możemy tam się tym pochwalić, są imprezy organizowane. No chociaż niektórzy mieszkańcy mówią, że jeszcze za mało, że chcieli się bardziej bawić. No mamy święto ulicy 3 Maja, co prawda ona jest w tej chwili w remoncie, ale myślę, że wróci. Mamy święto ulicy Żabiej wprowadzone, także coraz więcej
0: ten
1: robi się.
0: Kalendarz imprez się
1: jest
0: cały
1: bardzo
0: czas
1: bogaty i bardzo duży. Myślę i dla dzieci, i dla mieszkańców starszych, i dla młodzieży. Także myślę, że pod tym kątem to jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Dla prezydenta osobiście, ale dla wszystkich w mieście bardzo ważnym aspektem jest zatrzymanie ludzi młodych, bo to oni jakby też powodują, że to, że miasto tętni życiem jakby szybciej, mocniej. I w związku z tym w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych pojawiło się sporo nowych rzeczy właśnie w ofercie, skierowanych stricte do młodych ludzi, począwszy od dzieciaków w wieku szkolnym po młodzież.
1: No myślę, że coraz więcej, tak już powiedziałam, nawet nasza biblioteka miejska zupełnie trochę przekształciła swoją działalność. Nie tylko czytelnictwo, ale organizowanie imprez. Ostatnie spotkania był Nowicki, była Żakowa, na której było tak dużo ludzi, że wydawałoby nam się, że trzeba powiększyć salę, która jest w tej chwili do dyspozycji biblioteki, chociaż biblioteka jest po remoncie, że powinno być więcej. No myślimy nawet gdzieś prowadzić na szerszą, większą scenę takie spotkania, które no zaszczepiły piła biblioteka w włocławskich mieszkańcach. Także trzeba iść godzinę wcześniej do biblioteki, żeby można znaleźć, jak mówią, pierwsze miejsca siedzące.
0: Oferta zrobiła się atrakcyjniejsza Pani zdaniem, czy mieszkańcy zaczęli bardziej korzystać z tych dostępnych form tu w mieście na miejscu?
1: Powiem, że jej oferta, ale jednocześnie mieszkańcy coraz częściej zaczynają korzystać z tego wszystkiego. No wprowadzony jeszcze w poprzednich latach był ten informator włocławski, tak zwany WIK. Coraz więcej osób z niego korzysta, coraz więcej w naszych restauracjach jest wykładany we wszystkich miejscach naszych kulturalnych. Także też mają możliwość dostępu do tego, gdzie coś się dzieje. Bilety na imprezy wysprzedawane są też bardzo. Nasz teatr imprez wprowadził zniżkę w związku z kartą mieszkańca, także też jest jakimś takim sygnałem do ściągnięcia większej ilości naszych mieszkańców do naszych jednostek, które coraz bardziej, mówię, efektywnie pracują, zachęcają, wprowadzają bardzo ciekawych ludzi. No, jest to moment taki przyciągnięcia po prostu włocławian. I nie tylko włocławian, bo przecież do browaru, jak ja jestem dość częstym bywalcem wszystkich imprez, to przyjeżdżają okoliczni mieszkańcy autokarami i korzystają z naszych po prostu występów.
0: Jest Pani radną z okręgu Śródmieścia, nie od zawsze to jest to, co Pani czuje, co Pani zna najlepiej. Mieszkańcy tutaj Panią znają. Teraz tak

0: niefortunny okres nie tylko dla mieszkańców Śródmieścia, ale też wszystkich Włocławian, no bo przecież poruszamy się po mieście. Trochę przedłużające się remonty i paraliż miasta. Pani zdaniem, jak ta inwestycja się zakończy?
1: To znaczy, no mieszkam od wielu lat w samym centrum
0: I
1: miasta
0: obserwuje
1: i
0: pani
1: te
0: to.
1: wszystkie kłopoty, co mają mieszkańcy, również ja mam, bo mieszkam na ulicy Przedmiejskiej, także blisko ulicy 3 Maja, blisko ulicy Zduńskiej, korzystam też z samochodu i nieraz są kłopoty z dojazdem gdziekolwiek, ale myślę, że skończy się to bardzo dobrze. No, co prawda firma niezbyt solidna nam się trafiła i to trzeba szczerze powiedzieć, bo cały czas przedłużają termin zakończenia inwestycji. Będą płacić kary umowne. Jeżeli chodzi o 3 maja, to jest umowa do grudnia, ma być zrobione. Może mniej jest kłopotliwe 3 maja, bo tylko ma dwa zjazdy, nie są skrzyżowania. Jednak ten ciąg od ulicy Trauguta do Placu Wolności to kilka ciągów łącznie z przejazdami autobusów miejskiej komunikacji, objazdy, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. No tu na 3 maja są tylko zjazdy krótkie, takie trasy przejazdowe.
0: Ale
1: Także
0: cierpią z
1: myślę, że się
0: kolei
1: wykończy.
0: przedsiębiorcy w ciągu tej ulicy 3 Maja. Oni już zaczynają też odczuwać i mówić o tym głośno, o skutkach tego remontu.
1: To znaczy bardzo. Ja też mówię, odczuwam, bo ja korzystam z usług. Chodzę do sklepów na ulicy 3 Maja, też mam kłopoty. Nawet jak wchodziłam tu do pani redaktor, mówiłam, że trochę przybrudziłam sobie buciki, bo szłam na pieszo. Ale myślę, że kiedyś będzie, bo to mają być te tematyczne 3 przejścia, że to będzie naprawdę zrobione. Termin zakończenia inwestycji jest do miesiąca grudnia. Także myślę, że tą inwestycję, którą rozpoczęli, ten długi zielony szlak. No, ekipa praktycznie pracuje na dwóch inwestycjach w tej chwili. Żeby nie płacić tych kar, podejrzewam, to jest moje, że przechodzą pracownicy na tamten ciąg, żeby nadrobić te opóźnienia inwestycyjne na tym ciągu. Sądzę, że jak to będzie zakończone, że ten poprawi się widok, estetyka naszego miasta i przyciągnie trochę mieszkańców do Śródmieścia. Bo powiem szczerze, że no jest taka grupa mieszkańców, która w dalszym ciągu jeszcze, mimo że są kłopoty, to nie przyjeżdża do centrum, uważa, że mają na terenie swojego osiedla różne sklepy, różne w tej chwili atrakcje i mówią, że nie mają takiej potrzeby. A marzy nam się, mieszkańcom i wszyscy, co mnie spotykają na ulicach, żeby wróciło to życie do tego centrum. Nie tylko na przyjechanie do sklepu, bo te sklepy będą i tak funkcjonowały, może w małym stopniu, bo galerie tu zabrały rzeczywiście wszystkim najwięcej, jeżeli chodzi o kupno jakichkolwiek rzeczy, ale żeby tu były kawiarenki, żeby było miejsce spotkań, żebyśmy sobie mogli usiąść, porozmawiać, jak przyjadą goście do Włocławka, pokazać. Przecież mamy przepiękną Wisłę. Ten szlak od Placu Wolności do 3 maja będzie
0: I
1: ładny
0: równie
1: i
0: piękne
1: będzie
0: bulwary,
1: i
0: prawda? Jedne z
1: piękne
0: najpiękniejszych
1: bulwary,
0: w Polsce tak
1: przedłużenie
0: naprawdę.
1: bulwarów. Będzie można do, nie tylko tu w tej chwili do końca, do tej tradycyjnej naszej celozy, ale i dalej przejście do ulicy Barskiej. Więc też spowoduje. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych. Coraz więcej mieszkańców, też jestem zadowolona, że wrócił rower miejski. 266 rowerów mamy. Ponad 22 tysiące przejazdów w tej chwili. Także myślę, że ten rozwój, no rzeczywiście patrząc na inwestycje, no cieszymy się, że są te inwestycje. Przecież czekamy na przejście podziemne na ulicy Wienieckiej. Wiemy, że jest kłopotliwe również i dla tamtych mieszkańców połączenie ze Zamcza z centrum miasta. Też będą utrudnienia. No nie ma. Prezydent próbuje tu różnych rozwiązań. Stara się, no, uruchomiona ulica Energetyku. Rozwiązania takie, żeby na Kapitulna, Rondo, żeby przygotować do tego utrudnienia. Ale też będziemy narzekać. No narzekamy na inwestycje nie tylko 3 maja. Narzekamy na most. Wszyscy czekaliśmy. Wiele było przez naszych radnych interpelacji, żeby jak najszybciej ten most zrobić. W tej chwili są kłopoty z uwagi na to, że powstały jakieś tam badania i stwierdzono, że musi być inny system prowadzenia inwestycji. No ale jesteśmy dobrej myśli, nie będzie most zamknięty, będzie to dalej ma wahadłowo. Wprowadzone są różne rozwiązania, no, czy światła wprowadzone, czy jak to mówią, na rękę zatrzymywanie przez poszczególnych pracowników. No, chcemy jak najlepiej i chcemy, żeby wreszcie ten Włocławek żył, żeby to nasze miasto piękniało. żebyśmy przygotowali tereny pod inwestycje przede wszystkim. Myślę, że nawet przedłużenie bulwarów spowoduje, że może tam odzyskamy.

0: jakieś po celozie tereny inwestycyjne. Potrzebni nam są przedsiębiorstwa, bardzo chętnie zachęcamy do przyjazdu do Włocławka, inwestowania, powstawanie nowych zakładów pracy, bo przecież potrzebujemy rynku pracy. Młodzi ludzie, żeby u nas zostali. Atrakcyjność naszego szkolnictwa, powstanie politechniki. No może wykształcimy inżynierów. I oni zostaną zostać we Włocławku. Zobaczą, że jest ładnie, że spokojnie, bo się wygodnie mieszka w naszym mieście. Nie mamy takiej komunikacji z jednego miejsca na drugie. Możemy szybko się przemieszczać. Wprowadziliśmy nowe autobusy. Są autobusy, już dawno nie było, duże, przestrzenne. Także że myślę, że to jest dla naszego miasta dobry trend.
1: Dobry kierunek, dobry okres, rozwoju.
0: Tak, dobry ten. I myślę, że będziemy wreszcie zadowoleni i mogli dumą patrzeć na nasz Włocławek. Nie mówić, że centrum to jest ruina, że jest patologia. Myślę, że się wprowadzi nowa grupa mieszkańców, przecież oddane budownictwo, jeżeli chodzi o Róg Tumski, 3 maja, remontowane kamienice, Cyganka, 4 bloki, drugi etap, wreszcie nie przestanie szpecić.
1: No
0: budynek
1: właśnie,
0: po teatrze, po teatrze, tak, po teatrze.
1: Najlepiej widzi te zmiany.
0: Najlepiej. To zaczyna to po prostu ładnie wyglądać. No też w ramach rewitalizacji 9 budynków prywatnych dostało dotację w wysokości 1,5 miliona złotych na renowację swoich budynków. Jest to cały cykl, co roku jest dopłata do tych. Namawiamy, żeby starali się, ubiegali się, żeby nie tylko, bo jest... Jak wiemy, no, w centrum jest bardzo dużo budynków prywatnych. Nie są to mieszkane budynki jakby miasta. Część jest też ABK, trzeba też je jest remontować. No, staraliśmy się powiększyć środki na remonty tych budynków. No, sądzę, że idziemy w dobrym kierunku i ten lepszy Włocławek pod nazwą tego hasła, którego żeśmy szli na wyborach, wreszcie się sprawdzi i będzie naprawdę lepszym Włocławkiem.
1: Na koniec tej mijającej kadencji, no będzie można prawdopodobnie już wiele zobaczyć z tych obietnic dotyczących rozwoju miasta i zmiany dzielnicy, z której pani kandyduje, czyli Śródmieścia.
0: No myślę, że tak, bo że to naprawdę będzie takie serce Włocławka i wszyscy chętnie będą odwiedzać taki trakt od dworca kolejowego do Wisły. Kiedyś wróci i będzie tak pięknie, jak było.
1: Życzymy wszyscy sobie tego, żeby Włocławek był pięknym i atrakcyjnym miastem. Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Wanda Muszalik, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję Pani redaktor. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myśl

0: Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Wacławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
1: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Wacławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
0: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu wacławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Cleo, o 19:30 Selfie, a o 21:00 Krzysztof Kcugowski ze Zespołem Mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Wacławskiego odbędzie się w dniach 10 i 11 lipca. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
2: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów, można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
3: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
2: Ja jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie wacławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
0: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
2: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować

0: Ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. No, taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski. Bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie. Szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić, także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tych, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
1: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
2: A czy biorą państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest to tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
2: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
2: Na jaki występ państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
2: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kulturę, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
1: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.
5: Cierpia

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, co to by było?
1: O, to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą, moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię, zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze, to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
2: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
1: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym wielkim ośrodku. Nie, to się tak nie da. Trzeba, to

0: się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co z sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
1: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
0: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest... ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która jest, stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiszowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory, ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że lepiej być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
2: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według pani?
1: Idealne wakacje?

0: No, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, i po prostu pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory zbyt wielkiej, tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie na, znaczy są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne, jeśli taką ma się możliwość, oczywiście. No i cieszę się, że późno. No, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze, ale jednak tak. Zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie. Jakoś wytrzymamy, chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to. I myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam i tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie i w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane m.in. z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
3: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i dwa z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
2: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. 2 kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
4: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. Kierująca autobusem 53-letnia kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
2: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we włocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
5: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska.

0: setka nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzne, organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis i ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
0: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej włocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35. finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właściwie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, żeby dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, nie, raczej nie.

0: Raczej jest to póki co na pewno po prostu nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
1: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
0: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
1: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
0: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej, żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, o, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
2: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiba do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower, no i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać, co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
2: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska – echo tradycji w Słowie połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
4: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni i porzucać sobie woreczkami do zamku trafiać. Także mogą się dzieci tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
2: Publiczność usłyszała gwarę kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
5: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem. więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
4: Zamusiała się nauczyć gwary, bo ponieważ

0: realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
1: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
2: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości.
4: Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół?
3: Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
4: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
3: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
2: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

0: Anna, gotuj pierogi!
1: Co tu podróżuje? Ona będzie pierwszym na razie.
0: Anna, gotuj pierogi!
2: Matulu moja, trzymaj tatego Ignaca, bo on co spojrzy na te dziewuchy, to

Ty, Kasiu, roz przy niedzieli swe czorne nogi umyła. To by ci ludzie też powiedzieli, oj, żeś ty dobrze zrobiła.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich

0: tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Historia Włocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Włocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
1: Tematów jest bez giku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placu Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzemy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja i dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka, głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
0: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
1: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
0: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
2: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze 10-lecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata. Niedaleko jak wczoraj byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe,

0: Cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Przybyło ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bo wiem, to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
3: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda. Taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
4: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
3: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni niż studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne, dzisiaj, tak, kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje.

0: tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja pikniku na soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
1: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku mimo ciepła nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę między innymi z krukami i tutaj z... bo to jest armia zacięczna, średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku, jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku, na zakończeniu roku, ale oddziału przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszając świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo, mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem i bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
0: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
2: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadbała o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali. Oczywiście na koniec piana party dla dzieci. Może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
3: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
2: Wspieramy Julkę Michalską. Dziewczynkę, która uczy, jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem haftu kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z haftem kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
4: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
5: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
4: Mamy mnóstwo atrakcji z naszej szkoły.

0: z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko, mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
1: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
2: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy Państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
1: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. W sobotę we Wocławku odbędzie się regionalny kongres kobiet. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
3: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
1: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
3: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami,

0: jak się bawdać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietom, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ewenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jury-Walczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
2: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty Pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
1: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
3: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklosoli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie, oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu, także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza. Robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklosoli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki. Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim, też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla,

Czyli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon. Ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby jako danie obiadowe, tak?

0: dziki, bo już okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś niegdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób. Kwiat z czarnego bzu zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
1: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
0: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest trzema rodzajami gorczycy. Pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka w wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne. Mamy i ocet jabłkowy, mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Też jeszcze też właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
2: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
3: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
1: I co w tej ofercie się pojawiło?
3: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko, oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
1: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
3: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
2: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
4: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bioradnak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
2: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
5: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
1: A co przygotowałyście w takim razie?
6: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
1: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.

0: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie, także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
1: Kolejna edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
2: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnością jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
1: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
3: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jak była, tak by była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. No. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, dobra, dobra.
4: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych świadków nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik sprawni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
5: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
4: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma rodzaj rehabilitacji i kontaktu z drugim człowiekiem jest nieoceniona.
6: Rzeczywiście, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego ZAZ-u, no było naprawdę super.
5: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
6: No, z wielką nadzieją, na pewno.
7: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z wychodzeniem, też to było potrzebne jako rehabilitacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym ZAZ-em, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło, polecam.
1: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
8: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
5: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
8: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdów będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję,

0: Pamiętuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
1: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości. Utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
2: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać. Bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczegółowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek, jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią, czy wręcz umożliwią. Bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
1: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
4: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie robów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.

0: póki 50 350 zł będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
1: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane z, właśnie z tym rowem?
0: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
0: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
1: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
0: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
2: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
3: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, iż na terenie Warszawy oraz w innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
2: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu do stawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
4: Została uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicę z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu

0: Miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
1: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
2: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji, ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
1: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
2: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
1: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
3: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy Zespole Szkół nr 11, przy Zespole Szkół Budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy Zespole Szkół Elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
4: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
3: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysyłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy Zespole Szkół nr 3. Orlik przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był we Włocławku wybudowany.
4: Kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
3: Będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne. Te, które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy Zespole Szkół nr 11 i Budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o Zespół Szkół Elektrycznych do końca września.
4: Środki są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
3: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
1: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. A Panwil, spółka akcyjna, jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Wrocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym, portal

0: zbioryspołeczne.pl.
1: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
0: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i Azotów.
1: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
0: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
1: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
0: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny. Rozpoczęły się wakacje.

0: wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
1: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
1: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan takie, jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
1: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
1: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
3: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
3: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
4: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
4: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
4: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie?
5: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
5: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
5: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
5: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jakie jest słońce. No jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
5: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
6: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
6: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
6: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
6: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
7: Okej. Okay. Stąd morze?
2: Ja stąd morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
7: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
7: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
7: Piękna pogoda.
5: W góry.
2: Wyjazd w góry.
5: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
5: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
8: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
8: Właśnie ten Wietnam.
0: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Wrocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
9: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Wrocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Wrocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim

0: Na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. A ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
1: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie włocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzycie.
5: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
6: Ale co by Pauli?
5: Dziękuję.
4: To jest nasz
5: już mogę dyplom,
4: tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
5: Jeszcze raz gratuluję.
4: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
4: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę.
7: Na dzień.

0: Ria tak powiedziała.
1: I jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku zorganizowano turniej w FIFA.
3: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
4: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karna?
3: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
2: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
5: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
4: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
6: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
4: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
5: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
4: A jak u ciebie?
6: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
4: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
5: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, tu nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
6: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może

0: wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
0: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: W jakim klubowi?
0: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteca, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się, no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No to mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie all time, czy.
1: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappé, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki niemu piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
6: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojancika. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergomet wioślarski plus będzie rower do tego.
5: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Wrocławka podkreślają, że 140-lecie Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
7: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wiślarskiego.

0: jego...
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
2: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania, nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
3: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa i dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski Oczami Młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiadał mu i wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: Wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię wrocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Wrocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Wrocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta

0: poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
1: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
2: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
1: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
0: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kułtuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
3: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejsze, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety, ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci.

0: przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi

0: z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no, na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam.

0: Nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
2: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
2: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
2: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma, został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem do 2000, ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
4: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
5: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem

0: oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o Powstaniu Zamojkalskim i Celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który no, był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat Powstania Zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
2: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
3: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
4: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
3: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
5: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także

0: Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że wszyscy, no część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na Stadionie Sportowym w Bątkowie wystartuje Festyn Strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w Parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Forum Wielu, czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby.

0: Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: tak.
0: Tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami, i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie, mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi

0: mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się, jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan o
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
2: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
2: I
1: ugotować.
2: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest.

0: skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba,
1: to już jest
0: tak.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy konieczny ten komponent kształcenia międzynarodowego. że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały

0: zespół, który pracuje nad programem Erasmus Plus, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
1: To z
0: więcej.
1: pewnością.
0: Tak, to tak
1: Tak,
0: na
1: możemy to obiecać.
0: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w didaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
0: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
0: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
1: To prawda,
0: odchodziło,
1: tak.
0: te czasy już minęły, rozumiem.
1: To już
0: To,
1: przeszłość,
0: tak.
1: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu, stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich, no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem przypomnieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym,

0: pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
1: Myślę,
0: zdarzane.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
0: Jednak
1: żadnego
0: tak.
1: ucznia.
0: Jednak zawsze warto, panie doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych,
1: I
0: dobrze
1: to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych po prostu sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
0: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu.

0: Tadeuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
1: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma diś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, i mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
0: Dziękuję, panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
2: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania, nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie Zapraszam.

0: do ich zadania.
1: To nie, bo myślę, że nie padło. To, a myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda? Ilu tutaj jest zawodników? Jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
2: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwaną młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy, reszta, no, jak ktoś będzie zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną, na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo no nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Proszę, pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wioślarstwo?
2: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawianych zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
3: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do

14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szykuje się wielka impreza w Kruszynie. Na płycie lotniska odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. To jedno z największych wydarzeń plenerowych w naszym regionie. Impreza jest rozłożona na dwa dni. Pierwszy będzie skierowany bardziej dla nieco młodszej publiczności.
1: Mam nadzieję, że wszyscy czujemy się młodzi, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Włocławskiego, całego regionu na święto naszego powiatu dwudniowe, które odbędzie się 10 i 11 lipca. W piątek zaczynamy o godzinie 16:30. Lokalnymi artystami, następnie szereg znanych artystów skierowanych szczególnie dla młodzieży, Skolim, Roni Ferrari, Bojarson, Blacha, 2115, także każdy znajdzie coś dla siebie, na pewno będzie bardzo intensywnie i mam nadzieję, że wszyscy dobrze będziemy się bawić.
0: Natomiast w sobotę na scenie zameldują się dwoje artystów z powiatu włocławskiego, Julia Kordylewska i Alan Lubiński. O godzinie 18 wystąpi Cleo, o 19:30 Selfie, a o 21 Krzysztof Kcugowski ze zespołem Mistrzów. Koncertem będzie towarzyszył Festiwal Smaków, animacje dla dzieci, pokazy lotnicze, a także konkurs kulinarny. Przypominamy, Święto Powiatu Włocławskiego odbędzie się w dniach 10-11 lipca. Mieszkańcy Kowala i okolice rozpoczęli wakacje przy dźwiękach znanych przebojów. Park miejski imienia Leona Stankiewicza ponownie zamienił się w plenerową scenę koncertową, na której wystąpili cenieni artyści. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy wspólnie spędzili sobotni wieczór przy muzyce.
2: Te imprezy, które w parku tutaj organizujemy, one z założenia, no powiedziałbym, czy raczej biorąc pod uwagę możliwości naszego budżetu, one są od strony finansowej bardzo skromne. Ja nie uczynię tutaj, powiedziałbym, żadnej tajemnicy z tego, że ta dzisiejsza impreza zamknie się w kwocie około 30 tysięcy złotych, no z udziałem no między innymi dwóch znamienitych profesjonalnych wykonawców. No myślę tutaj chociażby o Jacku Wójcickim. Będzie także ciągle znana i lubiana Krystyna Giżowska i jej niezapomniane przeboje. Kończy się wszystko, myślę, że akurat taką zabawą taneczną na świeżym powietrzu. Myślę, że akurat nie jesteśmy w stanie tego udowodnić telewizom, ale pomimo tego, że jest 37 stopni na zewnątrz, to akurat w naszym parku, w cieniu platanów, w pobliżu fontanny, ale także i pod namiotami, które przygotowaliśmy dla widzów. Można całkiem miło i sympatycznie spędzić ten czas, pomimo tego, że jest dzisiaj bardzo upalny dzień.
3: To nie pierwsza taka impreza w Kowalu. Jakie znaczenie mają one dla lokalnej społeczności?
2: Ja jestem burmistrzem, można powiedzieć, z bardzo dużym stażem i imprezy plenerowe zacząłem organizować jako burmistrz już na początku lat 90. Powiem, byłem pierwszym burmistrzem, wtedy jeszcze byłem w województwie włocławskim, który takie imprezy organizował. To oczywiście bardzo wiele się zmieniło, bo w tamtych czasach jakakolwiek okazja do tego, żeby spotkać się razem, powodowała, że ludzie garnęli się, nie bacząc na poziom wykonawców. Przeważnie byli to wtedy amatorzy z uszanowaniem dla ich wysiłku, dla ich talentów. Teraz zmieniło się to bardzo. Te imprezy bardzo podrożały poprzez to, że akurat weszły agencje i takie imprezy duże no kosztują nie 30 tysięcy złotych, tak jak tutaj mówię, tylko to w zależności od tego, ja myślę, że akurat dziennikarze mogliby spytać organizatorów niektórych imprez, ale myślę, że koszt tych imprez to jest 200-300 tysięcy złotych. Nas nie stać na taki wydatek, ale nawet gdyby było stać, to wydaje mi się, że szkoda na to publicznych pieniędzy.
0: Władze miasta podkreślają, że koncerty organizowane w parku mają wyjątkowy kameralny charakter. Scena położona nad wodą tworzy niepowtarzalny klimat, a samo wydarzenie jest okazją nie tylko do wysłuchania znanych wykonawców, ale również do spotkań i wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców.
2: Bardzo dużą wartością jest również i to, że spotykają się ludzie, którzy mają okazję spotkać się, porozmawiać, pospacerować, no także skorzystać z naszej letniej kawiarenki. I myślę, że to miejsce ma swój klimat. Ja powiem Państwu szczerze, że gdybym miał wybrać jedno, jedyne miejsce w Kowalu mi najbliższe, no chociaż oczywiście bardzo ważny jest dla mnie cały Kowal, ale to miejsce jest moim miejscem szczególnym i ukochanym. I nie ukrywam, że akurat jestem zadowolony z tego, że ten pomysł, żeby organizować tutaj takie

0: imprezy w tym miejscu. Na scenie, którzy wykonali moi pracownicy. Pracownicy wykonali scenę, która może nie ma wielkich rozmiarów, bo to jest raptem około 25 metrów kwadratowych. Ale występowali tutaj znamienici artyści, także i ci dzisiejsi. To też również jest to pierwsza liga, przynajmniej jeśli chodzi chociażby o te dwa nazwiska, które wymieniły wcześniej. Także miejsce jest bardzo klimatyczne. Ja również cieszę się z tego, że zaproszeń naszych do udziału w tych imprezach korzystają także bardzo licznie mieszkańcy Włocławka i bardzo się z tego, jak powiadam, cieszę.
1: A gdyby Kowal miał być wakacyjną piosenką, to o czym by była?
0: Ja myślę, to trudne pani mi zadała po prostu pytanie. To w zależności od tego, kto ile ma lat, jakie ma marzenia, jakie ma po prostu, że tak powiem, problemy. Ja po prostu byłby pewnie o szczęściu. Taką piękną piosenkę o szczęściu śpiewał jeden z moich ulubionych artystów, który już w Kowalu gościł, Andrzej Poniedzielski, bowiem akurat jak ma się w życiu szczęście, to jest to życie udane, bo szczęście jest ważne, żeby mieć zdrowie. Szczęście jest ważne, żeby spotkać właściwych ludzi na swojej życiowej drodze, żeby takie czy inne rzeczy czasem trudne do wykonania zrobić. Także byłaby to jednak piosenka o szczęściu, którego życzę wszystkim uczestnikom tej imprezy, mieszkańcom Kowala, Włocławka i wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają mojej wypowiedzi.
2: Jak podkreślali uczestnicy wydarzenia, takich koncertów w Kowalu nie może zabraknąć. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości wspólnej zabawy i doceniają atmosferę, jaka panuje podczas letnich imprez organizowanych w mieście.
1: Czy biorą państwo udział często w takich wydarzeniach w Kowalu?
3: Tak, jak jest, to tak. Bardzo nam się podoba, nie? Trochę rozrywki jest, no.
1: Czy takie organizowanie tych wydarzeń ma duży wpływ na lokalną społeczność?
3: No, bardzo przyjemnie, jak tak wszyscy się zbiorą, nie? No. Tak, no.
1: Na jaki występ państwo dzisiaj czekają?
4: No, my czekamy na tego tenora.
1: A czy takie wydarzenia są ważne dla lokalnej społeczności?
4: No, bardzo ważne. Jeżeli są kultury, trzeba po prostu dbać o nią i szanować.
2: Gościem, który wystąpił przed kowalską publicznością, był Jacek Wójcicki. Zdradził on dla naszej redakcji, co sprawia mu największą satysfakcję z występów i czego nie może zabraknąć na jego letniej trasie koncertowej.

0: kochanie.
1: No ja lubię śpiewać, to jest takie chorobliwe dosyć, ale tak serio, no myślę, że to, że śpiewam piosenki, które ludzie znają, lubią, dodaję do tego trochę własnych interpretacji, trochę temperamentu, żywiołowości, no i to się składa na całość, a ponieważ lubię to robić, no to ja też jak kogoś oglądam, że coś robi ktoś z pasją, to się inaczej zupełnie ogląda niż ktoś, kto tak no śpiewa sobie amuzą.
2: A gdyby miał pan zaśpiewać jedną piosenkę, która opisuje pana całą karierę, to co to by było?
1: No to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo, nie zawrzemy w jednej piosence tej całej historii, ale ponieważ jestem wielkim fanem zespołu ABBA, o, to wszyscy wiedzą moi znajomi, katowałem ich od już dekad, odkąd ten zespół powstał tymi piosenkami. To jest taka jedna z ich repertuaru, nazywa się Dziękuję za muzykę, Thank you for the music. I w tej słowa tej piosenki, ja czasami ją śpiewam, bo one mówią właśnie o tym, że już jako dziecię zamiast mówić, zacząłem śpiewać, zamiast chodzić, to już pierwsze to zacząłem tam się tanecznym krokiem. No i to jest to wszystko, co u mnie było w życiu, bo też zacząłem wcześniej, nie mam tego nawet świadomości, nie pamiętam tego, ale jako czterolatek już śpiewałem piosenki na krzesełku stojąc i w związku z tym pewnie to by była ta piosenka.
2: A czy ma pan jakieś rytuały

0: przed występem, o których nikt nie wie?
1: Nie, no to co jest normalne, trzeba się rozśpiewać, trzeba nabrać troszkę energii, a nawet jak mamy, no bo tak się zdarza, że nam się czasem nie chce, mamy zły dzień, jesteśmy w złej kondycji, to trzeba się jakoś skupić, zebrać siły, małą kawkę wypić i na scenę.
0: Występuje pan zarówno na takich wielkich wydarzeniach, jak i właśnie w lokalnym, kameralnie, tak jak dzisiaj. Co pan boli?
1: Ja właśnie, to jest ważne u wykonawców, artystów, kolegów, że nie dzielimy tego na duże ośrodki, duże miasta i na małe. Wszędzie, zresztą byłoby mi trudno gorzej śpiewać tu, a lepiej w dużym, wielkim ośrodku. To się tak nie da. To się robi to samo wszędzie. I to ludzie bardzo doceniają, szczególnie w tych mniejszych ośrodkach. Ale ja to bardzo lubię, bo to jest, no gdzie można spędzić taki dzień letni, upalny, na tym stawiku jest scena, no to są po prostu, to są potem wspomnienia są. To nie wszystko jest pieniądz i nie wszystko jest kariera, bo jest też życie i jakieś wspomnienia i to wszystko na coś, co sobą niesiemy. No i to się potem przekazuje też i widzowi, jeżeli ktoś ma tego świadomość, tego całego zaplecza. Ja tu za bardzo filozofuję, ale ogólnie mówiąc, to jest wielka frajda wystąpić sobie właśnie na takim pięknym plenerze.
0: A jaka jest piosenka, która jest obowiązkowa na pana wakacyjnej liście?
1: No to ja bardzo lubię te Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Dedykuję pani. Ale też bardzo lubię Niepewność też taka. Tabadam, tam, tabadabadam, tam, tabadabadam. No tego nie, to rzadko śpiewam, ale to jest piękna pieśń. To mogę powiedzieć, że też jakby z mojego repertuaru to jest ona, no dzisiaj nie będę, bo to jest bardzo okazjonalna, właściwie nie piosenka, pieśń, to Miejcie nadzieję Zbigniewa Preissnera ze słowami Adama Asnyka, która stała się już pewnego rodzaju pieśnią kultową, że tak nieskromnie powiem, ale tak jest. No więc to są te moje wakacyjne piosenki.

0: Przed kowalską publicznością wystąpiła również Krystyna Kiżowska. Jak przyznała, największą radość sprawia jej to, że jej piosenki od lat śpiewają wspólnie zarówno starsi, jak i młodsi słuchacze.
1: No to jest dla wykonawcy, dla w ogóle dla artysty ogromnie miła sprawa, ponieważ każdemu artyście zależy na tym, by jego piosenki przeżywały pokolenia. Zresztą to się dzieje praktycznie na każdym koncercie. Przychodzą mamusie, przychodzą córki, już z wnukami. Najczęściej słyszę, o, moja mama śpiewała, pamiętam te piosenki, moja mama śpiewała. Dobrze, że młodsi ludzie odnajdują w tych piosenkach coś, co ich interesuje. To jest miłe.
2: A jaka jest piosenka, która wzbudza w pani największe wzruszenie, którą pani najchętniej wykonuje?
1: No jest takich kilka. To są utwory, ja jestem w ogóle taką osobą, która kocha takie liryczne, melodyjne piosenki. I są takie, ale myślę, że dla wykonawcy ważne jest, by nie przywiązywać się tylko do jednej, bo wszystkie inne wtedy nie będą miały żadnej wartości, więc staram się układać program tak, by być zadowoloną z tego i by była publiczność również usatysfakcjonowana z tego, co pokazuję i co śpiewam.
2: A co dzisiaj będą mieli okazję usłyszeć mieszkańcy Kowala?
1: No na pewno przede wszystkim no, piosenki, z których chyba mnie znają najbardziej. Ja wiem, że czasami wykonawca ma już ich dosyć, bo śpiewa je tyle lat, tak jak ja. Ale cieszę się, że jest publiczność, która się domaga ich i która chce je słyszeć. To jest taki żelazny repertuar. Dobrze jest wiedzieć, że publiczność znacie z tych piosenek, że utożsamiana jestem z tymi piosenkami i że go lepiej

0: być znanym z takich utworów nawet, niż po prostu być anonimowym takim wykonawcą, którego trudno utożsamić z jakąkolwiek piosenką. Dzisiaj będą na pewno te sprzed lat, które Państwo najlepiej znacie, pamiętacie, ale też takie jak piosenki, które wzbudzają we mnie jakieś miłe wspomnienia, są bliskie mojemu sercu. I myślę, że te, które wybrałam na dzisiejsze spotkanie, bo zawsze tak mówię, nie koncert, a spotkanie z publicznością, no, będą trafione. Będzie to strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję.
1: Tym spotkaniem w takim razie rozpoczynamy wakacje. A jakie są idealne wakacje według Pani?
0: Idealne wakacje? No, ja, to każdy ma swoje ulubione sposoby wypoczywania. Jeden lubi grillować, drugi woli jechać na działkę i kwiatki, po prostu i pielić grządki. Ja nie miałam okazji do tej pory w zbyt wielkiej, tak na luzie jechać na wakacje, gdziekolwiek. Zawsze były one związane z pracą. Praca, a przy okazji zobaczyłam miejsce, w którym jestem, obejrzałam i do domu. Czasami tylko była to chwila, ale od jakichś 3 lat mamy taką fajną grupę w zespole, z którą wybieramy się tylko i wyłącznie na, znaczy są to wyjazdy tylko i wyłącznie takie, które pozwolą nam zawsze zwiedzić dokładnie miejsce, gdzie się wybieramy, skosztować potraw dla tego regionu wyjątkowych, po prostu na takim wyjątkowym luzie. I to jest dla mnie chyba największa radocha. Ja zawsze kochałam podróże, uwielbiałam zwiedzać świat. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu, kiedy człowiek może zobaczyć świat, nikt mu tego nie odbierze. To jest to, co zobaczył. To jest piękne. Jeśli taką ma się możliwość, oczywiście. No i cieszę się, że późno. No, że późno w sensie wieku, no. Ale zawsze, ale jednak tak. Zdarza się, że właśnie tak teraz jest, że jedziemy na luzie, tym razem w regiony. No nie wiem, każdy nam puka do głowy, bo wybieramy się do Hiszpanii, a jest u nas upał jak nie wiem, ale mam nadzieję, że tam będzie podobnie i jakoś wytrzymamy. Chcemy obejrzeć piękne rejony Andaluzji i takich innych miejsc. Właśnie w te rejony jedziemy.
1: A już kończąc, jakie plany na najbliższe miesiące?
0: Praca, praca, praca. Kocham to. Naprawdę kocham to i myślę, że to jest moje największe szczęście, że mogę jeszcze cały czas po prostu mieć tą krzepę i mam i tą ochotę do tego, co robię. Zresztą, proszę Państwa, kocham to i będę śpiewała, dopóki będę mogła, nie będę straszyła na estradzie. I w miarę czysto śpiewała, bo to jest logiczne.
2: Wieczór zakończył się wspólnym śpiewaniem największych przebojów i długimi owacjami dla artystów. Miniony weekend był bardzo pracowity dla służb w naszym regionie. Było to związane między innymi z wysoką temperaturą. Doszło też do utonięcia 54-letniego mężczyzny w powiecie aleksandrowskim.
3: Mieliśmy 29 zdarzeń. Były to zdarzenia również charakterystyczne, związane tutaj z wysoką temperaturą, jak choćby w gminie Lubraniec mieliśmy zdarzenie z butlą gazową, gdzie zwiększyło się znacząco ciśnienie butli gazowej i gaz zaczął się ulatniać. Mieliśmy również zdarzenia związane z akwenami wodnymi i tutaj przez 3 kolejne dni grupa wodno-nurkowa została wzywana do zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego, ale również powiatów sąsiednich. No i 2 z tych zdarzeń zakończyły się niestety tragicznie. Ponadto mieliśmy 6 pożarów oraz 2 wypadki i jeszcze były zdarzenia związane z konarami jakimiś urwanymi czy drzewami.
2: Na drogach doszło do 183 wykroczeń, z czego 134 dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości. 2 kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu.
4: Byli to kierujący rowerami, którzy za to zachowanie odpowiedzieli w taki sposób, że nałożony został na nich mandat w wysokości 2 500 zł. Dzisiaj około godziny 10:40 zostaliśmy powiadomieni o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Zbigniewskiej. kierująca autobusem 53-letni.

0: kobieta jadąca z kierunku ulicy Kaliskiej w kierunku ulicy Zbigniewskiej, jak wstępnie ustalono, nie ustąpiła pierwszeństwa kobiecie, która przemieszczała się przejściem dla pieszych. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
1: 72-letnia poszkodowana została przewieziona do szpitala. W trakcie działań służb ruch był utrudniony. Rok szkolny się zakończył. Jednak nie oznacza to, że we wrocławskiej oświacie nic się nie dzieje. Sesja Rady Miasta upłynęła pod znakiem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Kokuckiego. Radni głosowali również nad innymi uchwałami dotyczącymi m.in. edukacji.
2: Jeżeli chodzi o edukację, to kilka uchwał adresowanych do środowiska nauczycieli, w tym dyrektorów, czyli aktualizacja i takiej ważnej uchwały związanej z regulaminem wynagradzania nauczycieli. A przyjęliśmy przy wywoływaniu jeszcze kilka lat temu tej uchwały, przyjęliśmy kryterium przyznawania dodatku funkcyjnego dyrektorom na podstawie liczby oddziałów, którymi zarządza w danej placówce. W momencie, kiedy zmieniła się trochę mapa tych oddziałów, liczba tych oddziałów, biorąc pod uwagę też wyzwania demograficzno-organizacyjne, w związku z tym trochę przemodelowaliśmy liczbę oddziałów, natomiast na tym samym poziomie zostały dodatki funkcyjne, bo to jest ważny zapis. I ta zmiana dotyczy tej uchwały. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to uruchomienie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak aby też zlikwidować taką lukę, jeżeli chodzi o kształcenie na poziomie pierwszym szkoły branżowej, bo rozumiem, że są też szkoły techniczne, które prowadzą branżówki, ale też robią rekrutację do szkół branżowych. Nie zawsze w danym zawodzie uda się zebrać odpowiednią liczbę osób, biorąc pod uwagę, żeby też w tym systemie włocławskiej oświaty te osoby, które się nie dostały albo nie wiedzą, co ze sobą zrobić, żeby nie umykały te osoby. W związku z powyższym uruchamiamy w strukturze Centrum Kształcenia Zawodowego przygotowanego do tego rodzaju działań. Świetnie prowadzą branżówkę drugiego stopnia. Teraz ruszy branżówka pierwszego stopnia, więc na pewno profesjonalna karta, sprzęt, przygotowanie, doświadczenie zapewnią rzeczywiście profesjonalistów na rynku pracy.
1: Rozszerzony zostanie zakres działań Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych. Chodzi o zapewnienie cyberbezpieczeństwa.
2: W szkołach i placówkach nie ma takich stricte informatyków, poza kilkoma szkołami, a są informatycy nauczyciele. To nie ten obszar działań, w związku z tym musi być fachowiec, który będzie po pierwsze koordynował sprawy w wprowadzaniu systemowych takich rozwiązań, czyli elektroniczny obieg dokumentów, inne programy takie instytucjonalne plus kwestia cyberbezpieczeństwa, koordynacja działań w tym zakresie. Kolejne zadanie w ramach integracji działań, funkcji Centrum Usług Wspólnych wobec placówek oświatowych to wsparcie w zakresie zamówień publicznych. To też jest ból głowy dla wszystkich dyrektorów. Chcemy ten ból głowy zdjąć i dlatego to będzie takie wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. To jest bardzo dużo dokumentów i żeby też nie potknąć się na tym etapie, będzie osoba, która będzie wspierać dyrektorów placówek oświatowych, bo musimy podkreślić, że konsekwentnie jak co roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i z programów unijnych, z KPO, z Funduszy Kujaw i Pomorza, a także z innych programów rządowych, tak żeby wzmocnić potencjał i atrakcyjność naszej włocławskiej oświaty.
1: A uczniowie czekają na wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Te pierwsze będą znane już w najbliższy piątek, 3 lipca. Na wyniki egzaminów dojrzałości absolwenci szkół ponadpodstawowych będą musieli poczekać do 8 lipca. Upalny weekend był jednocześnie finałem tegorocznych Dni Włocławka. Święto miasta trwało blisko 2 tygodnie, a w tym czasie mieszkańcy mogli uczestniczyć w koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rodzinnych. Kulminacją obchodów były koncerty w parku na Słodowie, gdzie mimo wysokich temperatur pod sceną zgromadziły się tłumy. Organizatorzy zadbali o różnorodny repertuar tak, aby każdy znalazł coś dla siebie.

0: wiadomo, że Dni Włocławka to jest już tradycja nasza. Pewnie jakbyśmy policzyli to od 20 kilku lat w różnych miejscach. Od 2 lat te Dni Włocławka trwają tak naprawdę 2 tygodnie. Kulminacja dzisiaj i wczoraj, ale przecież w ciągu tych 2 tygodni mieliśmy i przegląd teatrów ulicznych, i zakończenie roku artystycznego Happy Feet, 30-lecie zespołu Classic, 35 finał turnieju poezji śpiewanej, wiele, wiele innych imprez ważnych, istotnych, bo i biblioteka się wystawiała i organizowała swoje przestrzenie, i Galeria Sztuki Współczesnej, więc dla każdego było coś miłego. Cieszę się, że mieszkańcy po raz kolejny tak licznie i aktywnie też, mimo pogody różnej, powiedzmy, biorą udział, cieszą się. No i to jest cudowne, naprawdę.
1: A co pan czuje, widząc ten tłum pod sceną?
0: Moje serce rośnie, dlatego że my tak naprawdę pracę nad Dniami Włocławka zaczynamy, no właśnie już pracujemy nad tymi, które będą za rok, więc jak widzę, że ludzie się bawią, że przyszli, że mają uśmiech na twarzy, to jest najlepsza nagroda i moje serce się wtedy raduje.
1: A na jaki koncert pan w ciągu tych Dni Włocławka czekał najbardziej?
0: Na wszystkie oczywiście, tak jak powiedziałem, nad line-upem to już rok wcześniej pracujemy, bo też trzeba to pozgrywać tak, z kalendarzami zespołów. Naughty Love, Mysłowic to jest absolutny sztos. Wczoraj Paktofonika, Kacperczyki, Fukaj też. Tak naprawdę, naprawdę dbamy o to, że dla każdego było coś miłego, stąd też w tym roku finalista sprzed kilku lat eliminacji do Poland Rocka i później występujący na Poland Rocku zespół Pull the Wire, który być może nieoczywisty, ale rockowo gra szanty, więc naprawdę myślę, że poziom, jakość też tego, co oferujemy, jest bardzo wysoki. Paktofonika wczoraj wystąpiła z orkiestrą, były smyczki, w sensie wiolonczele, altówki, skrzypce, naprawdę było przepięknie, bardzo mi na tym zależy i są tego efekty. Wczoraj spotkałem ludzi z Bydgoszczy, z Wrocławia, ze Szczecina, którzy przyjechali właśnie na Dni Włocławka, bo dużo ładnych rzeczy się u nas i dobrych dzieje.

0: Niedziela upłynęła już w spokojnej atmosferze. W parku na Słodowie odbył się zlot youtuberów, który przyciągnął przede wszystkim młodszych mieszkańców. Gościem wydarzenia był m.in. AJ, twórca internetowy znany z materiałów o sporcie i służbach mundurowych. Podczas spotkania opowiadał również o swoim najnowszym projekcie, Mięczaki, w którym przez pół roku pomaga uczestnikom zmienić sylwetkę i wypracować zdrowe nawyki.
1: Czy mnie coś zaskoczyło? Kurczę, nie, raczej nie. Raczej jest to póki co na pewno po prostu... Nie przekracza to najśmielszych oczekiwań, ale pokrywa się z tym. Po prostu jest to mniej więcej idzie tak, jak chciałem, żeby szło i przyjęło się w sumie nawet trochę lepiej niż sądziłem, szczególnie początkowe odcinki. Także no, ten impact i wydźwięk, który chciałem jakby wywołać, myślę, że się udało. I ludziom się to też podoba, koncepcja się podoba. No myślę, że jest to trafiony pomysł i teraz tylko trzeba go tam stopniowo jak wszystko ulepszać.
2: A co ci daje większą satysfakcję? Właśnie pomoc innym, czy pokonywanie i osiąganie nowych celów w swojej karierze, w swoich wyczynach sportowych?
1: Myślę, że tam nie ma, że jedno czy drugie, bo gdzieś tam... Może na pierwsze te wszystkie wyczyny sportowe i inne rzeczy i pokonywanie własnych słabości, myślę, że to była konieczna podstawa do tego, żeby mieć odpowiedni autorytet do tego, żeby w ogóle wychodzić z propozycją pomocy innym i gdzieś tam stawiać się w pozycji jakiegoś autorytetu, jeżeli chodzi o taki samorozwój i dyscyplinę. Więc najpierw to na własnej skórze zastosowałem, a teraz po prostu próbuję to przelać na innych i troszkę zainspirować innych ludzi.
2: A gdybyś miał dać taką jedną radę komuś, kto rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, co to by było?
1: Jedną radę? To jest maraton, jak to się mówi, także nie będzie po tygodniu, po dwóch tygodniach, trzech, nie będzie efektów. Te prawdziwe efekty są po 6, 8, 12 miesiącach i tak dalej. Żeby to bardzo dobrze wyglądało, więc cierpliwości, bo to jest właśnie mówię, jedna taka cecha, że trzeba być cierpliwym, niezależnie od czego, niezależnie co by się robiło.
0: Z fanami spotkał się także wrocławianin Tytus Chmielewski. Podróżnik opowiadał o swoich rowerowych wyprawach, m.in. przez Brazylię i Japonię. Odpowiadał na pytania uczestników oraz dzielił się historiami z podróży.
3: Okej, no to zaczęło się tak w sumie przypadkiem całkiem, bo wygrałem konkurs podróżniczy na mojej uczelni. Ja studiuję na Politechnice Gdańskiej i tam był taki konkurs, żeby zrobić projekt podróży i potem najlepszy projekt wygrywał pieniądze na realizację. No i zgłosiłem się tak w sumie tak randomowo, pomyślałem sobie, okej, może spróbuję i wymyśliłem taki właśnie projekt przejechania w tej Brazylii na rowerze z Curitiby do Rio, bo to musiało być coś sportowego. No i ten rower wydawał mi się taki najłatwiejszy w sumie, bo jakoś na kajaku bym chyba się nie widział, albo jakiś trekking też nie, więc myślałem, że ten rower. No i potem okazało się, że wygrałem, więc potem już musiałem zrobić to, co sobie wymyśliłem. No i tak to się właśnie zaczęło i pomyślałem, że to będzie fajna podróż, więc chciałem też może jakoś się relacjonować na Instagramie, więc coś tam starałem się nagrywać. Co prawda średnio mi to wychodziło, dlatego ta podróż z Brazylii nie jest jakoś tak super zrelacjonowana. No ale potem pomyślałem, że chcę zrobić kolejną podróż, bo ona mi w sumie całkiem fajnie poszła. Przeżyłem, przejechałem to, no i ta podróż do Japonii to już tak trochę lepiej ją relacjonowałem.
0: Tegoroczne Dni Wrocławka przeszły już do historii. Jednak władze miasta zapowiadają, że przygotowania do kolejnej edycji rozpoczną się już w najbliższych miesiącach. Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego i okolic wspólnie świętowali Noc Świętojańską. Teren rekreacyjny nad rzeką z Gowiączką zamienił się w miejsce pełne muzyki, teatru i kujawskich tradycji. Wydarzenie Kujawska Noc Świętojańska – echo tradycji w Słowie połączyło lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi aranżacjami, przyciągając wielu mieszkańców.
4: Warsztaty, które się odbywają tutaj w namiocie, można sobie pomalować pięknie kamyczki, zabrać je ze sobą, takie talizmany. Można upleść sobie wianek, są różne zabawy, takie stare, w starym stylu, średniowieczne i ludowe. Także można się pobawić i na równoważni i porzucać sobie woreczkami do zamku, trafiać, także mogą się dzieci

0: tutaj bawić, spędzić czas na wolnym powietrzu. Bardzo się cieszymy, że zmieniła się trochę pogoda, bo baliśmy się, że nikt nie przyjdzie, ponieważ było potwornie gorące, jak mieliśmy tutaj wcześniej próby, ale na szczęście wieczorem zrobiło się lepiej i jak Państwo widzą, ludzi jest coraz więcej, więc jesteśmy szczęśliwi bardzo.
1: Publiczność usłyszała Gwarę Kujawską, lokalne powieści, legendy oraz tradycyjne pieśni w zupełnie nowych aranżacjach.
2: Spektakl to było niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ tak dużo grup z wahadła bierze w nim udział i to jest niesamowite, ponieważ koordynacja tego wszystkiego to było niezłe wyzwanie, ale też ogromna radość współpracowania z międzypokoleniowym zespołem. Więc bardzo dziękuję za to doświadczenie.
0: Iza musiała się nauczyć gwary, bo ponieważ realizujemy to w ramach projektu, który dotyczy języka, no to spektakl jest gwarą.
2: Tak. A cała opowieść jest oczywiście o miłości, ponieważ jeżeli Noc Świętojańska, no to naszym głównym tematem jest miłość, ale też takim bardzo ważnym elementem jest świat magii, który budzi się tej nocy, tej wyjątkowej nocy, więc wszystko to razem będzie się tutaj przeplatać na naszej scenie w przepięknych okolicznościach przyrody.
1: Wieczór rozpoczął się od warsztatów ludowych. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in. tradycyjnego wyplatania świętojańskich wianków. My również sprawdziliśmy, jak powstają takie ozdoby i przekonaliśmy się, że choć wymaga to cierpliwości i precyzji, to efekt końcowy robi duże wrażenie.
3: Są dwie techniki. Jedna jest techniką prostszą. Dla niezaawansowanych robimy sobie podkład na długiej roślince, a potem drucikiem florystycznym doplatamy kwiatki. A dla zaawansowanych jest taki tradycyjny wianuszek, który zaplatamy już ręcznie, bez żadnych wspomagaczy, bez linek, bez drucików. To wymaga dużo więcej cierpliwości. Czy potrzeba jakichś szczególnych kwiatów, ziół? Tradycyjnie używa się kwiatów polnych, więc my dzisiaj z koleżanką przed naszym spotkaniem zwiedziłyśmy wszystkie łąki, pola w okolicy, narwałyśmy i rumianków, i chabrów, i krwawnika, i troszeczkę traw dekoracyjnych, więc tak naprawdę wszystko, co rośnie na polu, wszelkiego rodzaju rośliny nadadzą się jak najbardziej.
4: Jakie intencje niesie plecenie wianków i puszczenie go potem?
3: Zgodnie z ludowymi wierzeniami, panny plotły wianki z intencją znalezienia męża. I taki zapleciony wianek puszczało się na wodę i jeżeli mężczyzna znalazł ten wianek, musiał odnaleźć właścicielkę wianka, a potem ją poślubić.
4: A czy trudno jest nauczyć się pleść wianki? Bo widzę, że tutaj jest duże zainteresowanie i tych wianków jest coraz więcej na głów pan.
3: Jest coraz więcej wianków, są coraz piękniejsze. Osoby, które nigdy nie plotły wianków, wczuwają się bardzo szybko, się tego uczą, także wystarczą chęci i to wszystko.
1: Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Dzieci Kujaw, Spod Strzechy, Koło Wokalne Gama, Zespół Tańca Klasyczno-Nowoczesnego Finezja oraz Zespół Rockowy. Szczególne wrażenie na publiczności zrobiło połączenie ludowego śpiewu z mocniejszym współczesnym brzmieniem. Całości dopełniły efektowna scenografia, ogniska, wianki i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru nad rzeką.

0: Ty. Anna, gotuj pierogi!
1: Co tu podróżuje? Ona będzie pierwszym na razie.
0: Anna, gotuj pierogi!
2: Matulu moja, trzymaj tatego Ignaca, bo on co spojrzy na te dziewuchy, to

0: Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia było nie tylko pielęgnowanie kujawskich tradycji, ale również pokazanie, że lokalna kultura może być atrakcyjna i bliska także młodszym pokoleniom. Historia Włocławka ponownie stała się głównym bohaterem miejskiego spaceru. Tym razem mieszkańcy wzięli udział w kolejnym spotkaniu z cyklu spacerów historycznych prowadzonych przez Tomasza Wąsika. Tematem wydarzenia były ulice i place Włocławka. Na trasie nie zabrakło opowieści o miejscach, które codziennie mijamy, ale często nie znamy ich pełnej historii.
1: Tematów jest bez liku. Wybieramy zawsze takie, które mogą okazać się najbardziej interesujące. Dzisiejszy spacerek dotyczył dosłownie ulic i placów Włocławka. Wydaje się, że jako mieszkańcy wiemy wiele na temat ulic, na temat budynków, kto w nich mieszkał, kiedy zbudowane, ale kiedy wejrzymy w głębiej trochę w te tematy, okazuje się, że te ulice kryją wiele ciekawych historii, jak również wyjaśnia się, dlaczego czasami w tym miejscu jest Plac Wolności, jak kiedyś nazywała się ulica 3 Maja, dlaczego była nową, a nie szeroką, a skąd się wzięła na przykład nazwa Szerokiej i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj sobie zrobiliśmy taki spacerek, rozpoczynając od informacji turystycznej, która znajduje się przy dworcu kolejowym, przy stacji kolejowej, ulicą Kościuszki do Placu Wolności. Ze względu na niestety niezbyt dobre warunki atmosferyczne musieliśmy troszeczkę skrócić, ale myślę, że zrealizowaliśmy program, opowiadając w tych pięknych okolicznościach przyrody o właśnie historii ulic Włocławka. Głównie tej nowszej części XIX-wiecznej, ale sięgając również i początków, czyli średniowiecza. Skąd się wziął ten układ ulic, jak się miasto rozwijało, w którą stronę, kiedy włączano tereny do naszego miasta i jakie miało to znaczenie dla obecnego miasta, tak? W którą stronę to wszystko razem poszło.
0: Spacery historyczne przyciągają mieszkańców Włocławka, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tego typu wydarzeniami stale rośnie, a kolejne spotkania już są planowane.
1: Mogę powiedzieć, że na te spacerki, które ja prowadziłem, przychodziło po kilkadziesiąt osób. Myślę, że tak. Cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą się dowiedzieć czegoś o przeszłości naszego miasta. Myślę, że jest potrzeba organizowania kolejnych takich spotkań, a jednocześnie pogłębiania naszej wiedzy. Bo im więcej będziemy wiedzieli o naszym mieście, tym lepiej się w nim będziemy czuli. A przecież chyba nam wszystkim na tym zależy.
0: Takie spotkania mają pokazać, że historia miasta nie znajduje się tylko w książkach czy archiwach. Często kryje się tuż obok nas, w nazwach ulic, budynkach i miejscach, które mijamy każdego dnia. W auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rok akademicki zakończył Medyczny Uniwersytet III wieku we Włocławku. Ten rok był bardzo ważny dla jednostki, ponieważ uniwersytet skończył 10 lat.
2: Był to rok dla nas bardzo, bardzo trudny, dlatego że mieliśmy akurat w tym roku nasze dziesięciolecie działalności, więc wplotło się w to bardzo dużo różnych imprez, dużo spraw trzeba było w ciągu roku załatwić. W każdym bądź razie był to bardzo, bardzo trudny rok. Następnie, co my żeśmy w tym roku robili? Najważniejsze sprawy. W każdą środę organizowaliśmy dla naszych słuchaczy spotkania z ciekawymi ludźmi. Były to tak zwane środowe wykłady. Następnie dużo było spotkań integracyjnych. Wszystkie takie ważniejsze święta to spotkania integracyjne były. Następnie dużo było wyjazdów do teatrów. Chodziliśmy do multikina na bardzo ciekawe filmy oraz na koncerty, gdzie występują najwięksi artyści świata, niedaleko jak wczoraj.

0: Byliśmy na przepięknym koncercie 90 lat Pavarotti. Także kultura to jest taka nasza duża część działalności. Kultura i wyjazdy oczywiście. W naszym uniwersytecie działają 24 sekcje zainteresowań i właśnie sekcje bardzo dużo spraw muszą ogarnąć. Jakie to są sekcje? Więc są to sekcje rekreacyjne, fitness, yoga, tai chi, taniec towarzyski, jest taniec zumba, jest yoga. Następnie mamy koło rowerowe, cztery zajęcia są na basenie, jest brycz, są gry planszowe, koło literackie, które bardzo mocno się rozwinęło.
1: Obchody dziesięciolecia uniwersytetu były podzielone na kilka etapów. W pierwszym słuchacze posadzili drzewo w parku na Słodowie i postawili ławeczkę upamiętniającą jubileusz.
0: Druga część to była gala w Browarze B, wielki tort. Było ponad 400 osób, dużo gości oczywiście też. Kolejny, trzeci etap to był bal w Riverside, gdzie zatańczyliśmy 80 par poloneza. Przepiękna uroczystość. No i czwarta część, to jest część kulturalna. Byliśmy w Teatrze Muzycznym w Toruniu. 10 lat temu zaczynaliśmy w Toruniu od spektaklu Jutro będzie za późno i po 10 latach zakończyliśmy tym samym spektaklem. Oni też obchodzili dziesięciolecie tego spektaklu i my wtopiliśmy się jakoby w tą wspólną imprezę. Pojechaliśmy do nich z kwiatami. Piękna impreza była wspólna. Także dziesięciolecie, które się zapisało mocno w naszą działalność.
1: Wiodącą tematyką zajęć prowadzonych dla słuchaczy są nauki medyczne, profilaktyka chorób cywilizacyjnych i wielkich problemów geriatrycznych, badania naukowe, wiedza i nowoczesne technologie w promowaniu zachowań prozdrowotnych, bezpieczeństwo publiczne i ekologia w kształtowaniu jakości życia i zdrowia.
2: Dzisiaj czas na podsumowania, chociaż nasi słuchacze nie zatrzymują się, bowiem to jest tylko po prostu taki mały przerywnik w licznych aktywnościach, które pomimo okresu wakacyjnego także będą realizować. Cieszymy się bardzo z tego, bo kiedyż jak właśnie nie w tym okresie życia realizować wreszcie swoje pasje i zamiary.
3: Ilu członków liczy Uniwersytet Medyczny III wieku? Domyślam się, że więcej jest pań niż panów.
2: Tak, ale to jest klasyczna sytuacja, która wpisuje się w feminizację starości. To jest zjawisko obserwowane w Polsce i na całym świecie, bo jednak wydłużanie się życia ludzkiego wiąże się także z tym, że jednak w populacjach Europy i całego świata i Polski jednak mamy więcej pań, które dobiegają okresu późnej dorosłości, czy też nawet długowieczności. Rzeczywiście jest więcej pań, ale to liczne badania naukowe tego dowodzą, że kobiety, niezależnie od kategorii wiekowej, bardziej troszczą się o swoje zdrowie, one są w większym stopniu gotowe do udziału w badaniach profilaktycznych. Tak więc mamy nadzieję, że tutaj panowie przy okazji przebywania wspólnego na różnego rodzaju aktywnościach zaszczepią sobie też takie działania bardzo ważne dla zdrowia każdego człowieka, także i osoby w starszym wieku.
1: Zajęcia prowadzą eksperci i specjaliści z różnych dziedzin nauki, głównie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz życia publicznego, w tym nauczyciele akademiccy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku, która sprawuje patronat naukowy nad stowarzyszeniem.
4: W budynku jest chłodno, ale atmosfera jest bardzo gorąca z tego względu, że to są najbardziej chyba nasi tacy podgrzewający atmosferę sympatii, wzajemnej życzliwości uczestnicy naszych studiów, czyli seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Fantastyczna grupa, która zrzesza kilkaset osób. Myślę, że ta liczba już zbliża się do 1000. Zazdrościmy im energii tych wszystkich inicjatyw, które realizują, bo dzisiaj ten nasz taki prawdziwy uniwersytet jest wrzucony w pewne ramy formalne. Ministerstwo nam nakazuje pewne określone działania, co mamy robić, mamy wskaźniki, czynniki i tak dalej, a u nich jest swoboda, taki prawdziwy uniwersytet średniowieczny, gdzie słuchacze są wykładowcami, gdzie wykładowcy są słuchaczami. Przepiękna atmosfera.
3: Właśnie, jak układa się współpraca z tymi nieco starszymi studentami?
4: Bardzo dobrze. Ma nasza organizacja pozarządowa działająca przy

0: uczelni, także obsługuje, można powiedzieć, w sensie projektowym, grantowym Uniwersytet Trzeciego Wieku. Mają u nas dwie siedziby w uczelni. Częściej ich widać do godzin popołudniowych u nas na uczelni studentów, którzy lubią troszkę chyba dłużej spać. W takim wypadku, no, dzięki nim uczelnia kwitnie i co bardzo ważne dzisiaj, tak kiedy rozglądam się po sali, trzeba przyznać, że no, na uniwersytecie jest wiedza, jest doświadczenie, ale dzisiaj jest też przepiękna elegancja, przepiękny gust, więc no, gust akademicki dzisiaj króluje na naszej uczelni.
1: Słuchacze Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają teraz zasłużone wakacje. Nie będzie to jednak czas odpoczynku, przeciwnie. Już teraz planują aktywności i wydarzenia, które będą odbywały się w roku akademickim 2026-2027. Rodzinna atmosfera, kujawskie tradycje i wspólna zabawa. Tak wyglądała czwarta edycja Pikniku na Soli w Zgłowiączce. Wydarzenie po raz kolejny zgromadziło mieszkańców gminy Lubraniec i okolic, którzy przez całe popołudnie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nazwa pikniku nie jest przypadkowa. Nawiązuje do bogatej historii Zgłowiączki, gdzie już w XII wieku funkcjonowały warzelnie soli.
2: Zgłowiączka była słynna dzięki soli. Ja uważam, że atmosfera na tym pikniku, mimo ciepła, nie będzie soli przypominać. Mam za sobą już przejażdżkę, między innymi z krukami i tutaj bo to jest Armia Zacięczna średniowieczna. Tak, miałem tą przyjemność obwieźć, a więc za nami wspaniały kościół poczęcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, a więc jeden ze starszych obiektów. Chcę również Państwu powiedzieć, że Zgłowiączka to wieś jedna z najstarszych, jeśli chodzi o zapis, 1155. Losy tej parafii były różne. Należały do diecezji płockiej. Dopiero przez Jana Lubrańskiego w 1511 roku jak gdyby wróciły, no dzisiaj możemy powiedzieć, na nasz teren, do naszej gminy. Znajdujemy się na obiektach szkoły podstawowej imieniem Tadeusza Kościuszki. Ta szkoła ma też ponad 100 lat. Byłem właśnie, nawiązując do tego pikniku na zakończeniu roku, ale oddziałów przedszkolnych, taki piękny spektakl, gdzie ósme klasy, startując, płynąc łodzią, wyruszają w świat. Mój los był taki, że doprowadził mnie blisko 41 lat temu do właśnie Zgłowiączki, w której mieszkam. Wtedy to były piękne czasy, bo zwierząt było bardzo dużo. Mówię o zwierzętach gospodarskich. No niestety teraz zwierząt nie ma, a więc sami Państwo widzicie i słyszycie, że musiałem zostać burmistrzem. I bardzo się cieszę, ponieważ w tym roku rozpoczynamy następną bardzo ważną inwestycję. Będziemy przeprowadzać termomodernizację i wymianę źródła ciepła przy naszej ochotniczej straży pożarnej, czyli przy naszej remizie. Stąd tutaj cieszę się, że są strażacy, którzy w tamtym roku uzyskali ten piękny nowy średni wóz, a oprócz tego są w krajowym systemie ratownictwa.
1: Na uczestników czekały warsztaty rękodzielnicze, pokazy haftu kujawskiego, prezentacje dawnych rzemiosł oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Nie zabrakło także lokalnych przysmaków i wspólnego biesiadowania, które od lat są nieodłącznym elementem wydarzenia. Piknik był okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do integracji mieszkańców i pielęgnowania lokalnych tradycji.
3: Przygotowaliśmy strefę kulinarną z darmowym żurkiem, oczywiście dla każdego uczestnika, z darmową wodą, bo przy takim upale no, inaczej się nie da. Mamy słodkości przygotowane przez nasze KGW w Zgłowiączce. Mamy wiele atrakcji, takich jak dmuchańce. Mamy zaproszonych rycerzy z Aleksandrowa Kujawskiego. Mamy straż pożarną, która tutaj zadba o to, żeby było klimatycznie podczas tego upału dzisiejszego pikniku. Oni tam tam będą pokazywać nam nowy wóz bojowy. Kurtynę wodną tutaj zamontowali, oczywiście na koniec piana party dla dzieci, może niekoniecznie dla dzieci, bo my też się szykujemy tam, żeby uczestniczyć.
4: Poza tym jeszcze akcja charytatywna. Kogo wspieracie?
3: Wspieramy Julkę Michalską, dziewczynkę, która jest licealistką w Kowalu. Przygotowaliśmy dla niej

0: licytację, tak jak co roku. Z tym, że w tym roku jest wyjątkowa licytacja, bo Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłowiączce postanowiło przekazać na tą licytację swoje rękodzieło. A z racji tego, że jesteśmy ambasadorem Haftu Kujawskiego, to przekazałyśmy różne rzeczy związane z Haftem Kujawskim, a różne rzeczy z szydełkiem, jakieś chusty, torby.
1: Cieszy nas fakt, że po raz drugi jesteśmy współorganizatorem tego pikniku i dlatego też właśnie impreza odbywa się na terenie naszej szkoły.
2: Jakie atrakcje czekają na uczestników?
1: Mamy mnóstwo atrakcji. Z naszej strony szkoła ma przygotowane stoisko. Mamy warkoczyki dla dzieci, tatuaże. Można sobie zrobić popcorn, kupić różne rzeczy. Mamy też obok stoisko zespołu szkół w Kowalu, gdzie jest prowadzona loteria. Wszystko na rzecz właśnie Julki, dla której dzisiaj zbieramy pieniądze.
3: Organizatorzy podkreślają, że piknik na soli z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i już dziś zapowiadają kolejną edycję wydarzenia. W Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień sportowych, stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez gminę. Na sali zgromadzili się najlepsi, najbardziej uzdolnieni uczniowie z gminy Wosławek. Towarzyszyli im rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele.
4: Myślę, że jest to taka wyjątkowa okazja do tego, aby przede wszystkim uhonorować młodych ludzi, którzy dzięki swojej pracowitości, talentowi i wytrwałości osiągają te ogromne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Bo to właśnie wy, drodzy uczniowie, jesteście najlepszym dowodem na to, że pasja połączona z systematyczną pracą pozwala osiągać tak duże i tak ogromne efekty, o których sobie marzycie. I te dzisiejsze nagrody, stypendia, wyróżnienia są takim uhonorowaniem waszej ciężkiej pracy. Bo jak wiemy, drodzy państwo, każdy sukces ma za sobą wiele godzin nauki, treningów, wytrwałości, wyrzeczeń i takiego zaangażowania, aby osiągnąć ten sukces na najwyższym poziomie. I drodzy uczniowie, możecie dziś być dumni ze swoich osiągnięć, a my jesteśmy dumni z was.
3: Wójt podziękowała i pogratulowała laureatom, ale również rodzicom i nauczycielom, którzy są mentorami dla swoich młodych podopiecznych. Bez ich zaangażowania i ukierunkowania nie byłoby takich sukcesów. Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów, które dostarczyły uczestnikom wielu wzruszeń i pozytywnych emocji, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia. Gala przebiegła w serdecznej i rodzinnej atmosferze, będąc okazją do wspólnego świętowania sukcesów młodego pokolenia. W sobotę we Wosławku odbędzie się Regionalny Kongres Kobiet. To już piąta edycja wydarzenia, które od lat łączy mieszkanki regionu, zachęca do rozmów, wymiany doświadczeń, wspólnego działania i spotkania się. Na uczestniczki oraz uczestników czeka wiele ciekawych wystąpień oraz rozmów o sprawach ważnych dla kobiet. Kongres odbędzie się w Centrum Kultury Browar B.
5: Kongresy kobiet inspirują i wzmacniają kobiety. Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie.
3: W kongresie będą uczestniczyli przedstawiciele fundacji Postawmy na Nogi, działającej na rzecz kobiet zmagających się z lipoedemią, niezależnie od wieku czy stadium choroby. Z badań wynika, że choruje na nią nawet 10% kobiet na całym świecie.
5: Od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak, Zacznijmy od panelu.

biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem pani dr Małgorzata Tracz, Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i

0: praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie. Po przerwie będziemy mieli pokaz tańca orientalnego organizowanego przez Agnieszkę Lejlę Świeczkowską. Następnie pani Daria Górniak-Dzioba przedstawi Kobiety w działaniu, siła, troska i zmiana. Panel prawny Kobieta kobietą, pani Iwona Daroszewska oraz trzy rundy z rakiem wciąż w ringu, który poprowadzi pani Izabela Woźniak. Po kolejnej przerwie przyjdzie czas na naszych gości specjalnych. W tym roku zaprosiłam do Włocławka panią Ewę Kuryło oraz Piotra Pręgowskiego. Dla tych państwa, którzy oglądali Rancho, te osoby są bardzo zdane. I co nas też cieszy, że w tym roku wznowiono produkcję Rancha i będą mogli odpowiadać na Państwa pytania i podzielić się swoją wiedzą.
1: Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne. Należy jednak pobrać wejściówkę ze strony app.ebenea.pl lub na profilu facebookowym Agnieszki Jurywalczak. Przypominamy, sobota 4 czerwca, godzina 13 w CKBB. Mimo upalnej pogody mieszkańcy Włocławka licznie odwiedzili niedzielny biojarmark na Starym Rynku. Wystawcy przygotowali ofertę idealnie dopasowaną do letnich dni. Nie brakowało świeżych warzyw, naturalnych syropów, miodów czy produktów na grilla. Jak podkreślają sprzedawcy, lato to czas, kiedy klienci chętnie sięgają po zdrowe i lokalne produkty.
2: W Pasiece, słuchajcie, znajdziecie najlepsze rzeczy na lato. Wiadomo, że jak lato, to chce nam się pić, potrzebujemy się otrzeźwić może też. I na pewno fajnym takim produktem, który można stworzyć dzięki temu, że mamy produkty pszczele, jest miód, który dodajemy do lemoniady. Świeża mięta znajdziecie też u naszych wystawców. I do lemoniady można dodawać również pyłek pszczeli, więc to jest taki świetny dodatkowy produkt, który daje nam witaminy, minerały, daje nam odporność, więc warto sobie połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz tego mamy soczki, wszystkie słodzone miodem, a więc bardzo, bardzo zdrowe. Proponuję tylko dodawać dużą ilość lodu i ten sok. I będzie rewelacja. Pszczółki mają teraz ciężki czas. Jest bardzo duży upał, ale pracują i mamy to szczęście, że nasza pasieka jest w rezerwacie przyrody Kulin, pięknym nadwiślańskim rezerwacie i mają sporo cienia, także mają co robić. Mają komfortowe warunki, a miód, który kupujecie u nas, jest po prostu najwyższej jakości.
1: Na stoisku pieczone i wędzone nie zabrakło natomiast dobrze znanych, regionalnych wyrobów mięsnych. Choć tym razem bez nowości, największym zainteresowaniem cieszyły się produkty, które doskonale sprawdzają się podczas letnich spotkań przy grillu.
3: Przyznam się szczerze, że akurat dzisiaj nie mamy żadnych nowości, ale to co zwykle oczywiście, ale przy tej temperaturze nawet produkty dojrzewające staramy się chować do lady, bo jednak przewidywana temperatura dla produktów dojrzewających to jest 18-21 stopni mniej więcej, no dzisiaj jest jakby trochę bardziej gorąco. Szkoda nam tych produktów, bo to są wyroby wysokiej jakości, więc też chowamy to do lady. Ale tak czy inaczej mamy dla Państwa no, wszystko to, co normalnie oferujemy, więc szynki, zarówno te robione tradycyjnie na peklo soli, jak również te robione na zwykłej soli, na soli kłodawskiej, więc zupełnie z czystą etykietą, gdzie jest tylko mięso, sól, przyprawy, na etykiecie nic więcej. Do tego kiełbasy różnego rodzaju, kiełbasy grillowe, tak jak mamy świetną kiełbasę z serem i z jalapeno, ser to jest grana padano, więc sorry, mogę się pochwalić, nigdzie Państwo nie kupicie takiego produktu, bo to jest naprawdę wysokiej jakości ser, my to też robimy dla takiej restauracji w Warszawie. Oni w zasadzie nam narzucili, a przyznam się szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo też bardzo długo się zastanawialiśmy w zeszłym roku, z którym serem robić, jak to ma wyglądać, żeby to się nie wytapiało, żeby było fajne, żeby ten ser nie wyciekał, żeby się nie robiła dziura po zgrillowaniu, załóżmy, czy upieczeniu. Także zdecydowanie polecamy, jest to bardzo fajny produkt, bardzo dobrze smakuje, z lekką pikantnością pochodzącą właśnie od jalapeno. Ale też mamy delikatniejsze rzeczy, takie białe na grilla zupełnie. A, no jeszcze jedna rzecz najważniejsza, robiona na soli kłodawskiej. Nie używamy nigdy peklo soli do produktów, które są przeznaczone na grilla, żeby uniknąć jednak powstawania nitrozoamin, które są kancerogenne i no nie powinniśmy po prostu tego zjadać. Także nie ma nawet ryzyka dla tych osób, które lubią sobie mocno zgrillować, mocno przypiec, nic tam się nie zadzieje, bo nie mamy żadnego składnika, który by powodował jakieś negatywne skutki.

0: Natomiast takich delikatniejszych rzeczy mamy też normalną białą parzoną z majerankiem, również przeznaczoną na grilla. Mamy taką białą, ale z czosnkiem niedźwiedzim. Też super świetna kiełbasa, bardzo dobra, też z przeznaczeniem na grilla. I naszą tradycyjną, naturalną, którą robimy zazwyczaj w takich długich laskach, ale też mamy jako taką krótko odkręcaną na grilla, jeżeli ktoś nie chce ciąć sobie z długich, może sobie kupić również krótką. Także to jakby takie na sezon, ale robimy też, co jest bardzo fajne, w plasterkach nasz boczek z pieca i karkówka z pieca. Do tego dajemy taką fajną przyprawę, taką paprykową. Ona jest trochę z harisą. Harisa to jest taka mieszanka papryk różnego rodzaju, dość pikantna. Daje bardzo fajny smak i to jest takie do szybkiego przypieczenia albo na grillu, albo w piekarniku, chociażby na, jako danie obiadowe, tak? Bo to jest też bardzo fajna rzecz, więc zdecydowanie polecamy. No i tradycyjnie oczywiście kaszanka z boczkiem. Kostka boczku w środku, kostka wątróbki. Wiem, że dużo osób tej wątróbki nie lubi, ale większość lubi, robimy z wątróbką.
1: Letnią ofertę przygotowała również manufaktura borówek. Wśród propozycji znalazły się naturalne syropy, octy owocowe oraz inne przetwory.
2: Świeżutki, bo już w okres kwitnienia czarnego bzu praktycznie się kończy. Jeszcze gdzieś nie gdzie można zobaczyć ostatnie baldachimy kwiatów czarnego bzu. Także my zrobiliśmy nasz tradycyjny syrop z kwiatu czarnego bzu. Serdecznie zapraszamy. Świeżutki, z pyłkiem kwiatowym, widać jeszcze mętny, także to nie jest filtrowany produkt. Nasz domowy wyrób, kwiat z czarnego bzu, zimą na przeziębienia, może nie tylko zimą, ale w momencie, kiedy coś nas tam bierze, jakieś przeziębionko, w pierwszym takim, że tak powiem, etapie zwalczania czegoś takiego, nieodzowny produkt, naturalny antybiotyk, można powiedzieć.
3: Poza tym, co jeszcze macie dzisiaj w ofercie?
2: Tradycyjnie nasz domowy dżem z borówki, 90% owoców tutaj jest, także to serdecznie zapraszam. Nasi klienci, którzy już kupują od jakiegoś czasu od nas nasze produkty, wiedzą, co to jest za produkt. Mamy też musztardę domową z jabłek. Do wykonania tej musztardy bazą są nasze jabłka. Doprawiona jest 3 rodzajami gorczycy, pieprzem, octem jabłkowym, kurkumą. Taka wersji takiej pikantniejszej. Co jeszcze mamy? No, nasze octy. Naturalne, żywe, z prawdziwej fermentacji i octy. No, nie pasteryzowane, nie filtrowane, to są naturalnie mętne octy. Mamy i ocet jabłkowy. Mamy i ocet z kwiatu czarnego bdzu. Jeszcze właśnie widać, można zobaczyć, to jest z pyłkiem kwiatowym ten ocet. No i praktycznie można powiedzieć, że ocet z borówki, ale to już ostatnia butelka tak naprawdę. Czekamy teraz na świeży owoc i będziemy produkowali następne partie. Myślę, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo wszyscy mówimy o odcie jabłkowym, ale tak naprawdę też ocet z borówki to jest ten sam proces fermentacji, tylko to jest proces fermentacji z borówki, a nie z jabłek. Ja osobiście uważam, że jest to ocet bardzo mocno niedoceniany, bo ja na przykład osobiście go używam zamiennie z jabłkowym i na sobie przetestowałem, że przynosi takie same korzyści jak stosowanie octu jabłkowego. Jeżeli chodzi o mój układ trawienny, to wspaniale się spisuje. A do tego no borówka, no to chyba o właściwościach owoców borówki to nikomu nie trzeba nic mówić, nikogo przekonywać, bo wszyscy doskonale wiemy, jakie ma właściwości owoc borówki. No i zapraszamy w najbliższym czasie już na świeże owoce, bo już powiem tak, zapalają się. U nas się tak mówi, że już się zapalają, to znaczy, że już pojedyncze już zaczynają się wybarwiać, nie? Także myślę, że za 2 tygodnie już będzie owoc.
1: Nie zabrakło także świeżych warzyw. Stoisko porzeczkowej krainy przyciągało mieszkańców bogatym wyborem sezonowych produktów, które mogą stać się podstawą letnich obiadów.
4: Wszystko jest świeżutkie, wczoraj wieczorem wycinane, także zapraszamy.
3: I co w tej ofercie się pojawiło?
4: Z nowości mamy marchewkę w pęczku, świeża, młoda, kapusta pekińska, też świeża, młodziutka, wielkości 3 kg. Niestety, taka urosła. Sałatę polecamy, kręconą, lolo i rzymską, z ziół miętę, melisę, coś na orzeźwienie właśnie, żeby przyprawić mięsko oregano i oczywiście standardowe koperek, szczypiorek, pietruszka. Dzisiaj robimy botwinkę, bo jest świeżutka, także zapraszamy.
3: Czyli przepis na gwarantowany dobry obiad dzisiaj.
4: Tak jest, wszystkie warzywka mamy, ziemniaczki do tego też są, cebulka i czosnek, czyli super obiad na taki dzień.
1: Na upalne dni idealnym orzeźwieniem okazała się zdrowa lemoniada z pietruszki przygotowana przez restaurację Naturalna. To jedna z propozycji, która zaskakuje.

0: kiwała smakiem i pokazywała, że zdrowa kuchnia może być również bardzo orzeźwiająca.
1: Kolejny wspaniały weekend i kolejny wspaniały bioradniak. Co w ten weekend, jak pogoda jest ok, tak jak w ubiegłym roku, zaczęliśmy wozić i produkować dla Was lemoniadę pietruszkową, to w tym roku też mam Waszą ulubioną lemoniadę pietruszkową, która jest zimna, która jest zrobiona z natki z pietruszki, z jabłuszkiem, z miętą, lekko dosłodzona syropem z agawy. Wpadnijcie, poczęstujcie i napijcie się.
0: Biojarmark to jednak nie tylko miejsce zdrowych zakupów. Podczas wydarzenia nie zabrakło również akcji charytatywnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Przestrzeń Relacji i Sztuki prowadzili zbiórkę na leczenie Natalii, zachęcając mieszkańców do wsparcia dziewczynki.
2: Zbieramy na leczenie Natalki Tucholskiej z Lipna, która zmaga się z nowotworem pnia mózgu, także myślę, że pierwszy raz, ale bardzo naprawdę taki dla nas istotny.
3: A co przygotowałyście w takim razie?
4: Był sernik, pleśniak, babeczki borówkowe, ciastka maślane i chlebek bananowy. Wszystko oczywiście domowej roboty.
3: I wszystko widzę, że ubywa. Ludzie są zainteresowani, chętnie wspierają akcję.
2: Dokładnie tak, aż same jesteśmy w szoku, że tak wszystko znika w zawrotnym tempie. Także jeśli Państwo będziecie chcieli, macie ochotę, to też serdecznie zapraszamy. Liczymy na to, że będziemy mogły pojawić się następnym razem.
0: Kolejne edycja Biojarmarku odbędzie się już za 2 tygodnie. Organizatorzy zapowiadają ponownie bogatą ofertę lokalnych producentów oraz kolejne inicjatywy skierowane do mieszkańców. Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku stawia nie tylko na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, ale również na ich rozwój i rehabilitację społeczną. Jednym z elementów takich działań są wyjazdy, które pomagają przełamywać bariery, budować samodzielność i zdobywać nowe doświadczenia. Tym razem grupa uczestników wybrała się do Nowego Targu.
5: Jednym z elementów, istotnych elementów naszej pracy z osobami z niepełnosprawnościami jest rehabilitacja. I dawno chodziło nam po głowie, żeby zacząć pokonywać pewne bariery, które wydają się niemożliwe. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Szerpowie Nadziei. To jest fundacja, która pokazuje, że nawet osoby, które mają problemy z poruszaniem się na co dzień, mogą zdobywać góry. I rzeczywiście jesteśmy po pierwszym wyjeździe. Jak było w Nowym Targu, dokąd poszli, co zrobili, to już opowiedzą uczestnicy tej wycieczki. Ja się bardzo cieszę, że to jest początek drogi. Mamy w planach już następne wyjazdy. Gdzieś tam teraz już Babia Góra, ale to dopiero później.
0: Podczas kilkudniowego wyjazdu uczestnicy mieli okazję poznawać region, podziwiać górskie krajobrazy, ale również spotkać się z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowym Targu. Jak podkreślają, była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
6: Widoki były znakomite. Fantastyczną załoga tak samo, współpracowaliśmy z kierownictwem, jak z tamtymi na przykład, z pracownikami na przykład, jak ZAZ-u i tak dalej. Co tu można powiedzieć? Dużo można opowiadać, bardzo dużo. Widoki znakomite, fantastyczne i atmosfera była tak, jakby była potrzeba. Fajna, naprawdę. Polecam każdemu. I na przykład co tam, każdy z nas na przykład z pracowników przełamuje te bariery na przykład, nie? Tak jak na przykład wchodziliśmy na Rusinową Polanę, no przełamowaliśmy na przykład swoje bariery, nie? Na przykład, nie? Czy tam, no i fajnie było, no dobra, dobra.
7: I to jest rewelacja. I przede wszystkim pomoc na przykład tych Szerpów Nadziei faktycznie potrzebna była. W moim przypadku, gdyby nie ich pomoc, to znaczy w tym uczestnictwie na przykład tu kolega i kierownik szpitalni, i dzięki nim mogłem z tego skorzystać.
8: A czy czegoś nowego może pan się nauczył? Coś pan wyniósł z tego wyjazdu?
7: No oczywiście, bo kontakt mieliśmy też z innymi pracownikami tamtego zazu, co ten. Tam jest inna ten, ale w ogóle to ja sam bym nie dał rady. To jest naprawdę jak najbardziej forma odrodzaj rehabilitacji i kontakt z drugim człowiekiem jest nieoceniony.
9: Rozumiecie, widoki były, dla mnie to jest po prostu powrót w górę i też po prostu i sama po prostu atmosfera się, tak jak kolega w szkole po prostu powiedzieli wcześniej, po prostu z pracownikami tamtego zazu, no było naprawdę super.
8: Czy czeka już pan na kolejne wyjazdy?
9: No, z wielką nadzieją. Na pewno.
10: No i na tym wyjeździe było bardzo dobrze. Widoki wspaniałe, kontakt z przyrodą, no i też osobami, które mają problem z uchodzeniem, też to było potrzebne jako rekreacja. No i zadaliśmy też kontakt z tym zarzem, wspaniali ludzie, miło nas otwarli i pojechali też miło Polecam.
0: Przedstawiciele Włocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej zaznaczają, że takie wyjazdy mają znacznie szerszy wymiar niż tylko turystyka. To ważny element.

0: rehabilitacji społecznej, który uczy samodzielności, współpracy i funkcjonowania w nowych sytuacjach.
1: Uważam, że jak najbardziej, bo szeroko rozumiana integracja między naszymi pracownikami, całym zespołem, a również pracownikami z innych ZAZ-ów. Tutaj dzięki kontaktowi z Fundacją Szerpowie Nadziei mieliśmy okazję wejść na Rusinową Polanę, gdzie Szerpowie Nadziei to są osoby, które pracują na zasadzie wolontariatu i oni pomagają osobom z niepełnosprawnością przełamywać ich bariery, tak? Pomagają w transporcie takich osób, wspomagają, czy to wnoszą takie osoby na własnych plecach, czy też mają specjalistyczne wózki przystosowane, tak jak tutaj Janusz właśnie był wieziony takim wózkiem przez pewną część drogi, później już sobie świetnie sam poradził, no i dzięki temu mógł właśnie zobaczyć to, co zobaczył i przeżyć to, co przeżył.
2: Czyli będzie więcej takich wyjazdów?
1: Tak, jak najbardziej będzie więcej. Z tego, co się orientuję, jest już organizowana druga tura, ponieważ teraz było 20 pracowników, pojechało z nami. Będzie organizowana druga tura takiego wyjazdu i będzie też organizowana trzecia tura. Tak? Także wyjazdu będzie na pewno więcej. No i z tego, co się orientuję, to szef ma w planach gdzieś tam jeszcze inne kierunki.
0: Zdaniem organizatorów podobne wyjazdy będą kontynuowane również w przyszłości. W utrzymywaniu rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych pomogą kolejne rządowe środki. W Kujawsko-Pomorskim wręczono umowy dotacyjne dla spółek wodnych, które pozwolą na realizację prac związanych z konserwacją infrastruktury melioracyjnej. Do powiatu włocławskiego trafi łącznie ponad 200 tysięcy złotych.
3: Tutaj w powiecie włocławskim podpisałem przed chwilą ostatnie już z cyklu umów dotyczących dofinansowania działalności gminnych spółek wodnych. W 19 powiatach byłem osobiście, podpisywałem umowy z przedstawicielami gminnych spółek wodnych. To była kwota blisko 9 milionów złotych w naszym kujawsko-pomorskim regionie. Są to pieniądze duże. W stosunku do roku ubiegłego 100% zwiększona kwota, więc dla mnie osobiście satysfakcja, że mogłem te pieniądze na realizację zadań bardzo istotnych, bardzo ważnych dla naszego regionu, dla gospodarki wodnej w naszym rejonie przekazać, bo te pieniądze, one są bardzo celowo wykorzystane. One służą pogłębieniu istniejących cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych, szczególnie regułowych, zasadniczych, czyli tych większych i mniejszych kanałów tej sieci irygacyjnej, ale też służą budowaniu zastawek i jakichś innych urządzeń hydrotechnicznych, wykaszaniu, pogłębianiu i wszystkich spraw, które mają służyć temu, żeby ta sieć kanałów tych melioracyjnych była drożna. Do spółek wodnych w województwie kujawsko-pomorskim trafiło w tej chwili już po podpisaniu blisko 9 milionów złotych. Także to jest kwota znacząca wobec 4, niecałych 5 milionów w roku ubiegłym. Jest to kwota znacząca. Ja mam nadzieję, że to będzie tendencja stała. Przynajmniej ja osobiście będę zabiegał o to, żeby dla kujawsko-pomorskiego te kwoty systematycznie, żeby był progres, jeśli chodzi o wysokość tych kwot. Oczywiście same pieniądze wszystkiego nie załatwią. Potrzebne są również rozwiązania legislacyjne, które pewne procedury uproszczą, ułatwią, czy wręcz umożliwią, bo niestety w toku prac i wobec tego, że świat idzie do przodu, mówiąc kolokwialnie, pewne rozwiązania prawne niekoniecznie idą w ślad za potrzebami, które się na bieżąco ad hoc rodzą przy likwidacji różnych takich sytuacji związanych z odprowadzeniem wód i melioracją.
0: W spotkaniu uczestniczyli również samorządowcy oraz parlamentarzyści. Podkreślali oni, że sprawne działające spółki wodne mają ogromne znaczenie dla gmin, zwłaszcza w kontekście ochrony gruntów rolnych przed skutkami intensywnych opadów i podtopień.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych, choć ciepłych progach starostwa powiatowego we Włocławku, ale za to przy bardzo miłej i ważnej okoliczności podpisania umów o dotacji z budżetu Skarbu Państwa dla spółek wodnych działających na naszym terenie, spółek wykonujących bardzo, bardzo ważne zadania służące naszej gospodarce wodnej, rolnictwu, naszemu społeczeństwu. Bardzo się cieszę, że ta przyjemna okoliczność odbywa się właśnie dzisiaj w tym miejscu.
5: Corocznie w budżecie państwa uchwala się pieniądze na dotacje do spółek wodnych. W latach poprzednich było to nieco mniej. Myśmy je znacznie zwiększyli, bo uważamy, że spółki wodne są bardzo potrzebne i muszę

0: muszą szczególnie w tych czasach, w których teraz jesteśmy, wykonywać określone zadania. Stąd wojewodowie mają przyznane pieniądze przez parlament, a następnie rozdzielają do poszczególnych spółek wodnych tych, którzy składają wnioski. Ja będąc jeszcze radnym w województwie, również uchwaliliśmy, że samorząd województwa również dysponuje środkami finansowymi dla spółek wodnych. Prawdopodobnie część z Państwa także otrzymało albo otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd są dwa źródła wsparcia dla spółek wodnych. Nie liczymy na gminy, ponieważ gminy mają swoje zadania, a spółki wodne również są przypisane w prawie pod nadzór starostwa i dlatego jesteśmy tu właśnie dzisiaj w starostwie.
1: Przedstawiciele spółek wodnych zwracają uwagę, że otrzymywane dofinansowanie pozwoli wykonać najpotrzebniejsze prace konserwacyjne. Dzięki temu możliwe będzie utrzymywanie rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich w odpowiednim stanie technicznym, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i rolników.
2: Trafi do spółki 50 350 zł, będzie wykorzystana na dofinansowanie do koparki, która czyści rowy melioracyjne i mamy konkretny rów melioracyjny o długości 3 km, który będzie gruntownie odnowiony.
3: Czyli to są tu głównie te prace na ten rok, czy związane właśnie z tym rowem?
2: Z tym rowem na ten rok. A jeszcze drugi rów mamy, to czekamy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Jak ważne to są prace, które wykonujecie, żeby tak uświadomić słuchaczom, mieszkańcom regionu, jak ważne jest to, co robicie?
2: Bardzo ważne to jest, ponieważ są teraz takie anomalia pogodowe, które powodują nagłe deszcze. Te rowy muszą być drożne, ponieważ robią się zatory i każdy taki niewyczyszczony rów robi się zator i wylewa się na pola rolników i są straty.
3: Czyli można powiedzieć, że to są działania takie profilaktyczne, żeby nie dochodziło do kataklizmu.
2: Tak, oczywiście. Tak, na tym to polega. I oczywiście też jak konserwujemy meliorację, czyli wszystkie studzienki melioracyjne czyścimy, żeby to wszystko było drożne. Drożne w razie czegoś. A to się nawarstwia co roku. Przeważnie staramy się robić takie rowy co trzeci, co drugi, co trzeci, czwarty rok, w zależności od finansów, jakie posiadamy. I te rowy są u nas w takim stanie, no, można powiedzieć, dobrym.
1: Samorządowcy podkreślają, że to inwestycja, która pomaga ograniczać skutki zarówno nawalnych deszczów, jak i długotrwałych okresów suszy. Prokuratura Okręgowa we Włocławku skierowała do sądów rejonowych we Włocławku i Warszawie akty oskarżenia przeciwko Rafałowi W. i Bartoszowi P. Sprawy dotyczą posiadania i rozpowszechniania plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich.
4: Rafał W., mężczyzna w wieku około 40 lat, został oskarżony o to, iż na terenie Włocławka w okresie od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku posiadał pliki wideo oraz pliki graficzne w ilości kilkuset i rozpowszechniał w celu udostępnienia te pliki. Były to pliki zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci. Natomiast Bartosz P. został oskarżony o to, iż w okresie od 2023 roku do maja 2025 roku na terenie Warszawy rozpowszechniał w celu udostępnienia pliki graficzne, zdjęcia, filmy dotyczące treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Ponadto Bartosz P. został również oskarżony o to, jeszcze na terenie Warszawy oraz innych nieustalonych miejscowościach uzyskał dostęp do cudzych programów komputerowych, którymi nie miał prawa rozporządzać. Uzyskał ten dostęp i przechowywał je na dysku swojego komputera, a następnie dokonywał obrotu tymi towarami. Były to towary z podrobionymi znakami towarowymi. Działał tym samym na szkodę kilkunastu pokrzywdzonych osób prywatnych oraz firm. Bartosz P. uczynił sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, działał w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, polegającego na zobowiązaniu dostawienia

0: pojawiania się w określonych dniach i godzinach w Komendzie Miejskiej Policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Oskarżony Rafał W. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Natomiast oskarżony Bartosz P. jedynie częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw oraz również złożył wyjaśnienia. Mężczyznom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Przy hali na Zielonym Rynku ponownie można parkować. Jeszcze do niedawna kierowcy zwracali uwagę, że mimo zakończenia objazdów autobusów, miejsca postojowe nadal pozostawały wyłączone z użytkowania. Z taką sprawą zgłosił się do naszej redakcji jeden z mieszkańców. Jak wyjaśnia, w czasie gdy autobusy kursowały przez Zielony Rynek i ulicę Bojańczyka, zakaz parkowania był uzasadniony i miał ułatwić przejazd komunikacji miejskiej. Problem pojawił się po zakończeniu objazdów, ponieważ znaki informujące o parkingu wciąż pozostawały zasłonięte, a kierowcy nie mogli korzystać z miejsc postojowych.
1: Uwolniona ulica od przejazdu autobusów. Więc w związku z tym powinno być udostępnione, zdjęte w tablicy z miejscem wyznaczonym dla postojów, dla miejsca parkingowe. Do tej pory nie jest zdjęte i w dalszym ciągu te miejsca parkingowe są nieczynne, które mogą być czynne, bo autobusy już nie przejeżdżają, a nam brakuje ciągle miejsc parkingowych. Mieszkam tam, nie mam gdzie samochodu postawić, mimo to, że mam kartę stałego mieszkańca. Byłem pewny, że będzie już przejezdna ulica Zielony Rynek, że będzie miejsca parkingowe po prawej stronie. W dalszym ciągu nikt na to nie reaguje, nikt nie udostępnił, żeby ulica Zielony Rynek po prawej stronie była miejscem parkingowym. Miejsca parkingowe tam są wyznaczone.
0: Jeszcze dziś rano, kiedy byliśmy na miejscu, oznakowanie nadal było zasłonięte. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Urzędem Miasta Włocławek. Jeszcze przed publikacją naszego materiału parking został ponownie udostępniony kierowcom.
2: Z racji tego, że w Śródmieściu toczą się inwestycje, ruch autobusów został poprowadzony właśnie przez Zielony Rynek, czyli przez ulicę Bojańczyka, zamiast jak to było przez ulicę Świętego Antoniego. Natomiast ulica Świętego Antoniego została uwolniona, ruch autobusów wraca właśnie na tą ulicę. Stąd chwilowe ograniczenie korzystania z tych miejsc parkingowych właśnie w tej lokalizacji. Ale tak jak pan redaktor właśnie wspomniał, dzisiaj zostały już odblokowane te miejsca parkingowe. Folie, które były na znakach, zostały zdjęte.
0: Przy okazji mieszkańcy zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Ich zdaniem w tej części miasta wciąż brakuje miejsc parkingowych. W ratuszu zapewniają, że potrzeby kierowców są analizowane i temat zwiększenia liczby miejsc postojowych jest brany pod uwagę.
2: Przy okazji praktycznie każdej inwestycji drogowej mieszkańcy zwracają uwagę na to, że te miejsca parkingowe są dla nich ważne i my tutaj jako miasto staramy się na tą potrzebę reagować właśnie w taki odpowiedni sposób, żeby tworzyć te miejsca parkingowe, żeby ich nie likwidować, żeby wręcz przeciwnie, powstawały nowe miejsca parkingowe. Staramy się to zawsze wybrzmiewa w konsultacjach społecznych. Tutaj w Śródmieściu między innymi nowe miejsca parkingowe będą przy ulicy Chmielnej i Jagiellońskiej, ale też warto pamiętać, że zaplanowany jest duży parking, ponieważ na około 180 miejsc parkingowych na Placu Wolności, co inwestycja przed nami.
0: Na tę chwilę kierowcy mogą już ponownie korzystać z parkingu przy hali na Zielonym Rynku. Orliki to wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Jak łatwo policzyć, nawet najmłodsze orliki mają już 14 lat. Obiekty są używane zarówno przez szkoły, kluby sportowe, jak i również dzieci i młodzież po lekcjach. Orliki również się zużywają. We Włocławku w wakacje 3 z nich zostaną wyremontowane.
3: Przebudowa będzie dotyczyła 3 orlików zlokalizowanych przy ulicy Papieżka, przy zespole szkół nr 11, przy zespole szkół budowlanych na ulicy Nowomiejskiej oraz przy zespole szkół elektrycznych na ulicy Toruńskiej. Przebudowa będzie obejmowała przede wszystkim takie prace konserwacyjne na obiekcie, wymiany zniszczonych elementów oraz prace naprawcze w budynkach pomieszczeń socjalnych.
4: Dlaczego akurat te orliki będą remontowane?
3: One zostały wytypowane z uwagi na ich bardzo duże wyeksploatowanie poszczególnych części tych obiektów. Ja powiem, że kompleksowo także zostanie wymienione oświetlenie na tych obiektach, czyli zdemontowane stare i założone nowe LED-owe. W dalszej kolejności chcemy pozyskać także środki, będziemy wysłać środki na budowę nowych orlików. Będzie to orlik przy ulicy też Nowomiejskiej, przy zespole szkół nr 3. Orlik przy zespole szkół ekonomicznych oraz kompletna przebudowa orlika przy ulicy Kaliskiej, pierwszego orlika, który był w Włocławku wybudowany.
4: kiedy będą prowadzone te prace, te przyszłościowe odnośnie tych kolejnych boisk?
3: No, będziemy wnioskować tutaj o pozyskanie środków na pewno na przyszły rok, lata następne.

0: które są teraz, prace wykonywane na tych orlikach, które teraz przebudowujemy, powinny zakończyć się na dwóch obiektach, to jest przy Zespole Szkół nr 11 i Budowlanych w połowie sierpnia, a jeżeli chodzi o Zespół Szkół Elektrycznych do końca września.
1: Środki, bo są własne miasta, czy zostały też pozyskane?
0: Zostały pozyskane z programu organizowanego przez Ministerstwo Sportu na remonty orlików.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy szkole podstawowej nr 5, szkole podstawowej nr 7, zespole szkół nr 4, zespole szkół nr 11, zespole szkół elektrycznych, zespole szkół budowlanych i zespole szkół technicznych. Anwil Spółka Akcyjna jest największym pracodawcą w naszym regionie. Zatrudnia około 1700 osób. W tym roku przedsiębiorstwo kończy 60 lat. Przez te lata na terenie zakładu pracowało wiele osób. Począwszy od robotników budujących ówczesne azoty, przez chemików, pracowników produkcji, administrację, aż po zakładową straż pożarną. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anwil rozpoczęła akcję Oddaj Zdjęcie Historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów. Powstanie społeczne archiwum w otwartym systemie archiwizacyjnym portalu zbioryspołeczne.pl.
3: Liczę na to, że dzięki Państwa zaangażowaniu, bo jest to projekt społeczny, uda nam się dotrzeć do ludzi, którzy nam pomogą stworzyć pewien zbiór. W jakim celu się spotkaliśmy? W takim, żeby opowiedzieć o archiwum społecznym Zakładów Azotowych Włocławek, którego celem jest zachowanie historii, ale nie tylko tego największego zakładu pracy we Włocławku i okolicach, ale też przede wszystkim historii ludzi, którzy tam pracowali. Bo nie trzeba nikogo z Państwa przekonywać, że większość Włocławian, tych starszych i tych młodszych, związane jest właśnie z Anwilem, a dawniej zakładami azotowymi Włocławek.
2: Do utworzenia archiwum potrzebne są zdjęcia i dokumenty obrazujące życie Anwilu i azotów.
3: My jako organizator, czyli Fundacja Anwil, będziemy prosić mieszkańców Włocławka i okolic, starszych i młodszych, żeby przejrzeli swoje rodzinne archiwa i sprawdzili, czy czasami w nich nie ma jakichś fotografii, materiałów, na przykład starych legitymacji, czy dyplomów, jakichś listów gratulacyjnych osób, które pracowały w zakładach azotowych Włocławek i w Anwilu, i czy nie mogliby nam ich udostępnić. Idea jest taka, że tworzymy zbiór różnych, przede wszystkim fotografii, które pokazują działalność zakładu, ale też życie codzienne pracowników, ich pasje, zainteresowania, wypoczynek chociażby i też wydarzenia, które są spójne z wydarzeniami, z życiem miasta. Czyli wiadomo, że przez lata nasz zakład wspierał różne wydarzenia, różne inicjatywy społeczne, więc takie fotografie też jak najbardziej byśmy chcieli zgromadzić.
2: Trzeba dodać, że Anwil nie zabierze oryginałów zdjęć i dokumentacji na zawsze. Po prostu je zdigitalizuje. Po opracowaniu trafią na portal zbioryspołeczne.pl.
3: Jeśli chodzi o szczegóły, to w skrócie powiedziałabym, że nasz projekt ma takie trzy etapy. Pierwszy etap to jest pozyskanie tych zbiorów od lokalnej społeczności. Tu jeszcze raz podkreślam, że zaangażowanie lokalnej społeczności, które mam nadzieję dzięki Państwu będziemy mieli, jest kluczowe. Zbieramy zdjęcia, materiały archiwalne, digitalizujemy je i w ten sposób powstaje archiwum. Ale jeszcze jest drugim krokiem, z tych zdjęć zgromadzonych, czyli z tych zbiorów, zostaną wybrane takie, które będą najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane i pokażemy je na wystawie. Ta wystawa odbędzie się w Browarze B, będzie trwała od 1 października do 17 października. Już dzisiaj Państwa zapraszam na tę wystawę. Oczywiście wystawa będzie otwarta dla wszystkich mieszkańców. Jest to projekt partnerski, który oprócz Anwilu partneruje nam też Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
2: Terminy zbiórek to 7 lipca od 10 do 12, 8 lipca od 14 do 16, 30 lipca od 10 do 12, 31 lipca od 14 do 16, 6 sierpnia od 10 do 12 i 7 sierpnia od 14 do 16. Szersza relacja z konferencji w magazynie Pulsometr. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę.

0: Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach: w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
2: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
2: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
2: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
2: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
3: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
3: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
3: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
3: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
3: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
3: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
7: Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
3: Czy jedzie pani sama, czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
3: Plany wakacyjne tegoroczne?
8: Na boisko chodzić.
3: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
8: Tak, na wakacjach w Grecji.
3: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
8: No, chciałbym.
3: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
8: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
9: Okay. Stan morze?
3: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
9: Też nad morzem.
3: Też nad morzem.
9: Tak.
3: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
9: Piękna pogoda.
10: W góry.
3: Wyjazd w góry.
10: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
3: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
10: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
11: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
3: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
11: No właśnie ten Wietnam.
0: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

0: tej części miasta.
1: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Koguckiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. A ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
1: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie włocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbyt tego życzycie.
5: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
4: Serdecznie by Pauli.
5: Dziękuję.
4: To jest nasz
5: już mogę dyplom,
4: tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
5: Jeszcze raz gratuluję.
4: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu.

0: miasta Włocławek, gmina, programu rewitalizacji miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
1: Dobrze.
0: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku zorganizowano turniej w FIFA.
3: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
4: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
3: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
2: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
5: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są często takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
4: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
6: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
4: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
5: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaką, jaki drużyna Argentyny

0: Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są: Messi, Alvarez, Martinez, inni. No to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
2: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na Mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
0: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. Tu nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnił swoje marzenie. A tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji. Można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik.
0: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: Jakim klubowi?
2: Arsenal.
1: Jak dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy.
1: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
6: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojancika, jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
5: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także